pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Mam dla Was bardzo dobre informacje prosto z rana. Dzisiejsza pogoda będzie praktycznie identyczna jak wczoraj, czyli można przede wszystkim liczyć na dużo słońca. Co prawda na razie chłodnawo w Koninie, na termometrach 12 stopni, no ale później o wiele cieplej, maksymalnie zobaczymy 23 kreski. Dlatego teraz narzućcie na siebie jakąś bluzę czy kurtkę, by później ją zdjąć.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest szósta CSKA 2 Anna Łobocka. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Jest porażka, ale były też momenty dobrej gry.
3: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie, już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
2: Kolejny mecz w piątek w Warszawie z Rumunią. Późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. Rosyjski dron uderzył blisko polskiej granicy obok przejścia w Dorohusku. Wszystkie służby tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
2: Na Lubelszczyźnie zawyło wczoraj ponad 600 syren w każdym powiecie regionu. Mają około 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, odkrył w okolicach młynar poszukiwacz skarbów, mówi Jakub Jagodziński z Elbląskiego Muzeum, gdzie trafiło znalezisko.
5: Te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi te dirhemy docierały.
2: A docierały do osady Trus około dzisiejszego Elbląga, gdzie znajdowała się jedyna w tej części Europy faktoria handlowa Wikingów.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK2 Sport. Przypomnijmy, Szwecja ponownie lepsza w drugim meczu Ligi Narodów. Polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią. Maja Chwalińska lekko w górę, Iga Świątek bez zmian. To w nowym notowaniu rankingu tenisistek. Świątek nadal zajmuje w nim 9 miejsce, a Chwalińska przesunęła się na 21 lokatę. Juventus Turyn po 9 latach ponownie zatrudnił brazylijskiego bramkarza Neto. Zastąpi on kontuzjowanego reprezentanta Polski Kamila Grabarę.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Chciałbym, żeby Antonina dokończyła sentencję. Niby człowiek wiedział, ale jednak się...
7: Nie dowiedział.
6: Łudził. No. Jak ty nic o życiu nie wiesz.
7: Tak czy inaczej... Jeszcze, ale wy mnie tutaj uświadomicie.
8: Tak. Ja dzisiaj zauważyłem, że Dawid będzie bogaty.
6: Ja? Dlaczego?
8: Tak. Są dwie opcje, bo pierwsza opcja mówi się, że będziesz bogaty, bo cię nie poznałem.
6: No nie poznałeś mnie.
7: To
6: nie
7: cześć, zdoby. Dawid.
6: Cześć,
8: ale jest też druga opcja. Wypłata niedługo.
6: A, i co?
8: Za
6: i
8: dwa dni.
6: No
8: i będziesz bogaty.
6: Na chwilę.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.
6: I Antonina!

0: Ależ to była dyskusja, ależ to była rozmowa, ależ to była napięta sytuacja. Rozmawialiśmy o tym,
1: jaka
0: o czym się rozmawiać.
1: Mówimy tak, no jest... ciekawe jakie dzisiaj są święta. Otwieramy i mówimy, łopanie, łohoho.
0: Jest taki wysyp świąt, że hu-hu, dzień kawy dzisiaj.
1: Co
0: a my
1: jeszcze?
0: Nie świętujemy, proszę bardzo.
2: Ja tym bardziej, ja nie piję.
0: No to trudno się mówi, to
1: ja świętuję, tylko jeszcze nie, bo nie zdążyłem zaparzyć, ale będę świętował.
0: Mamy ogólnopolski dzień głośnego czytania. Przeczytałeś coś dzisiaj głośno?
1: No właśnie ty to teraz głośno przeczytałeś.
0: Ja już mam to za sobą.
1: Z kalendarza. Ja jeszcze dzisiaj nic nie przeczytałem głośno, ale nadrobię.
0: Światowy Dzień Serca. Proszę bardzo, kogo nosicie
2: tego,
0: w serduszku?
2: Wy tego nie macie, więc akurat...
1: My nie mamy serca.
2: No nie.
0: No zobacz, widzisz?
1: No dobrze, dobrze, kolego.
2: Ty trochę masz, tam kiełkuje u ciebie.
0: Może i nie mamy serca, ale dostaliśmy proste między nogi, to boli. No dobra.
1: Ważne, żeby była pompa.
0: Dzień hipochondryka, a propos
1: o, to nas akurat.
0: Tak,
1: to,
0: czy 30 tak. lat minęło, czy 40, tu cię strzyka, tam cię strzyka, prawda? Niewiele to ma wspólnego z prawdą, ale cię strzyka.
1: Nawet jak cię nie strzyka, to myślisz, że cię strzyka. Dlatego to dzień hipochondryka to też nas dotyczy.
2: Ale no i mamy też dzień kuriera i przewoźnika.
0: O to chodzi.
2: I to lubię, ale... paczki.
1: Poczekajcie, jest jeszcze jeden dzień, to do ciebie, Jarzobek, pasuje. Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności.
0: Nie mam świadomości o żadnym marnotrawstwie w żywności.
1: No właśnie, bo wszystko, nic
0: wszystko
1: nie marnujesz.
0: U mnie się nic nie marnuje.
1: Ty wszystko utylizujesz, tak, masz wielki bęben utylizacyjny.
0: Ja chodzę, wyobraźcie sobie, chodzę po domu z taką wielką kartką, że ona mi napisała, nie dokarmiać taty.
1: Tak?
0: Bo to się tatym kończyło, rzeczywiście.
1: A ty masz komora maszyny losującej, która jest pusta.
0: Pusta, następuje zwolnienie.
1: Następuje otwarcie lodówki.
0: Zwolnienie blokady i losujemy, tak jest.
1: Tak to wygląda. Dobra, dobra, no już ale koniec, dobra, tyle świąt, więcej teraz, nie ma.
0: Dobra, i teraz to na
2: chwilę trafi.
0: Cicho. Na chwilę trafi, uwaga.
1: No dawaj. Które święto?
0: Dzień kuriera i przewoźnika.
1: Tak wypadło ci z komory maszyny losującej. To pozdrawiamy.
0: Tylko to mówię,
1: pozdrawiamy wszystkich kurierów i przewoźników w takim razie w ich święto. I o tym byś chciał coś dzisiaj porozmawiać, tak? O
0: no
1: tym przewożeniu.
0: Słuchajcie, każdy miał do czynienia z kurierem i przewoźnikiem.
1: Każdy miał.
2: O,
1: każdy.
2: Prawie codziennie.
0: Nawet kurierzy i przewoźnicy też mieli do czynienia z innymi kurierami
1: Antonina
0: i przewoźnikami.
1: Antonina nawet jest na ty ze swoim kurierem.
2: A żebyś wiedział?
1: No, tak to jest.
0: I co w tych paczkach przewozisz?
1: Co kupiłaś dziwnego w paczce?
2: Dziwnego? No nie chcecie wiedzieć.
1: No chcemy.
0: No chcemy właśnie, o to chodzi, że chcemy wiedzieć. No powiedz, no.
2: Pomidor może następny.
1: Pomidor kupiłaś?
0: Nie.
1: Pomidor to się na targu kupuje.
0: No właśnie, nie nauczona jeszcze życia.
1: Ale zaczerwieniła się, to coś dziwnego tam musiało być w tej paczce.
0: Posłuchajcie, a co wy dziwnego w paczkach pakowaliście?
1: Albo kupowaliście?
0: Albo wysyłaliście?
1: Tak, co dziwnego dostaliście w paczce? O to dziś zapytamy, a kurier też na pewno jeden, drugi, trzeci może mieć o tym pojęcie, ale nie tylko. Dajcie znać.
0: 7268268 26 albo Messenger.

0: Obok nas już teraz na 19 po 6 Alina, cała na biało. Dzień dobry, Alinko.
1: Dzień dobry.
2: Znaczy, no nie cała na biało, bo Alina w pierwszej paczce nie dostała nic białego.
0: A, no rzeczywiście, tutaj, ale dobra, no to do rzeczy, no to prawie cała na biało.
3: No to dawaj, Alinka, co ty takiego dziwnego zamówiłaś?
1: Zamówiłam czerwone, grube skarpety na zimę, hot. I były tak grube, że nie mieściły się do butów.
2: A, to trzeba buty zmieniać
0: albo
2: od razu.
0: Albo stopę odchudzić troszkę, żeby ta gruba skarpeta na stopę weszła.
1: Ale zobaczcie... Trudno stopę odchudzić.
0: No trudno, masz rację, ja tak powiedziałem sobie tylko.
2: Zobaczcie, jaka to jest kobieca logika, prawda? No. Kupujesz specjalnie grube skarpety, żeby sobie później wmówić, że potrzebujesz nowych butów jeszcze do tego.
0: O, chyba coś w tym jest, co, Alina?
2: Coś w tym jest, nie?
3: Podobam, to bardzo. Dobrze, dobrze, co nowe się, buty potrzebne.
2: Co się stało z tymi skarpetami? Mów.
1: Mam je do dzisiaj.
0: Prawda? Ale poczekaj, ale kiedy kupiłaś? To też istotne, jak wczoraj, no to okej.
1: Kilka lat temu, nie, to był pierwszy zakup. To był, no nie wiem, mniej więcej mogę powiedzieć. Chyba
0: możesz.
1: To był 2019.
0: No 7 lat mają skarpety.
3: Skarpety.
0: I ani jednej dziury?
1: Nie, same dziury.
0: Ale ważne, że są do dzisiaj.
2: Oczywiście,
0: prawda?
2: Że tak.
0: Ja to mam same takie skarpety.
2: Tak, co prawda wszystkie palce wychodzą, nie? Ale pięta wychodzi, ale skarpety są.
0: Skarpety. Tylko do sąsiadów nie chodzę, bo wstyd.
1: Nie, tam tylko pięta wychodzi.
2: A tylko pięta wychodzi. O, no to jeszcze da się zacerować, moja droga, nie? Tak czy inaczej, Alinko, to w takim razie do ciebie lecą prezenty.
0: Też czerwone.
2: Też czerwone.
0: Też czerwone.
2: A żeby nie wiem, było.
3: W twoim ulubionym kolorze.
2: Kolor. Tak. No,
0: będziesz miał do skarpetek.
2: To jak Alina weszła nam z rana cała na biało, tylko skarpety miała czerwone, to jest patriotyczne podejście.
0: Tak.
2: Alina biało-czerwona.
0: Ładnie.
3: O.
2: Prawda?
0: Prawda.
2: Pięknie.
3: Czerwony poranek bardzo
2: 7268286826. Dzisiaj rozmawiamy o paczkach. Co dziwnego dostaliście w paczce albo co dziwnego w paczce wysłaliście? Dajcie znać.
0: A o Messengerze mówiliście?
2: Nie mówiliśmy.
3: Messenger jeszcze czekamy.
0: Tak, głosóweczki tam prosimy. SK2

0: Jak zawsze jest człowiek od tego. Akurat to jest Jarząbek zazwyczaj, bo ja tutaj muszę klikać w guziczki.
1: A ja czytać nie umiem?
0: Nie umiesz? Nie. No dobrze, to jest. Ale ma w rękach swoich pięknych, ma piękną jeszcze bardziej prasę.
2: To jest tak zwana gazeta kolorowa i dzisiaj gazeta kolorowa na przykład donosi o słonecznym weekendzie polityków. Mamy pana Pierre Premiera, który się opala. Proszę, zamknięte oczka, patrzy w słońce, pije kawę,
1: ciekawe,
2: siedzi na tarasie.
1: Ciekawe, czy użył SPF-u.
2: Czego?
0: Czego?
2: Czego?
1: Kremu z filtrem.
0: SPF to się nazywa?
1: Aha.
0: SPF.
2: SPF. Nie wiem, czy SPF.
0: Ja wiem, że jak idę na słoneczny weekend i jest grill i jest coś innego, to nad ranem też mam SPF.
2: A pan premier pije kawę, więc no pewnie pije fe, bo tam są fusy, więc tylko gdzie jest ten S?
0: No a skąd ta czerwona buzia?
1: Bo świętuje dzień
2: bo
1: kawy.
2: SPF, tak?
0: Bo nie było SPF.

0: Ostatnio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Normalnie powinienem wam teraz powiedzieć, jaka będzie dzisiaj pogoda, czyli czy będzie słońce, ile będzie stopni, ale ja zacznę troszeczkę inaczej, bardziej was nakieruję prostą zagadką. A więc tak, teraz zakładamy bluzę, później je ściągamy, no i nie bierzemy parasola. No dobra, może troszeczkę was wpuściłem w maliny, bo jak się uprzecie, to możecie ten parasol zabrać, bo nie będzie deszczu, ale będzie bardzo mocne słońce.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Silniki polskich śmigłowców Abacz będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MONU podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie. Wartość offsetu wynosi około miliarda złotych. Teraz Portugalia i kolejne awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines. Lecący do Nowego Jorku z powodów technicznych wylądował w Lizbonie. W niedzielę inny amerykański samolot pasażerski wylądował w Porto. Co najmniej 14 pasażerów potrzebowało wówczas pomocy medycznej po zatruciu dymem na pokładzie. Najpotężniejsza w historii rakieta po raz pierwszy osiągnęła orbitę okołoziemską. Starship firmy SpaceX rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu tych problemów z jednym z silników lot skrócono. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.

0: Bu! Taka pogoda, że bu, aż strach. Anna Jurksztowicz w SC2, 6:37 jest i sygnał, czyli pora na newsy, które pojawiły się jakby dzisiaj, ale nie dzisiaj. Czyli 29 września, ale nie tego roku.
1: Nie powiem tego słowa.
0: Nie powiesz tego
1: słowa? Nie powiem tego słowa.
0: Nie?
1: Nie powiem
0: tego
1: słowa.
0: No dobrze, to zaraz powiem. Ja wam tylko powiem, że się przenosimy do 2014 roku. Ciekawe, czy Antonina wypowie te słowa?
2: A jak?
0: Wypowiesz? No dobrze.
2: Seks skandal w poznańskim
0: zoo. No i co jest dziwnego w tym słowie seks skandal? Chodzi o to, że osiołki w starym zoo w Poznaniu rozdzielono po interwencji radnej PiS, do której docierały skargi, że dzieci odwiedzające ogród muszą oglądać, jak te zwierzęta kopulują.
2: Ojej, ojej. Taka decyzja oburzyła jednak wielu poznaniaków, a także internautów z całej
0: Polski. Tych, co klikają, no.
2: Tak.
0: No.
2: Na Facebooku powstała nawet strona Połączmy rozdzielone osły z poznańskiego zoo, który w ciągu zaledwie kilkunastu godzin polubiło ponad 1800 osób.
0: No i zamieszanie wokół tego całego seks skandalu przyniosło skutek, bo tutaj jest napisane w czwartek, 25 września, czyli to kilka jakby dni temu, władze poznańskiego zoo wydały oświadczenie, w którym przeprosiły za zaistniałą sytuację i zapewniły, że osiołki znowu są razem. I tak pisała Wirtualna Polska 29 września 2014 roku.
1: Brzydkich słów użyliście, ale powiem tak, wezmę w obronę te osły, bo gdyby to robili ludzie,
2: a
1: prawda?
2: W sensie seks. To słowo na S.
1: Powiedzielibyśmy jak? No jakim trzeba być osłem, żeby się tak zachowywać?
0: No tak byśmy powiedzieli.
1: Więc do prawdziwych osłów nie powinniśmy mieć żadnych pretensji. SK 2.

0: czy ja dobrze słyszałem?
1: Co słyszałeś?
0: Że te chórki śpiewają bum tererere zakupy?
1: Zakupy?
2: Ja właśnie dlatego już kliknęłam, zamówiłam paczkę.
0: Zakupy, no właśnie, widzisz, przekaz
2: podziałało.
1: Zakupy,
3: pasuje, ty.
1: Zakupy.
2: To moja ulubiona piosenka.
3: Tak, a właśnie, ale to dlatego właśnie, jak my gramy gdzieś i w kuchni, to radyjko jest ustawione, przekaz podprogowy delikatny i tam się klika kup teraz.
0: Co kupiłaś?
3: Co kupiłaś teraz?
0: Co kupiłaś?
2: A nową sukienkę.
3: Naprawdę? W tym momencie?
2: Tak.
3: My tutaj pracujemy, odsłuchujemy telefony, nagrania z radiowej sekretarki, a ta se zakupy robi, no.
0: Takie życie skonstruowane, my pracujemy, ona wydaje, no.
3: No dobra, ale to słuchajmy, bo nagraliście się na radiową sekretarkę na 726-826-826, co najdziwniejszego w paczce. Kupiliście albo wysłaliście. Dzień dobry, halo, słuchamy.
4: Dzień dobry, mam na imię Bogdan. Mhm. Kolega pojechał na wczasy, przysłał kartkę z życzeniami, z adnotacją, że jest wszystko w porządku, ale jest zimno. Więc ja wysłałem mu taką dużą paczkę, około 10 kg węgla.
3: Okej. O, żeby to, żeby... Dobrze, że to był węgiel, a nie na przykład koks. Bo za to są paragrafy. Bo za to są paragrafy. Jeszcze jeden telefon słuchamy, halo.
5: Cześć, ja odnoszę tej nieszczęsnej paczki. Mhm. Był sobie starszy pan, który bardzo dokuczał młodzieży. Z uwagi na to, że był takim dokucznym człowiekiem, postanowiliśmy zrobić mu psikusa i zrobiliśmy zamówienie na płytę z filmami dla dorosłych i kilkoma gadżetami.
0: Ciekawe, czy ten pan miał poczucie humoru, bo jak miał, to docenił pewnie niezłe jaja.
6: SK2.
3: No, albo że nie miał odtwarzacza.
0: To okładkę sobie pooglądał.

0: No, ciekawe, z kim dzisiaj się spotkamy na antenie. Co to było?
1: Moczarka.
2: Krzeszło jest zaskrzypiało. Ciężko.
0: Ale
2: jest.
0: Ty to zrobiłaś paszczą, czy twój mikrofon to zrobił?
2: Nie, no paszczą zrobiłam, no przecież zobacz, no.
1: No dobrze, nieważne, czym to zrobiłam?
0: No bo ja
1: zrobiłam?
0: Nie widzę monitor mi Antonina
1: uchem.
0: Zasłania.
1: No to musimy się odsłonić.
0: Ale, ty powiedz,
1: ale nie powtórzę
0: co,
1: tego.
0: Ale powiedz, co nie. To, nie powtórzysz.
1: To była taka istota wodna, moczarka się nazywa.
0: Okej.
2: Okay. Moczarka.
0: No co ci moczarka,
2: moczarka.
0: Pracy? Dobrze, słuchajcie, nie o tym, a o tym, że będziemy grać sobie w naszą nową zabawę, w której trzeba odgadnąć, kto ściemnia. I ta zabawa się nazywa Ściemnia się. Wesce 2. Można się zgłaszać na 726-826-826 SMS-owo albo poprzez Messengera, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Jak ktoś jest dobry we ściemy, to ściemnić też potrafi i zazwyczaj ściemą się zgłaszamy do tej zabawy. Czy wiesz, co jest do zdobycia w tej zabawie?
1: Tak, 100 zł.
0: 100 zł, jak się trafi? A jak się nie trafi?
1: No to jakieś gadżety damy chyba, co?
0: No prezenciki damy. Od Radia SK2 też polecą do was. A Jarząbek tak siedzi, milczy
2: nie, bo ja
0: i zastanawia się...
2: Zastanawiam się
0: nad ściemą
2: nie,
0: dzisiejszą?
2: Nad moczarką tą, prawda?
0: A, moczarką.
2: Się okaże, że rzeczywiście... Ty. Wstaniesz z krzesła, będzie moczarka na krześle, no.
0: Dobra, to my zastanawiamy się nad moczarką, a wy się...
1: zawsze jest jakaś ściema.
0: Wy się zastanówcie, żeby dobrą ściemę teraz nam sprzedać, bo ściemą wchodzimy do gry.
3: SK2. SK2. Tylko polskie hity.

0: Wakacja
1: na grzyby.
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: Godzina 7, no i czas na konkretną, świeżutką i przede wszystkim przyjemną pogodę. Dzisiaj, oj, będzie bardzo przyjemnie. Co prawda od rana troszeczkę chłodno, 12 stopni, ale później 23 kreski na termometrach. Do tego pełne słońce, lekki wietrzyk, no i nie będzie dzisiaj padać. Do tego dobra jakość powietrza, no wasze samopoczucie musi dzisiaj być bardzo dobre.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że jest rozczarowany.
20: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
19: Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. Co wiadomo o jego motywach, o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
21: Czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
22: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
21: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole mundurowi z Wąbrzeźna, otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
19: Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może kosztować sporo powyżej 9 zł.
23: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
24: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
23: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
19: A informacje zebrał Mateusz Gołębiewski.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK2 Sport.
19: Bez rewanżu, za to z porażką, Polska przegrała ze Szwecją w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. W innych meczach w najwyższej dywizji Francja 1-0 wygrała z Belgią. Po wcześniejszej porażce właśnie z Belgami obudzili się Włosi, którzy 4-1 pokonali Turcję. Hubert Hurkacz wygrał z kanadyjskim tenisistą Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Tym samym awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach twardych w chińskim Chengdu. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Prawie 3 minuty po 7.
14: A ja, Rząbek, tak się zaczytał i chyba zna przyczynę wczorajszej porażki.
16: Tak, przeanalizowałam wszystkie.
5: Wszystko?
16: Cały
5: wszystkie
16: układ,
5: za i przeciw?
16: Tak, wszystko patrzyłem,
14: no
16: na ten mecz dokładnie.
5: Tutaj szyny były złe.
16: Jak
5: i podwozie też było złe.
16: Rozrychowałem wszystko i
5: no
16: wyszło
5: i
16: mi, że no, co prawda mieliśmy w bramce bułkę,
5: no,
16: ale to jednak Szwedom gra szła jak po maśle.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: I Antonina! Co?
14: Jestem!
16: Myślałem, że do mnie krzyczysz.
5: Nie, do Antoniny.
14: Tak, jeszcze tak nie masz na imię. Ale wszystko przed nami.
16: Nie znasz mojego alterego, moja droga.
5: 3,5 już się zrobiło po 7. Wiecie, tak mnie to gadu.
14: I fajnie.
5: Pitu, a to już ludzie od godziny w robocie są. I może nawet teraz fajnie przygrywamy do tej pracy. Na przykład na tym, linii produkcyjnej. Nie jesteś sam, nie? A jesteś z nami.

0: Margaret i Prima Ballerina to jest numer jeden naszej gorącej polskiej dwudziestki, ale notowanie w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc wbijajcie na stronę sk2.pl i głosujcie na to, co wam się tam podoba.
1: A tymczasem nam się podoba to, jak nam rośnie często, prawda?
2: No, rośnie, rzeczywiście rośnie.
0: Rośnie
2: liczba bezrobotnych w Polsce. Podobnie zbliża się do miliona. Według najnowszych danych GUS w sierpniu w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 909 tysięcy osób, czyli o 3 tysiące więcej niż miesiąc wcześniej. Jeszcze wyraźniej to widać w ujęciu rocznym, bo bezrobotnych przybyło o ponad 53 tysiące.
1: No, my w sumie moglibyśmy to jakoś skomentować. Ale po co szczępić, jak można oddać głos komuś bardziej odpowiedniemu?
3: Łysowam i to jest dopiero początek.
4: SK

0: 18 minut po godzinie 7. Pięknie, mój imiennik, jak każdy fajny Dawid, podsiadło w tym przypadku w dobrą stronę. No to co? No to co?
1: No to nic, jedziemy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Czyli to, co najbardziej lubicie. Słuchajcie, będą ściemy. Będzie ściemniał albo Wajda, albo Jarząbek, albo będzie ściemniał jeden i drugi. Więc tutaj trzeba być czujnym. I jest z nami jakiś słuchacz, z tego co słyszałam.
0: Damian, cześć Damian.
4: Cześć.
3: Czy ty jesteś wyczulony na ściemy?
0: Zobaczymy. Ale nie, zobaczymy. Chodzi tak, pamiętaj, że zawsze musi być jedna ściema. Ktoś z nas ściemnia, albo możemy naraz też ściemniać, ale dwóch prawd nigdy nie może być.
1: Tak.
0: Zawsze jedna ściema musi się pojawić. I teraz najpierw mówi Jarząbek, potem mówi Wajda,
1: a potem masz
0: 3 sekundy, żeby odgadnąć. I stuwa będzie twoja, jak odgadniesz, jasne?
4: Jasna sprawa.
0: No dobra,
1: to Damian, to lecimy w takim razie. To Jarząbek mówi tak: pomidor z botanicznego punktu widzenia jest warzywem.
0: Wajda mówi tak: Francja to kraj, w którym wliczając terytoria zamorskie, znajduje się najwięcej stref czasowych na świecie. Kto ściemnia?
4: Jarząbek.
0: Padło Jarząbek.
1: W ostatniej chwili tak naprawdę.
0: Że Jarząbek ściemnia. Jesteś tego pewien? Znaczy nie będziemy się pytać, czy jesteś pewien, bo już padło.
1: Bo już wiemy.
0: Stuwa jest twoja! Udało się, Damian, zgadłeś. Pomidor z botanicznego punktu widzenia nie jest warzywem.
1: Tak, pomidory rozwijają się z kwiatu i zawierają nasiona, co czyni go owocem, a dokładnie jagodą.
0: A ja chciałem ciekawostkę powiedzieć.
3: Jagodą?
0: Bo tak. Można by było pomyśleć, że Francja nie ma tak dużo stref czasowych, ale wliczając terytoria zamorskie, Francja ma aż 12 stref czasowych. W tym rankingu wyprzedza Rosję i USA.
1: Które mają po 11.
0: Proszę bardzo.
1: Jasne.
0: Damian, stówka leci do ciebie. Gratulujemy, przytulamy, ściskamy i co tam jeszcze byś chciał?
1: I jutro ściemniamy dalej. Pamiętajcie, że po godzinie 7 zawsze ściemniamy i już można teraz się zastanowić, czy się nie zgłosić jutro.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: W Radiu SK2 dzienny na dzień dobry, 25 minut po godzinie 7 mamy już.
1: Dzień, bardzo ładnie. Słuchajcie, my tak z innej strony chcieliśmy teraz temat ugryźć, bo jest fajna ciekawostka. Są takie ryby, które mają plan na suszę. Lepszy plan niż jeden człowiek na ten wtorek. Afrykański prapłetwiec, tak się nazywa ta ryba, kiedy wysycha jego zbiornik, zakopuje się w błocie, czy tam, owija własnym śluzem i zapada w stan uśpienia. Czeka też tak, aż pojawi się woda i będzie mógł wrócić do normalnego życia.
2: Nie szczerze?
1: Nie, nie szczerze, powiedz.
2: Ja bardzo szanuję ten system. Sama we wtorek trochę jestem rano jak prapłetwiec. Niby żyję, ale błagam, nie wymagajcie ode mnie zbyt wielu funkcji.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 7.30. Na konińskich drogach jeszcze spokojnie, więc spójrzmy na pogodę. Czy coś się zmieniło? Na nasze szczęście nie. Cały czas szykuje się niesamowicie słoneczny dzień, także być może to dobra okazja, żeby wyjąć krem z filtrem i jeszcze nadrobić jakieś zaległości w departamencie opalenizny. Do tego ciepło, 23 kreski na termometrach, no i przyjemny lekki wietrzyk.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. Wyrok więzienia za znęcanie się nad pracownikami na karę 1,5 roku skazał sąd rejonowy w Radomiu byłą szefową Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Izabela L. była oskarżona m.in. o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Wyrok nie jest prawomocny. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Napastnik Ihor M. został zatrzymany, przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Weszło w życie rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie importu nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. To część trwającego sporu USA ze swoim drugim, największym partnerem handlowym. 14 września do 50% podniesione zostały cła m.in. na sery, papier, stal i aluminium czy meble.

0: Idealna piosenka na jesień. Idealna. Z liściem na głowie. Proszę bardzo. Byle nie na policzku. To najważniejsze. 23 minuty zostały do 8. Pora na...
1: Kącik.
0: Kącik jaki?
1: Odkurzający.
0: Newsy z którego dnia?
2: Z dnia.
0: Z dnia.
2: Tego, co dzisiaj, tylko nie z tego roku,
0: no
2: moi drodzy.
0: No to chodzi.
2: To się cofamy o ile? O 9 lat.
0: 9.
2: A pisali wtedy tak. Dyżurni z Komisariatu Rzecznego w Warszawie, czyli stolicy, dostali nietypowe zgłoszenie. Dzwonił przechodzień, który zauważył, że w Wiśle dryfuje człowiek. Jak się okazało, dwóch napastników zrzuciło go z mostu gdańskiego, gdy nie poczęstował ich papierosem.
1: I po odebraniu zgłoszenia patrol motorowodny natychmiast udał się we wskazane miejsce. Policjanci wciągnęli mężczyznę na pokład łodzi i udzielili mu pomocy. Po dopłynięciu do brzegu przekazali go pogotowiu ratunkowemu. Nic mu się nie stało, był jedynie wychłodzony.
0: Tak podała Wirtualna Polska 29 września 2017 roku.
1: No bo widzicie, palenie szkodzi zdrowiu.
2: Ale nie palenie w określonych okolicznościach też szkodzi zdrowiu.
0: To właśnie nie palenie może być punktem zapalnym w kontakcie z warszawskim dresiarstwem.

0: dzisiaj.
1: Sandra Reiser za nami. Budka suflera już gra. 12 minut zostało nam do 8.
2: A panowie, czy wy wiecie, że naukowcy radzą, jak lepiej spać?
1: Znowu?
3: Czego nie radzą?
2: No znowu i mówią, że minimum to jest 7-9 godzin.
1: No to u nas się nie zgadza. Nie.
2: Po drugie, ważna jest wieczorna rutyna.
1: To u nas się nie zgadza.
2: No i po trzecie, może to się zgadza, jeżeli chcecie przesuwać pobudkę, to najlepiej stopniowo, na przykład o 30 minut.
4: O 30 minut, no i ja tak właśnie na przykład robię, widzicie. Mam 10 pobudek ustawionych w telefonie i zawsze przesuwam o jeszcze 5 minutek.

0: Zegar tyka, do ósmej niedaleko, dokładnie 6 minut zostało nam do ósmej, a co robimy po ósmej?
1: Gramy w Państwa Miasto, moi drodzy, oczywiście. Zegar tyka, elektryka, zegar nie tyka, można powiedzieć. O, widzisz, taki wymyśliłem
0: elektryka,
1: przysłowie.
0: Zegar nie tyka. No, bardzo ładne
1: wymyśliłeś.
0: A to może wymyślcie też przysłowie i zgłoście się do gry w ten sposób.
1: 7268 26 826 albo Messenger, tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić też numer do siebie jakiś, bo no cholerka, nie wiemy do kogo dzwonić później.
2: Ale będziemy po ósmej, jak się...
1: Nie wiem, czy będziemy.
2: Jaki numer.
1: Zobaczę, czy będziemy.
2: Ja będę kręcić kołem w każdym razie.
1: Jakie jeszcze przysłowie może być?
0: Grabie liście jest jedwabiście. Na przykład. To takie przysłowie na jesień.
1: Prośny prosiaku.
0: No, prezent marzeń do zgarnięcia. Zgłaszajcie się wymyślonym przez was przysłowiem. SK2.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Gęsto zrobiło się na ulicach w Koninie, jak zwykle spory ruch o tej porze w okolicach mostu Unii Europejskiej i na alejach. A jeśli chodzi o pogodę, to od rana będzie bardzo ładnie i słonecznie. Termometry pokażą trochę ponad 23 stopnie. Ciśnienie będzie wysokie, nawet 1029 hektopaskali. Ale spójrzmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas jutro. Od samego rana jeszcze sporo słońca, później będzie pojawiać się więcej chmur na niebie. Temperatura bardzo przyjemna, ponad 23 stopnie.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski po sztabie kryzysowym, a ten odbył się wczoraj wieczorem w Lublinie po atakach niedaleko naszej granicy z Ukrainą. Rosyjski dron uderzył obok przejścia w Dorohusku. Alarm we wschodniej Polsce odezwał się wczoraj kilkukrotnie. Za każdym razem do mieszkańców wysyłane były alerty RCB.
11: Wszystkie procedury zadziałały, wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
10: Mieszkańcy z kolei czują się zdezorientowani.
12: Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
13: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
14: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
10: Wczoraj m.in. przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni zeszli do schronu. W łódzkim akwaparku Fala przeprowadzono eksperyment procesowy. Prokuratura sprawdza, co mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka. To po tym, jak pod koniec lipca podczas wakacyjnego kursu pływania 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Ze szczegółami nasza łódzka reporterka Julia Niewiadoma.
15: Śledczy sprawdzali m.in. widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
16: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody, sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
15: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
16: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
15: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
10: Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich apaczy osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
17: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
10: Wartość offsetu wynosi ponad 1 000 000 zł.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: SK2 Sport.
10: Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów. Ze Szwecją biało-czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli bezradni. Selekcjoner pytany, czy wobec słabszych występów myśli o rezygnacji, odpowiada.
18: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
10: A już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią, a podczas tego zgrupowania Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe rewanż z Bośnią i Hercegowiną.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: 8:03.
20: Dzisiaj mamy ważne święto.
21: No, świętujmy.
19: Mamy ważne Cieszmy święto. Się. Wspominałeś coś, że elektryka nie tyka, a masz coś dotyczące hipochondryka?
21: A bo dzisiaj święto hipochondryka.
19: Tak.
21: No, no to w takim razie dzisiaj świętują wszyscy raperzy. Przecież to oni rapują o tym, co ich boli.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Ten styl w rapie nazywa się hip-hop-hondrycy.
19: Hip-hop.
20: To teraz Szymon Wydra. Dla odmiany, nie raper.
19: Dajcie wody! Dajcie wody!
21: Co, suszy?

0: 9 minut po 8. 100% polskiej muzyki to u nas na antenie Radia SK2. Sanach w ten trend się wpisuje, jak i każdy inny artysta, którego gramy na naszej antenie. Za chwilę na przykład Manam. My troszeczkę o jedzonku. Jest ten youtuber taki, co testuje.
1: Jest.
2: Jarząbek.
0: Nie, Jarząbek to w zaciszu domowym testuje. Ale jest jeszcze Książulo.
1: No jest.
2: No i to nas różni, że jemu nic nie smakuje, a mnie wszystko smakuje.
0: I Książulo ostatnio odwiedził Zieloną Górę, bo tam się odbywa takie fajne wydarzenie.
1: I to jest winobranie.
0: No tam różne rzeczy są. Jedzonka, różne takie straganiki. To jest takie święto zielonogórskie. No i
1: on się trochę czepiał, nie?
0: Książulo się zawsze czepia. I tym razem też się doczepił, bo sobie zjadł w jednym miejscu, w drugim, trzecim, czwartym i doczepił się do tego, że nie dość, że chyba nie smakowało mu.
1: Tak, to jeszcze nie było kas fiskalnych i nie dał muala.
0: Nie wszędzie dostał paragon, no.
2: Tak, ale ci od winobrania się tłumaczą, że Książulo tylko kawałek tego winobrania zwiedził, a reszta była spoko, nie?
0: I kawałek paragonu pewnie dostał.
2: Kawałek paragonu dostał gdzieś tam na karce. Znaczy, Książulo i urzędnicy pokazali, że jednak mimo wszystko całe winobranie było idealnie zorganizowane. Trzeba na to spojrzeć w ten sposób. Nie doszukujmy się niczego, bo co prawda, na jednych stanowiskach wszystko było super, jak mówi organizator. No. Na innych nie było kas fiskalnych, czyli co? Czyli co? I tu było bez VAT.
0: No właśnie. Książulo powinien pracować w tym, w skarbówce.

0: Jaki to piękny czas, zazwyczaj po 8 jest ten czas, że...
1: Jest 8.17.
0: No mówię, to po 8.
1: No to jest piękny czas, właśnie 8.18
2: też. Zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A koło wzięła? A wzięła sobie,
4: dobrze.
0: Zapytałem jak pani z rzędu, a koło wzięła? Dobra, mamy koło i mamy uczestników dzisiejszej zabawy, Kamil i Michał, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
0: Mamy dwa przywitania się, to znaczy, że zasięg jest. To dobrze. Przypominam zasady. Z koła Antonina kręci w prawo lub w lewo, co zależy od was, i w ten sposób losuje wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Prezent marzeń. Jokery są na kole. Jak się wylosuje, można samemu wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak jest.
0: Dobrze, Kamil zacznie.
1: W prawo czy w lewo? No to sakramentalne pytanie zawsze.

0: Sprawdźcie, jaka jest znana osoba, która ma pseudonim kurde. No, może jest, może jest. Bo odpowiedź padła, nie? Nie było dalej, odpowiedź padła.
1: Sztuczna mi podpowiada. Ha, wygląda na to, że urwałeś myśl. O jaką znaną osobę ci chodzi? No kurde, no chodzi mi o kurde.
0: Dobra, Kamil, dwa punkty.
1: Czekaj, zobaczę, czy jest jakiś raper. Raper kurde.
0: Może jest raper, który się nazywa kurde.
1: No nie, no znaczy ja nikogo nie znam o nazwisku kurde.
2: Była taka co bajka kiedyś, kurdowie, ale
0: co,
2: to nie kurde.
0: Co my sprawdzamy?
1: Kurdowie byli.
0: Dobra, no, tak. Dobra, Kamil ma dwa punkty. Michał, w prawo, w lewo.
3: No to może niech już Antonina zdecyduje, dobrze?
0: O, Antonika, w co decydujesz?
2: Decyduję w lewo.
0: Dobrze.
2: Dobra, dziękuję. Uwaga. Postaram się dobrze tutaj wylosować. Maszyna losująca kręci się.
0: Taka literka jest na nauce jazdy. Litera L, L, 20 sekund. Uwaga, państwo.
3: Litwa.
0: Miasto.
3: Lizbona.
0: Tytuł filmu.
3: Lucifer.
0: Imię.
3: Laura.
0: Roślina.
3: Lilia.
0: Dobra, jeszcze ta lilia w czasie była, okej. Okay, poprawiłeś się. Dobrze, sprawdzamy. 1, 2, 3, 4, 5. Jak jest tytuł filmu Lucifer? A wydaje mi się, że jest.
1: Ja myślałem, że ktoś powie lalka tak głośno ostatnio o tej lalce, nie? No. Jest oczywiście, jest i serial, jest i film. Proszę bardzo, Lucifer zapewnił ci prezent marzeń.
0: Czyli Michał, 5 do 2.
3: Serdeczne, bo dzisiaj mamy imieniny, to wspaniały prezent.
0: O, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje dla naszego solenizanta. Gratulujemy do Kamila Nagrody Pocieszenia. Państwo miasta jutro po 8.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Mało punktów, ale kurde, jaka to była dobra gra.

0: to pas to jest bardzo ważna rzecz. Czasami dopinasz się, czasami się nie dopinasz. I tak to z tym pasem jest. Flinta i Zagrobelny, Wesce 2, 24 minuty po 8, afera jest farmaceutyczna.
1: Tak, no. Tak. W listopadzie, 1 listopada jest święto zmarłych, a u nas prochy już dzisiaj.
2: No panowie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary o łącznej wartości ponad, właściwie prawie miliard złotych na 4 hurtownie farmaceutyczne. Wyobrażacie sobie?
0: No, czyli jakieś tam mafijne sprawy były, zaniżali ceny leków, czy tam zawyżali, żebyśmy wszyscy mieli w aptece drożej.
1: Dobrze, że nad wszystkim czuwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i potrafi wymierzyć sprawiedliwość.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: W tej chwili termometry pokazują około 13 stopni, ale po południu słupki podskoczą nawet do 23. Do tego słomko będzie nas przyjemnie dogrzewać. Jutro też ładna pogoda z podobną temperaturą, jedynie trochę więcej chmur nad Koninem. Na ulicach cały czas spory ruch, szczególnie na remontowanym moście, rondzie miast partnerskich i tradycyjnie w okolicy dworca. Tam możecie trochę dłużej postać.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Poranny pożar w Kostomłotach II pod Kielcami. Około 4 rano zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego, mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
11: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W działaniach udział bierze 6 strażackich zastępów.
10: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko. To nieprawda, nie zaoferowałem im niczego, zapewnia Donald Trump. To po tym, jak portal Axios przekazał, że amerykański prezydent jest gotów na złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych irańskich środków. W zamian Iran miałby podjąć konkretne działania w sprawie swojego programu nuklearnego. Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Początek finału o 13:00.

0: Dobrze się składa, że ta sarsa jest w okolicach zawsze kącika odkurzającego, bo to chodzi o to, żeby pamiętać. A jak ktoś zapomniał,
1: to mu przypomnimy.
0: To my przypominamy te najważniejsze rzeczy, które się działy, o którym pisała prasa, o którym pisał internet, jeśli trafimy na taki rok, w którym już był internet. Jednak dzisiaj jednak prasa.
1: Wtedy internetu nie było.
0: Tak, nie.
1: Chyba.
0: Chyba.
1: Ty, ja nie pamiętam, wtedy był internet, czy nie było?
0: No w każdym razie bardzo te odległe czasy dzisiaj, bo 92 rok mamy na tapecie.
2: I
0: proszę bardzo, jest taki nagłówek. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Turkmenistanem. Podała Polska Agencja Prasowa 29 września 1992 roku.
1: I teraz pytanie, jak nam się z tym Turkmenistanem układa?
2: No stosunkowo dobrze.

0: No, nie błądźcie, nie błądźcie, wchodźcie na sk2.pl do zakładki Wygraj.
1: Moja żona mówi, że na sofie jeść nie można. A my będziemy jedli na sofach i nie tylko, bo będą stoły, będą krzesła i będzie wypasiony obiad. To wszystko na Stadionie Narodowym już niedługo. Zapraszamy na obiad razem z Radiem SK2.
2: Mamy naszą specjalistkę w dziedzinie kulinariów.
1: Daria wpadnie w piątek
2: tak,
1: jeszcze.
2: Tak, Daria Ładocha wpadnie w piątek i ona też zaproponowała 10 zup i 10 drugich dań, na które możecie zagłosować w plebiscycie najfajniejszy polski obiad.
1: Pytanie do Antoniny. Na co masz dzisiaj ochotę? Zrazy wołowe bardziej, czy może łazanki z kapustą i grzybami?
3: Ja bardziej łazanki.
1: Łazanki jednak. Do dzisiaj nie wiem, jak to
3: Team
1: się robi.
3: Team Wege jestem.
2: A ja łazanki zawsze z mięsem jadłem, o proszę bardzo. Ale można też swoją propozycję dołożyć, jeśli się zgłosicie, a do zgarnięcia fajne rzeczy.
1: No, w środę, czyli jutro, kolejna osoba dostanie bilet na Narodowy, 500 zł kieszonkowego i jeszcze hotel wypasiony. Wow, no wszystko w pakiecie, tak więc zgłaszajcie się na sk2.pl.

0: Gdy mamy ciekawostkę ornitologiczną, tak to trzeba o niej mówić, nieważne jaka godzina. 8:54 dokładnie.
1: Posłuchajcie, żyje na świecie takie ptaszysko, które ma na imię dzięcioł i ten dzięcioł potrafi stukać.
0: Nawet walić!
1: Stukać, walić, pukać nawet 20 razy na sekundę w drzewo oczywiście.
0: Co więcej, on to robi 1000 razy dziennie.
1: Do tego, to jest najlepsze, bo posłuchajcie, wyczytałem, że jego język jest tak długi, że część aparatu, która go obsługuje, ten język, biegnie wokół czaszki.
0: Czyli jakby reasumując, mamy ptaka, no ptaszka, który cały dzień stuka, ma bardzo długi język i najwyraźniej nie zna pojęcia zmęczenia.
2: No to chłopaki, wy się cieszcie, że dzięcioł nie ma Tindera, no bo wyobrażacie sobie, wasz gatunek z dzięciołem, no nie miałby wtedy żadnych szans.
1: Nie będę się kłócił z tym.

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Na drogach już nieco spokojniej, ale miejscami jeszcze postoicie. Korki mogą tworzyć się tradycyjnie na przeprawie i na trasie warszawskiej. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś bardzo przyjemny dzień nas czeka, nawet do 23 stopni na termometrach. Do tego sporo słonka w ciągu dnia. Uważajcie jedynie na ciśnienie, dziś podskoczy do 1029 hektopaskali. Jutro też bardzo ładna pogoda i ciepło, również powyżej 23 stopni.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Sąd rodzinny zajmie się dzisiaj sprawą 13-latka. Chłopiec z powiatu wąbrzeskiego przyznał, że chciał zaatakować bagnetem innych uczniów w swojej szkole. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
17: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
16: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się przez pewien czas, mówi premier. Donald Tusk zwrócił uwagę na sytuację międzynarodową.
18: Ceny paliw na stacjach benzynowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły.
16: Szef rządu przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
18: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
16: To drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Pacjent trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Mowa o Polaku, który zostanie przetransportowany z Filipin wojskowym samolotem medycznym. Mężczyzna trafił tam do szpitala po ciężkim wypadku na skuterze.
19: Szpital w Białymstoku wyśle po pacjenta specjalną karetkę na warszawskie Okęcie, informuje rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Bowblej.
6: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego profesor Jan Kochanowicz zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
19: Placówka zastrzega jednak, że o dalszym leczeniu będzie mogła powiedzieć więcej dopiero po przylocie mężczyzny do Polski.
16: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: SK2 News, Konin.
15: Arleta Janiak. Ubywa wody w Jeziorze Wilczyńskim. Niemal metr w ciągu ostatniego roku. Sytuację miał poprawić przerzut wody z kanału Warta-Gopło. Jednak stanął w miejscu.
5: Po prostu nie mamy decyzji środowiskowej.
15: Mówił wójt gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński. Do października przedłużony został termin na wydanie decyzji środowiskowej w tej sprawie. Między innymi likwidacja połączeń z Zakopanem czy późniejszy odjazd pociągu do Wrocławia. To zapowiedź zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP. Ostateczny rozkład PKP obowiązywać zacznie od 13 grudnia.
20: 3 minuty po godzinie 9:03, nawet można już by powiedzieć Kinga Baryga, dzień dobry, witam i zapraszam do słuchania najlepszych polskich hitów. Dzisiaj 29 dzień września, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy dzień kawy. Warto świętować, kawkę śmiało można wypić, a ja do tego tematu kawy będę jeszcze wracać. A tymczasem gram Igor Herbut i Wkręceni, Nie ufaj mi, to na dobry początek godziny 9:00. Zapraszam.

Enej i Lili. Oni pobudzają nas doskonale o poranku, niezależnie czy jeszcze jesteście w domu, czy w samochodzie, czy już na przykład przy biurowym biurku. W Radio SK2 gramy Wam oczywiście najlepsze polskie hity, ale wiem, co jeszcze potrafi nas pobudzić. Jest to oczywiście kawa, dzisiaj jej dzień świętujemy, więc warto o tej kawie trochę porozmawiać i powspominać, ale zanim ja Wam trochę rzeczy o tej kawie opowiem, to przychodzę do Was z takim pytaniem. Jak wygląda Wasz taki najlepszy rytuał picia kawy? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na Wasze wiadomości, mogą być też zdjęcia, mogą być głosówki, a ja już sobie tutaj naszykowałam kilka kubków Radia SK2, takich pięknych, czerwonych, z których ta kawa będzie smakowała jeszcze lepiej. No to co, wypiszecie, jak wygląda Wasz rytuał picia kawy, a ja gram dalej. Już teraz Bajm i płynie w nas w gorąca krew. SK2. Choć niektórzy mogliby powiedzieć, że kawa płynie.

0: Jak? Ania Karwon, w to mi graj, w Radio SK2, a już teraz przychodzimy do Was z nowością, która pojawiła się na naszej playliście Radia SK2, to Roxy i Jesień trwa bez końca. To najnowszy numer właśnie tej artystki, która rzeczywiście pokazuje, że ta końcówka lata to jest idealny moment do tego, żeby opowiedzieć o miłości i wspólnie spędzonym czasie. Swoją drogą bardzo ciekawe jest to, że teledysk tutaj, który jest właśnie do tego numeru, został nakręcony w Stanach Zjednoczonych i w tym teledysku Roxy pojawia się w sukni ślubnej, którą miała na sobie podczas swojego ślubu. Warto ten teledysk obejrzeć, ale warto też tego numeru posłuchać, dlatego już teraz gramy Wam go w Radiu SK2. Roxy i Jesień trwa. Miłego słuchania.
1: SK2.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, tak wam gramy w Radiu SK2, 21 minut przed godziną 10. A jakby tak spojrzeć na to, co wysłał nam Artur, to można by było powiedzieć, że na jednej z jabłonek. Artur napisał, że jego rytuał picia kawy dzisiaj wygląda tak, że pije kawę w pracy na wysokości. Wysłał zdjęcie, można by powiedzieć, że z czubka jabłonki, bo właśnie w jego sadzie trwają aktualnie zbiory. Pozdrawiamy cały Karczew i całą okolicę i wszystkich tych, którzy te jabłka zbierają. No, zbiory w pełni. Piękna pogoda, piękna muzyka. Czy mogłoby być lepiej? Brakuje tylko kubka Radia SK2. I ten kubek, Arturze, trafia właśnie do ciebie. Pozdrawiamy was serdecznie i gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A wam przypominam, że wy również możecie napisać, jak wygląda wasz rytuał picia kawy dzisiaj. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: SK2.
2: Autopromocja. Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Dzisiaj 29 dzień września, dzisiaj dzień kawy, więc ja pytam was, jak wygląda wasz rytuał picia kawy. Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi się bardzo chętnie podzielę, a z nich podobno kawa smakuje jeszcze lepiej. A do tej kawy mam oczywiście najlepsze polskie hity, które będę wam grała po godzinie 10. Będzie Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
0: Temperatura powoli pnie się w górę. W tej chwili termometry pokazują około 16 kresek. Jeszcze trochę i zrobi się bardzo przyjemnie. Nawet do 23 stopni, do tego sporo słońca. Za to ciśnienie mamy dziś bardzo wysokie, nawet do 1029 hektopaskali. Na drogach spokojniej, choć na Przemysłowej czy przy Bazarze momentami ruch nieco wolniejszy. Postoicie też we Włodzimierowie. Tam trwa remont drogi i jest sygnalizacja świetlna.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek. 3 osoby zostały zatrzymane. Wszyscy wspólnie wcześniej pili alkohol, mówi Justyna Wiszowaty z miejscowej policji.
11: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
10: Zatrzymani są właśnie teraz doprowadzani do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Do trwającego już śledztwa została dołączona sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę Cubusoft, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
12: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Warmia i Mazury kuszą turystów. Właśnie teraz rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad, mówi wicemarszałek Warmii i Mazur Robert Turlej.
14: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
10: Szczegóły znajdziecie na stronie czekwarmiamazury.pl.
1: SK2 News Konin. Arleta Janiak przy Data Center, centrum danych dla sztucznej inteligencji. Planowany jest też ośrodek edukacyjny.
9: Inwestor chciałby rozwijać przy współpracy z uczelniami kierunki w zakresie AI.
1: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Przypomnijmy, Data Center to jedna z największych tego typu inwestycji w Europie. Pierwsze prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku. Kołowrotek, stare pieniądze i wiele innych dokumentów znaleźć można w Izbie Pamięci w Staromiejskiej Bibliotece. Każdy, kto chciałby podzielić się swoimi pamiątkami, może przynieść je do biblioteki w Starym Mieście.
0: 2,5 minuty po godzinie 10. Radio SK2 gra dalej. Najlepsze polskie hity grają dzisiaj. Dzień kawy. Czekam na wasze informacje. Gdzie wy dzisiaj swoje kawy pijecie? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. A już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Proszę bardzo, na co komu dziś Lady Punk? Tak wam gramy w Radiu SK2. 15,5 minuty po godzinie 10. Jako, że już po 10. Śniadanie zjedzone. Trochę na te maile zdążyliście odpisać w pracy. No to moi drodzy, czas na przerwę, czas na kawę. Bądźcie jak Weronika, nasza słuchaczka Weronika, która napisała tak. A ja kawkę dzisiaj piję w przychodni w pracy. Niestety dyżur od 8 do 18. Nowy kubek na poprawę humoru by się przydał. No, powiem ci szczerze, Weronika, że jak ja patrzę na ten twój, który mi wysłałaś, taki bardzo jesienny, z pięknymi grzybkami, dynią, listkami, no to powiem szczerze, że ja proponuję zamianę. Ty mi oddasz swój, ja ci dam kubek Radia SK2. Możemy się tak umówić? Jeśli tak, to proszę bardzo, kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce, a my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteście, drodzy słuchacze, ale też dzięki, droga kawo, że jesteś i nas pobudzasz.
1: SK2.

0: Kaśka Cerekwicka i na kolana. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 26 minut po godzinie 10. A już teraz, moi drodzy, specjalnie dla was...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, do roku 1986, bo to właśnie wtedy powstał ten numer. To był taki przełomowy moment w życiu tego artysty, Andrzeja Rybińskiego, bo właśnie o nim mowa i o numerze Nie liczę godzin i lat. Wtedy, przed stworzeniem tego numeru, rozpadł się jego duet, rozpadła się też miłość, stracił wiarę w muzykę i w siebie, ale właśnie wtedy pojawiła się ta melodia, a z nią te słowa. Nie liczę godzin i lat. No, rzeczywiście piosenka odmieniła życie Andrzeja Rybińskiego i pomogła mu otworzyć całkowicie nowy rozdział. To jest wielki hit PRL-u, który Polacy śpiewają aż do dzisiaj. No to co? Posłuchajmy razem. Andrzej Rybiński, Nie liczę godzin i lat w Radiu SK2.

0: Zabrzenie. Bro i wychowane w Polsce, tak właśnie gramy wam w Radio SK2. Dzisiaj dzień kawy i wokół kawy kręci się w sumie, kręcą się wszystkie tematy. I okazuje się, że są pewne badania, które pokazują, że picie kawy wcale nie jest takie złe i niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Na przykład kawa pomaga schudnąć, kawa nas pobudza, kawa nie odwadnia, ale także kawa opóźnia odczuwanie zmęczenia i poprawia koncentrację. Dodatkowo poprawia zdolności wysiłkowe. Jak się okazuje, ta kofeina wcale nie jest taka zła i w odpowiednich ilościach niekoniecznie nam szkodzi, a wręcz pomaga. Na przykład funkcjonować w pracy, a że godzina jeszcze wczesna i musimy przetrwać, bo to dopiero wtorek. No to proszę Państwa, proszę śmiało iść po kawę, a ja za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie coś od Sanach, ale będzie też coś od Patrycji Markowskiej.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.

0: Kombi, kochać cię za późno, tak kończymy godzinę 10. O 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Roxana Węgiel, ale będzie też Oskar Cyms.
1: Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
0: Dzień dobry, jak widać za oknem, dziś kolejny ładny dzień mamy. Do tego temperatura zachęca do spacerów lub rowerowej przejażdżki. Maksymalnie słupki podskoczą do 23. Jutro podobnie, choć może pokazać się trochę więcej chmur w Koninie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia dojdzie też do 23 stopni. W tych dniach uważajcie na ciśnienie, bo jest bardzo wysokie. Dzisiaj 1029, a jutro nawet 1031 hektopaskali.
16: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kuratorium bada sprawę 13-latka, który planował atak w szkole w Książkach w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzane są rozmowy z uczniami. O szczegółach Dawid Olszewski.
17: W szkole z uczniami rozmawiają psycholog, pedagog specjalny i inni specjaliści. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ich uspokoić i zapewnić im wsparcie.
18: Część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
17: Zaznacza Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
18: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
17: W jego plecaku znaleziono bagnet, a w mieszkaniu tasek. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.
16: 13-latek przebywa teraz w policyjnej izbie dziecka. Premier liczy na podpis prezydenta, to pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Pieniądze z tej nadzwyczajnej daniny miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Donald Tusk na sprawę patrzy krytycznie.
19: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
16: Decyzję o ewentualnym wecie prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Poważny wypadek i wielokilometrowy korek na A4 w Małopolsce między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Zderzyły się 4 osobówki, 1 osoba została ranna. Korek w miejscu wypadku ma około 10 km. Utrudnienia na A4 są też w Trzebownisku między węzłami Rzeszów-Północ i Rzeszów-Wschód. W kierunku Krakowa z powodu awarii ciężarówki przejezdny jest tylko jeden pas ruchu.
1: SK2 News, Konin.
15: Arleta Janiak. Radni powiatu kolskiego sprzeciwiają się wobec projektu składowania odpadów niebezpiecznych w kopalni soli w Kłodawie. Stanowisko w tej sprawie przedstawił wiceprzewodniczący Rady Marek Świątek.
20: Należy poszukiwać innych kierunków, które nie będą łączyły eksploatacji złoża soli z podziemnym składowaniem odpadów.
15: Na najbliższej sesji stanowisko w tej sprawie ma podjąć również Rada Miejska Koła. Skarby z terenu Konińskiego to najnowsza wystawa o najstarszych zabytkach odkrytych w naszym regionie. Na wystawie znalazł się też skarb znaleziony niedawno w Tarnowej.
21: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity. Wszystko się zgadza i gramy. Sylwia Wiśniewska i 12 West. To na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
22: Bez reklam. Jeden po drugim.
23: Teraz gramy.

13 lat temu, dokładnie w 2013 roku powstał ten numer, Patty i Zabiłeś tę miłość, nie ma nas, tak wam gramy w Radiu SK2, bo u nas możecie usłyszeć zarówno te najnowsze numery, ale także te starsze, te do których macie sentyment. I już teraz myślę, że jeden z tych wam właśnie zagramy. Baim i Lola Lola w Radiu SK2. SK2.

Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, 26 minut po godzinie 11. Ten numer znacie już doskonale, ale przychodzimy do nas z nowością. Na naszej playliście Radia SK2 pojawiła się nowość od Artura Rojka, Mirafiori, którą gramy wam już teraz. Miłego słuchania. SK2.

0: Numer wiekowy, choć bardzo, ale to bardzo aktualny. Stanisław Sojka i Tolerancja. Tak wam gramy w Radiu SK2, 36 minut po godzinie 11. Gdyby pytały się wasze dzieci, gdybyście wy pytali się waszych dzieci, kim chciałyby zostać, no to zazwyczaj pojawia się odpowiedź, że influencerami. Ale myślę, że ludzie po 30 mogliby na to pytanie odpowiedzieć inaczej. Około 30, może powiedzmy sobie tak. Grzybofluencerzy to nowy zawód, nowy kierunek. Okazuje się, że właśnie grzybofluencerzy podbijają internet. No, skala zasięgów i popularność grzybiarzy rośnie i to bardzo. Mamy aktualnie duży wysyp grzybów. No, okazuje się, że w tym sezonie grzybowym TikTok, Instagram zapełniają się filmami z wypraw do lasu. No, bo grzybiarze pokazują swoje znaleziska, chwalą się pełnymi koszykami i nawet, tak, zdarza się, że zdradzają, gdzie tych grzybów szukać. Jak się później okazuje, te filmy osiągają milionowe zasięgi. No i co najciekawsze, jeden z twórców zebrał w sezonie aż, nie mówimy tu o grzybach, absolutnie nie, 76 milionów wyświetleń. No dlatego właśnie powstało określenie grzybonfluencerzy, czyli twórcy, którzy z grzybobrania robią regularny content. No co ciekawe, jak się okazuje, ci grzybonfluencerzy nie cieszą się jeszcze dużą popularnością wśród firm, które chciałyby z nimi współpracować, ale kto wie, może to się zmienić. Może jakaś firma z koszami wiklinowymi się do nich odezwie. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Jaki będzie content poza sezonem?
1: SK2. SK2.
0: Może po prostu wtedy będą różne dania z grzybów?
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Nie lubię cię. My za to was bardzo, ale to bardzo lubimy i gramy wam najlepsze polskie hity. Takie wrócą do was po godzinie 12, ale po godzinie 12 także Kamil Nosel. On spowoduje, że naprawdę mogą nas wszystkich boleć brzuchy od śmiania się. No bo Kamil Nosel wkręca w Radiu SK2. Przypominam, że cały czas możecie się zgłaszać sk2.pl, tam wysyłacie swoje zgłoszenia, a my po godzinie 12 zobaczymy, kogo i w jakim temacie wkręcił Kamil Nosel.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
11: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
12: Na ulicach Konina ruch w miarę spokojny, choć wiadomo, są miejsca, gdzie trochę postoimy, na przykład przy Rondzie Miast Partnerskich i na moście Unii Europejskiej. Może też momentami zakorkować się na krzyżówce Paderewskiego z Przemysłową. Za to na pogodę nie możemy narzekać. Dogrzewa nas wrześniowe słonko i do tego bardzo przyjemna temperatura. Najwięcej, ile dziś termometry pokażą, to 23 stopnie. Jutro też bardzo ładnie i słonecznie.
13: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Opiekunka trafiła do szpitala. 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Zaczynamy od wypadku w Osowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar wiozący uczniów podstawówki wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
14: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
13: Mówi Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku. W Grodzisku Mazowieckim autokarem jechało 30 uczniów z podstawówki w Adamowiźnie. Droga w miejscu wypadku, to ulica Mazowiecka w Osowcu, jest zablokowana. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśni policja. W Grzęsce na Podkarpaciu trwają główne uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Na pogrzeb do tej niewielkiej podkarpackiej miejscowości zjechały tłumy ludzi, którzy opłakują zmarłego księdza.
15: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców go przyjmował.
16: Był dobrym człowiekiem jako ksiądz. Trzeba wybaczać zło dobrym zwyczajem.
13: A przypomnę, w czwartek rano 31-letni Ichor M. zaatakował nożem zmarłego księdza oraz 4 inne osoby. Pozostali poszkodowani trafili do szpitali. Nagły pożar i ewakuacja w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
17: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
13: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Nikt nie ucierpiał, podopiecznym zapewniono schronienie. Na okoliczności i przyczyny pożaru badają służby.
1: SK2 News, Konin.
12: Arleta Janiak. O 504 pracowników zmniejszyło się zatrudnienie w ZEPAK-u w pierwszej połowie tego roku. Na koniec czerwca zatrudnionych było niecałe 1,5 tysiąca osób. Redukcja zatrudnienia to efekt kończącej pracy odkrywki Tomisławice. Dokumentacja na remont starej gorzelni w Konińskim Muzeum prawie gotowa. Wiadomo, co tam będzie się mieściło.
18: Będą sale wystawowe. Będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje, bo my naprawdę nie mamy sali konferencyjnej.
12: Mówiła Elżbieta Barczy z Muzeum Okręgowego w Koninie. Remont ma zacząć się w 2028 roku.
0: 2,5 minuty po godzinie 12. Dzień dobry, witamy Jakuba na naszym tutaj posterunku Radia SK2.
19: Dzień dobry.
0: Dobrze się czujesz? Jesteś
19: tak.
0: Szczęśliwym człowiekiem?
19: Jest super.
0: Fajnie, bo się zobaczyliśmy,
19: jest,
0: prawda?
19: Jest wszystko git, chłopaki dobrze robią.
0: Dobrze, a za chwilę Nosel wkręca w Radiu SK2, więc słuchajcie nas uważnie. A już teraz najlepsze polskie hity, które wam gram. Emo i nie mówiła nic. To na dobry początek.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Edyta Bartosiewicz i tatuaż 15,5 minuty po godzinie 12. Jako, że 12 to czas na Kamila Nosela, bo Nosel wkręca w Radio SK2. Józefa dzisiaj wkręca. Sprawdźmy, jak to wkręcanie wyglądało, ale przypominam też Wam, że możecie zgłaszać się na profilu na stronie sk2.pl i tam kręcić kogoś znajomego właśnie za pośrednictwem Kamila Nosela. A już teraz Nosel wkręca Józefa.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słucham. Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
3: Tak.
2: Moje uszanowanie, geowłókni na hali na telefonuje z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
3: Jakie kosz? Nic nie rozumiem.
2: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
3: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
2: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani i dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
3: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
2: Już mówię, proszę pani, trochę chleba mamy, mamy trochę, proszę pani, sera, masła.
3: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no. Więcej nie jadłam.
2: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki i tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
3: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi
2: no
3: to?
2: No dobrze, no widzi pani i tutaj jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
3: No to co, no. Ja mam kontener dać?
2: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
3: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
2: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
3: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
2: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
3: Pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj.
2: To może inaczej, to może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
3: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
2: No proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
3: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
2: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama to zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
3: Dobra.
2: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
4: Cześć, babcia, zostałaś skręcona w Radio SK.
3: Dostaniesz tylko przyjdziesz, poczekaj. Ja ci tu uszykowałam jajka, rzutę, jak gówno ci teraz wszystko, to w kibie i ma tę potłukę.
1: Nosel wkręca.

0: Jugopolis, Paweł Kukiz, miasto budzi się 29 minut po godzinie 12 w Radiu SK2. A już teraz, moi drodzy, coś, na co wszyscy czekali, czyli...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jako że wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy wykonała właśnie ta artystka ten numer na festiwalu w Opolu i wywołała ogromne wrażenie, zrobiła ogromne wrażenie na publiczności i jurorach. Mowa o Izabeli Trojanowskiej i o numerze Wszystko, czego dziś chcę. Odważny, stanowczy i taki, który zostaje w głowie. Izabela Trojanowska i Wszystko, czego dziś chcę już teraz w Radiu SK2.

0: Liwka i Poza Tobą Nic, tak Wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą, ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 9 najnowszego notowania gorącej polskiej 20, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Jeśli ten numer Wam się spodobał, to możecie na niego głosować. Wystarczy, że zajrzycie na stronę sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosujecie na ten bądź na inny numer, bądź na inne numery, które Wam się podobają, a już w piątek w najnowszym notowaniu u Łukasza Zduńczyka przekonamy się, czy ten numer rzeczywiście wyląduje na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, wchodźcie, głosujcie sk2.pl. No a ja zapraszam na gorącą polską dwudziestkę już w piątek po 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Ira i Wiara, tak kończymy godzinę 12, po 13 kolejne najlepsze polskie hity, ale te będzie Wam już grał najprzystojniejszy, z bardzo radiowym głosem Kamil Kowalski. Zapraszam w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
2: Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
17: I po reklamie.
0: Konin dosłownie skąpany w słońcu, taki wrzesień, to ja rozumiem. Temperatura z godziny na godzinę zbliża się do maksymalnej, a ta dzisiaj wyniesie trochę ponad 23 stopnie. Wieczór też ciepły i pogodny. Około 18 zobaczymy 21 na termometrach. Trochę ciśnienie może nam zepsuć humor, ponieważ jest bardzo wysokie. Jutro też ładny dzień i ciepły. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie i raczej małe szanse na deszcz.
18: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia na Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki w szkole podstawowej na północy kraju. Jedna z kobiet zmarła. Uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach. Napastnik jest uczniem 8 klasy. Na miejscu pracują służby. Trwa wyjaśnienie szczegółów i motywów ataku. Szef rządu liczy na podpis prezydenta pod pakietem ustaw w sprawie budżetu na przyszły rok, w tym zmianami w podatku PIT. Zaproponowane w sierpniu zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona Polaków i przynieść im oszczędności sięgające nawet 3,6 tysiąca złotych rocznie na podatnika.
19: Biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie. Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych. Na ten czas to jest to, co jest możliwe.
18: Mówił dziś przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Zmiany zakładają m.in. podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% stawki PIT. Ruszyła pierwsza tura, rozeszła się błyskawicznie. Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Bony dla pełnoletnich skończyły się w 3 minuty, mówi Magdalena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
20: Tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
18: W 9 minut natomiast rozeszły się bony dla seniorów. Przypomnę, czek turystyczny to 300 zł dofinansowania na co najmniej dwa noclegi w obiekcie biorącym udział w akcji.
2: SK2 News Konin.
0: Arleta Janiak. W ciągu 6 miesięcy mieszkańcy Konina mają mieć zainstalowane panele, pompy ciepła i magazyny energii. Łącznie to 470 instalacji.
21: Mieszkańcy będą mogli wymienić sobie kopciuchy na ekologiczne źródła energii. Ta cena ciepła będzie bardziej stabilna i po prostu tańsza.
0: Mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Całkowity koszt projektu to prawie 18 milionów złotych. Przebudowa ulicy Laskowieckiej ma ruszyć w przyszłym roku. Remont półkilometrowego odcinka drogi ma zakończyć się w tym samym roku, to jest w 2027.
22: Nie pytam, czy oglądałeś wczoraj mecz. Albo to, zapytam. To ja drugą połówkę odmówiłem.
23: Odmówiłeś.
22: To była bardzo dobra decyzja, bo dzisiaj wstałem mega wyspany, wczoraj Szwedzi. No co, zrobili nam kolejny potop, a Wesce 2 potop hitów. I to nie jeden, nie dwa, nie trzy, a ile ich tam teraz gramy?
24: Bez reklam. Jeden po drugi.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
22: Dzisiaj jest dzień kawy. Może nasi piłkarze lepiej potrafią strzelać kawki niż bramki. Za chwilę sobie taką strzelimy tutaj, razem z wami w SC2. Dzień dobry, I love you, strachy na lachy.
25: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: Kombi i pokolenie w SC2. Wy jesteście pokolenie kawoszy, czy nie? No i u mnie nie ma jednego chociażby znajomego, który by nie pił kawy, tak jak ja. Czas na wyznanie. Dzisiaj dzień kawy w Polsce obchodzimy. Ja wam muszę powiedzieć, ja kawy nie piję. Mówię serio, naprawdę. W życiu wypiłem może kilka. Ktoś zrobił, postawił przede mną. No to głupio było powiedzieć, ej, zabierzcie to. Ale podobno tracę coś ekstra. Tracę coś wspaniałego, więc zadanie dla was. Przekonajcie mnie, dlaczego warto pić kawę. Co jest w niej takiego ekstra? Co jest w niej takiego fajnego? Messenger Eski 2. Odpalam telefon też. 726-826-826. Przypomnę numerek. Przekonajcie mnie, że warto pić kawę. Potrzebuję mocnych argumentów, ale tak mocnych może jak wasza kawa.
1: SK2.
0: A może ktoś, tak jak ja, też nie czuje chemii z kawą, ale wszystko dzisiaj może się zmienić dzięki wam. Bajmy modlitwo o złoty deszcz w dziesiątce tylko najlepszych polskich hitów w SC2.

0: Dlaczego warto pić kawę? O to dzisiaj was pytamy w SC2.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam. Dlaczego warto pić kawę? Dla mnie kawa to jest takie pobudzenie poranne do życia. Wypijam dwie kawy, zapalam papieroska. No i często, jeżeli pijemy kawę, to zięć ze mną pije gdzieś na wyjazdach. Zawsze mówi: mama, kawa i szarlotka. I to tak wtedy też wspólna rozmowa. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Czyli w sumie wszystko, czego tylko można chcieć. Mrozu.

0: piękne, tnące powietrze gitary. Hej, teksański w Radiu SC2. Ważne zmiany w PIT. Tutaj wszędzie patrzę na żółtych paskach informacyjnych. Rząd podnosi próg podatkowy i uderza w najbogatszych. Uderza w najbogatszych. No to teraz najbogatsi zaczną oszczędzać.
1: SK2. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Łowczyni gwiazd w SC2, czyli Cleo, a ja łowię wasze argumenty na 726-826-826. Dlaczego warto pić kawę? Dzisiaj akurat w Polsce obchodzimy Dzień Picia Kawy, a ja za nią za bardzo nie przepadam. W takim razie słucham.
1: Cześć, ja w sprawie picia kawy. Więc tak, kawa potrafi być cudownie pobudzająca, mieć cudowny aromat, smakuje nieziemsko. Ale tak naprawdę co tracisz? Powiem ci tak szczerze i od serca. Tracisz uzależnienie i żółty nalot na zębach.
0: O.
1: Więc czy warto nauczyć się pić? Nie wiem, sam oceń. Pozdrawiam, Ewa.
0: Oceniam, że kolor żółty jest kolorem ciepłym, zatem uśmiech pewnie też byłby pełen ciepła. A gorące, najświeższe informacje punktualnie o 14 już za chwilę w SC2.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Słońce nas przyjemnie dogrzewa, do tego cieplutko. Temperatura osiągnęła swoje maksimum na dziś, to jest 23 stopnie. Teraz z godziny na godzinę będzie się delikatnie ochładzać, ale wieczór też bardzo pogodny i ciepły. Ciśnienie dalej bardzo wysokie, 1029 hektopaskali. Na ulicach w Koninie zagęszcza się, szczególnie na trasie warszawskiej i w okolicy Ronda przy przeprawie. Tam możecie trochę postać w korku.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tłumy żegnały ofiarę nożownika z opactwa w Jarosławiu. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Mieszkańcy wspominają go jako życzliwego człowieka.
20: Bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców przyjmował z Ukrainy.
21: To nie powinno się stać. Nie wiem, wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
22: Ciężko przyjąć taką tragedię.
19: Do tragicznych wydarzeń, przypomnijmy, doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr benedyktynek. Zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Polskie starania na razie przepadły w TSUE. Unijny Trybunał odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Porozumienie to wywołuje ogromne emocje, bo wprowadza preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób, nabiał czy cukier z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Ale rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że rodzimi rolnicy nie są stratni, bo w zamian południowoamerykańskie kraje otworzyły swoje rynki.
23: Eksport polskich produktów
0: produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro, a import zmalał w tym czasie.
19: Wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy był częścią skargi Polski na to porozumienie. TSUE wyda wyrok w późniejszym terminie. Niebezpieczna wspinaczka zakończyła się akcją strażaków. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. 17- i 20-latek byli na wysokości około 15 metrów. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili ich na ziemię.
2: Wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia.
19: Przypomina Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. W akcji brały na udział dwa zastępy ratowników.
3: SK2 News, Konin.
18: Arleta Janiak, grzywna w wysokości ponad 52 tysięcy złotych i 2-letni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego. Jest wyrok dla byłego rektora uczelni działającej w Koninie, któremu prokuratura zarzuciła wręczenie korzyści majątkowej w wysokości 100 tysięcy złotych. To w związku ze śledztwem dotyczącym Kolegium Humanum. Wyrok nie jest prawomocny. Ślesin ma swoją jadłodzielnię. Specjalny kontener z lodówką i półkami na żywność stanął przy ulicy Kleczewskiej 15.
16: Michale, Michale i Michalino, życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Tak, dzisiaj w kalendarzu, tak nam kalendarz mówi, że macie imieniny, dlatego też będą Wam życzyć wszystkiego, co maj. Dawid Podsiadło, Sarsa, Kasia Kowalska, w sumie to mam takich 10 wykonawców.
23: 10 hitów.
24: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
16: To będzie nowość od Sanach. Zabiorę też Was do wehikułu czasu. Pogrzebiemy trochę na półce z płytami Budki Suflera i wrzucimy też coś razem na ząbek. W końcu jest 14, 3 minuty już po. Brzuch puścił taki komunikat. Jedzonko, jedzonko. To czas zadbać o podwozie. Dawid Podsiadło.
25: Małą miasto.

0: Tylko Ciebie pragnę, tylko Ciebie chcę. Tak śpiewają wszyscy, którzy są głodni i pędzą do domu na obiad. W SC2 serwujemy tylko najlepsze polskie hiciory. Rosół pomidorowa, żurek, schabowy, gołąbeczki. Tu nie ma złych odpowiedzi. Tu jest tylko głód, kochani. Na sk2.pl trwa głosowanie na najbardziej polski obiad. A kto zagłosuje, ten ma szansę, aby razem z nami na początku listopada jeść wspólnie z załogą SK2. Te zwycięskie smaki na samym Stadionie Narodowym w loży, i to VIP, a będzie wam gotować sama Daria Ładocha. Ona tak, ona z wami przygotowuje się do tej kulinarnej imprezy, i to w każdą sobotę w SC2. Ona z wami tam miesza, i to równo w tych garach, a jak ty zamieszasz i jak ty zagłosujesz w naszym plebiscycie na sk2.pl, to jutro, może o poranku, Artur Jarząbek i Dawid Wajda wykręcą numer do ciebie i powiedzą: ej, zapraszamy do VIP-owskiej loży na imprezę SK2. Do tego jeszcze nocleg my załatwiamy. Napoje, również muzyka na 100%. No i 500 zł dorzucamy kieszonkowego. Czyli co? SK2.pl, tam głosujecie na najbardziej polski obiad. Do wyboru zupka i drugie danie.
1: SK2.
0: I może zobaczymy się już na początku listopada na Narodowym. Daria Ładocha będzie gotować, a wy jedyne, co musicie tylko ze sobą przynieść, to apetyt. Na polskie hity Daria Zawiałow.

0: Phil jak anioła głos w SC2 i słychać tutaj smyczki w tle i smyczki też będą za chwilę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No, obiecałem, że zajrzymy do albumu Budki Suflera w SC2, no i wyjąłem z naszej radiowej półki album, który znajduje się na honorowym miejscu, bardzo wysoko, aż drabinkę musiałem w sobie wziąć i pierwszy krążek wyjąłem z tej półki. Krążek Budki Suflera, który ma 51 lat. Cień Wielkiej Góry. A w tym cieniu jest taki samotny dom. I to jest numer, piosenka, która powstała w pośpiechu. Na szybko, jako wypełniacz do albumu. A mówią, że pośpiech jest złym doradcą, choć w tym przypadku to nie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: To jest właśnie ten utwór, który brzmi jak jesienny wieczór, pusty dom i światło palące się tylko w jednym oknie. Ma ciężar ta muzyka. Jakby za chwilę miało wydarzyć się coś ważnego. I tak będzie. Budka Suflera jest taki samotny dom w SC2, do którego, mam nadzieję, dzisiaj nikt nie wróci.

0: Jak cichosza, to trzeba o tym głośno mówić. Gorące i polskiej dwudziestki drugie miejsce. Sanach i cichosza w Radiu SK2. Głosujecie na sk2.pl. Cichosza również tutaj w kolorowych gazetach nie jest. Kategoria normalnie niewiara. Królowa Disco Polo, czytam, ma nowego męża. Magdalena Narożna z pięknych i młodych wzięła ślub z ukochanym ze szkolnych lat.
1: SK2.
0: Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Artyści, trzeba przyznać, dyplomowani. Tak samo jak hity, które gramy w Radiu SK2. A 100% tylko polskiej muzy gramy. Za chwilę też punktualnie o 15:00 najważniejsze newsy, a w nich o handlu dyplomami.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę. 24, 39.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: W tej chwili termometry pokazują około 23 stopni, ale pod wieczór zacznie się powoli ochładzać, choć dalej będzie pogodnie. Około 18 słupki zatrzymają się na 20. Jutro ciąg dalszy pięknej wrześniowej pogody, choć od czasu do czasu może się lekko zachmurzyć. Na ulicach spory ruch, szczególnie w centrum Konina na alejach 1 maja w okolicy dworca i tradycyjnie korkuje się trasa warszawska, szczególnie w zawężonym miejscu na remontowanym moście.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta dziś przez rząd. To projekt, który łączy, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
1: Z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo. Łączy też stabilne finansowanie kluczowych, najważniejszych obszarów zadań państwa.
0: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977 miliardów złotych, a deficyt około 281 miliardów. Rada Ministrów przyjęła dziś także szereg projektów ustaw dotyczących podatków. Na tym, jak zapowiada rząd, ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
0: Najpiękniejsza odsłona jesieni. Na Śląsku temperatura przypomina bardziej lato, jest 23 stopnie i błękitne niebo.
3: Taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
22: Pogoda idealna.
25: Dla mnie jest bardziej letnio.
26: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
3: Jest tu pięknie, naprawdę, jest pięknie.
27: To może odwołajmy zimę.
3: Z chęcią.
0: A klimatyczne nastroje w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz.
28: SK2 News, Konin.
29: Arleta Janiak. Nawet 7 tysięcy zamówień soli naraz wpływa do sklepu kopalni soli w Kłodawie. Panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni odnośnie planów składowania odpadów. Wcześniej kopalnia soli obsługiwała około 300 zamówień dziennie. Zakończył się plener malarski Rychwał 2026. Pierwszą nagrodę otrzymała Emilia Małecka z Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
30: Jestem szczęśliwa, że mogę zbierać teraz te plony.
29: W tym roku w konkursie wzięło udział 59 uczniów z 32 szkół plastycznych z całej Polski.
31: Słuchacze Eski 2 piszą dzisiaj do mnie, dlaczego warto pić kawę, bo ja kawy nie pijam, a mamy dzień kawy w kalendarzu. Dlaczego warto? Michał napisał, piję kawę, bo mam dzieci, więc chyba nie muszę się tłumaczyć. No też mam dzieci i bez kawy muszę przyznać, że podnoszą mi ciśnienie i to czasami. A ty pijasz kawkę?
32: Zgadza się, przed chwilą wypiłem nawet.
31: Ile?
32: Kubeczek.
31: Jeden.
32: Filiżaneczkę.
31: A drugą czy trzecią?
32: Pierwsza dopiero.
33: 100% polskich hitów.
31: Kasia też napisała, że wypiła drugą kawkę i jak napiję się kawki, to zrozumiem, dlaczego warto ją pić, bo z kawą jest jak z miłością. Na początku gorzka, a potem nie możesz bez niej żyć. O! Musi być już na początku gorzka? Można wrzucić do niej cukier?
32: Można, ale po co?
31: No to na osłodę. Sylwia Grzeszczak, Karuzela w SC2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

przy takich hitach to kurzno nie ma gdzie się schować, a te jesienne porządki robią się same. Zalijaj tylko nie kochaj WSC2. A propos, taki artykuł mi wyskoczył. Robot sprzątający mopuje gorącą wodą. Nie mam takiego, ale podobno bardzo duża moc ssania tutaj napisali. Robot odkurza, robot mopuje, robot sprząta. Jeszcze niech zacznie pytać o... Dlaczego znowu rzuciłeś skarpetki na podłogę? I można robota już rodzicom przedstawiać. SK2.

0: Znałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić

0: Jazda samochodem, czysta przyjemność. Przy takich hitach Huba i Kuba, chłopaki w SC2. Chłopak Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów o 15.30. Kierowcy, dajcie głośniej.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. Tramwaj śmiertelnie potrącił pieszego na ulicy Targowej.
2: Niestety życia 77-latka nie udało się uratować. Z relacji świadków wynika, że pieszy wszedł na przejście na czerwonym świetle.
1: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracują mundurowi i prokurator. Poszukiwany 40-latek z Gorzowa zatrzymany. Lubuscy mundurowi ustalili jego miejsce pobytu. Do akcji wysłano antyterrorystów. Przy 40-latku znaleziono broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję oraz kilka rodzajów narkotyków. Zatrzymany trafił do zakładu karnego na pół roku. Grozi mu jednak dodatkowych 10 lat więzienia. Pierwsza tura rozeszła się błyskawicznie. Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Blisko 1,5 tysiąca bonów dla pełnoletnich rozeszło się w 3 minuty. Przypomnę, czek turystyczny to 300 zł dofinansowania na co najmniej 2 noclegi w obiekcie biorącym udział w akcji.

0: Absolutnie. Gramy tylko najlepsze polskie hiciory. Westy 2, Sorry Boys za 18 minut 16. Przyglądam sobie jeszcze prasę. Znalazł w lesie koksy. Tutaj jest taki artykuł. 31-letni mieszkaniec z Józefowa trafił do aresztu. W jego mieszkaniu znaleziono ponad kilogram narkotyków, amfetaminę i mefedron. I powiedział przed sądem, że wszystko znalazł w lesie. Myślałem, że w lesie to tylko grzyby można znaleźć.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Co po tym Comax?
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Viva l'arte, niech żyje sztuka i niezłe sztuki dla was będę miał. Kuba i Kuba, Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaretto, oni między innymi po 16 z Arturem Jarząbkiem na czele, a punktualnie o 16 najważniejsze, sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Dzień dobry, gęsto zrobiło się na ulicach w Koninie. Jak zwykle spory ruch o tej porze w okolicach mostu Unii Europejskiej i na alejach. Także na Przemysłowej możecie trochę dłużej postać, szczególnie w kierunku Ronda Solidarności. A jeśli chodzi o pogodę, to do końca dnia bardzo ładnie. Jutro od rana będzie również ładna pogoda i będzie do tego słonecznie. Termometry pokażą trochę ponad 23 stopnie, za to ciśnienie będzie wysokie do 1031 hektopaskali.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Mowa o 13-latku z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę śledzi nasza reporterka Marta Łazarska.
14: Jeszcze wczoraj wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-latka. Do tego momentu przebywał w policyjnej izbie dziecka. Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
0: Informacje o nastolatku mundurowi otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na forach internetowych o treściach faszystowskich. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówił sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzanych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze będzie to odpowiedź wet za wet. Podkreślił również, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Przypomnijmy, wczoraj rosyjski dron spadł na Ukrainie, około 2 kilometrów od polskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Codzienne spożycie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% Polaków, wskazują dane Eurostatu. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi natomiast o całkowitej abstynencji.
15: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
0: Mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Według danych Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
1: SK2 News, Konin.
13: Arleta Janiak. Ubywa wody w Jeziorze Wilczyńskim. Niemal metr w ciągu ostatniego roku. Sytuację miał poprawić przerzut wody z kanału Warta Gopło. Jednak stanął w miejscu.
5: Po prostu nie mamy decyzji środowiskowej.
13: Mówił wójt gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński. Do października przedłużony został termin na wydanie decyzji środowiskowej w tej sprawie. Między innymi likwidacja połączeń z Zakopanem czy późniejszy odjazd pociągu do Wrocławia. To zapowiedź zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP. Ostateczny rozkład PKP obowiązywać zacznie od 13 grudnia.
16: Kuba, powiedziałeś w newsach, że Polacy piją coraz mniej, tak?
17: Zgadza się.
16: Oczywiście odwodnienie nam tutaj nie grozi, ale jak się pije, no to może dlatego, że popełniamy coraz mniej błędów, o.
17: Na przykład.
16: Rysiu Rynkowski śpiewa Wypijmy za błędy i w tej godzinie będzie on tutaj to śpiewał, a Kuba już leci tam grzebać w newsach i wyciągać to, co najważniejsze. Ty, Kuba, nigdy nie kłamiesz, prawda?
17: Zgadza się.
16: Czasami tylko tam wersję zmieniasz.
1: 100% polskich hitów. Polskich hitów.
16: Artur Jarząbek też nigdy nie kłamie i za chwilę będzie miał dla was swoją prawdę, a prawda jest taka, że teraz Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski, Margaret za chwilę. Tylko polscy wykonawcy, tutaj nic się nie zmienia. No to pijemy to, co najlepsze dla uszu.

0: Enej to zawsze potrafi rozkręcić. Weste dwa polskie hiciory i teraz telefony w dłoni. Jest z nami Artur Jarząbek i on rozgryza dla nas M. Obywatelka.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nowa funkcja w aplikacji M. Obywatel, która może ułatwić życie młodym rodzicom. Od początku marca w aplikacji można zgłosić urodzenie dziecka bez konieczności wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Cała procedura polega na wypełnieniu formularza online w aplikacji. Wniosek trafia bezpośrednio do odpowiedniego urzędu, a zgłoszenie, tak jak w przypadku wizyty w urzędzie, może dokonać jeden z rodziców. Trzeba podać podstawowe dane, informacje o drugim rodzicu, wybrane imię, nazwisko dziecka, adres zameldowania oraz dane placówki medycznej, w której odbył się poród. Rodzice mogą też zdecydować, w jaki sposób chcą otrzymać akt urodzenia. Do wyboru jest odbiór osobisty w urzędzie, wysyłka dokumentu pocztą albo wersja cyfrowa na skrzynkę do e-doręczeń. W aplikacji można również sprawdzić status wniosku i prowadzić korespondencję z urzędem. To tam trafiają też ewentualne decyzje administracyjne, na przykład wtedy, gdy wybrane imię nie zostanie zaakceptowane. Ja przypomnę, że w Polsce narodziny dziecka trzeba zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Do tej pory można było to zrobić w urzędzie albo przez stronę internetową. Teraz dochodzi jeszcze jedna opcja: zgłoszenie wszystkiego bezpośrednio w aplikacji M-Obywatel.

0: Soboli, kochasz w SC2? Polskie hity kochamy. Za moment Zio i magiczne słowa, a te ważne słowa ma dla was Jakub Konieczkowicz. Skrót newsów w SC2, 16.30. Dajcie głośniej.
1: Tragiczny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Nie żyje starszy mężczyzna. Ogień wybuchł w jednym z domów w miejscowości Wielki Sosnowiec.
2: W wyniku tego pożaru niestety śmierć poniósł 86-letni mężczyzna.
1: Relacjonuje Piotr Kasprzak z policji w Żninie. Okoliczności pożaru bada teraz policja pod nadzorem prokuratury. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu, którą przyjął dziś rząd. Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki mają jednak wynieść ponad 977 miliardów złotych. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy.
3: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba wolnąć taką mocną kawkę.
4: Bardzo dużo piję kawy.

0: No, oczywiście, będzie pięknie. Marisa w Radiu SK2 i tak właśnie może wyglądać wasze szczęście, bo to razem z nią spędzimy wyjątkowy czas na Narodowym na początku listopada. Daria, przedstaw się.
1: Dzień dobry, nazywam się Daria Ładocha, mam 44 lata i mam dwójkę dzieci, dwa konie, dwa koty. To wszystko, co mam do powiedzenia.
0: No i
1: takie życie.
0: No, takie życie i wszystkich musisz wykarmić, a do tego jeszcze musisz wykarmić nas i słuchaczy Radia SK2. W każdą sobotę Daria Ładocha gotuje tutaj razem z nami w SK2, przynosi swoje przepisy, garnki, patelnie, robi kulinarne show, ale też jest ciekawa, w jakich polskich daniach gustujecie. Na sk2.pl trwa playlisty na najbardziej polski obiad. Wy głosujecie, a potem my do was dzwonimy i zapraszamy was. Może zaprosimy ciebie albo ciebie na wielkie spotkanie przy polskim stole narodowym z Radiem SK2. Do tego po imprezie jeszcze załatwiamy wam hotel, abyście się przespali i doszli do siebie. No i dajemy 500 na wasze wydatki. Napiszcie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami na wielkiej polskiej uczcie na Stadionie Narodowym. sk2.pl
2: SK2.
0: Wielka muzyczna uczta już za chwilę razem z Happy Sedem oraz z oddziałem zamkniętym w SK2. Będzie party.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Cappuccino. Caffè latte. Te.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.

0: Oddział zamknięty i party w Radiu SK2. To jest jeden z twoich ulubionych kawałków, prawda?
1: Między innymi.
0: Kuba już jest Konieczkowicz, bo to znaczy, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy. A jak jest party, to na każdym party co musi być? Bo dzisiaj mamy taki dzień właśnie, obchodzimy tego napoju.
1: Dzisiaj kawa.
0: Kawa. Ty jak zaczynałem tutaj robotę razem z tobą, powiedziałeś, że już jedną filiżaneczkę małej czarnej sobie walnąłeś.
1: A teraz już mam drugą za sobą.
0: Ale teraz to rozumiem, że była ta, jak powiedziałeś, siekiera.
1: Siekiera. Nie, siekiera jest zawsze na początek, a później to tak do wyrównania.
0: Ostre hity będą na pewno po 17, ale to już Łukasz Zduńczyk będzie dla was je grał. Kowalski, bawcie się dobrze ze Skąd Waj z najlepszymi polskimi hiciorami.
2: Reklama.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na drogach już nieco spokojniej, ale miejscami jeszcze postoicie. Korki mogą się tworzyć tradycyjnie na przeprawie i na trasie warszawskiej. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś bardzo przyjemny wieczór nas czeka, nawet do 20 stopni na termometrach. Uważajcie jedynie na ciśnienie. Utrzymuje się na poziomie 1029 hektopaskali. Jutro też bardzo ładna pogoda. Temperatura podobna do dzisiejszej. Maksymalnie podskoczy do 23 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłoroczne wakacje. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: Na razie nie wrócą do placówki. Młodzież ewakuowana dziś rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu nie może na razie wrócić do tego budynku. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
12: Są to jakieś środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli także rozszczelniony dezodorant, być może w połączeniu właśnie z tymi środkami środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
1: Wątek ten będzie sprawdzany w toku dalszego dochodzenia. W pożarze nikt nie ucierpiał, ewakuowano kilkadziesiąt osób. Małym pacjentom w szpitalu Matki Polki bajki czytali piłkarze Widzewa Łódź. To w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Był tam również Grzegorz Mnich.
2: Będzie trochę akcentu czeskiego, ale mam nadzieję, że zrozumite.
8: Czy były jakieś próby? Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
2: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
13: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
8: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy odczytani.
2: Powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
1: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czyż.
14: SK2 News, Konin.
10: Arleta Janiak przy Data Center, Centrum Danych dla Sztucznej Inteligencji, planowany jest też ośrodek edukacyjny.
15: Inwestor chciałby rozwijać przy współpracy z uczelniami kierunki w zakresie AI.
10: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Przypomnijmy, Data Center to jedna z największych tego typu inwestycji w Europie. Pierwsze prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku. Kołowrotek, stare pieniądze i wiele innych dokumentów znaleźć można w Izbie Pamięci w Staromiejskiej Bibliotece. Każdy, kto chciałby podzielić się swoimi pamiątkami, może przynieść je do biblioteki w Starym Mieście.
16: 17:02, to co, ja myślę, że już. Że już nam wystarczy pracy na dzisiaj, można wracać do domu. Znaczy, są dwa podejścia. Można się spieszyć, żeby jak najszybciej wrócić i odpoczywać w domu. No chyba, że wiecie, że no na przykład żona już jakieś tam zadanie w domu szykuje, wtedy miło w pracy posiedzieć. W dwóch przypadkach można słuchać Eski 2. Łukasz Zdończyk, witajcie.

Ania wyszkoni. Tak łagodnie, powolutku, za rączkę odprowadza nas do domu po pracy i kładzie na kanapie i odpoczywamy razem z nią. Tak wam gra Radio SK2, to jest 100% polskich hitów, 21 minut po 17. Dzisiaj dzień kawy i z tej okazji eksperci mówią, jakie jest 5 powodów, dlaczego warto ją pić. Powód pierwszy, kawa opóźnia starzenie, pobudza organizm do działania, obniża ryzyko zachorowania na raka wątroby, przyspiesza metabolizm i dzięki temu się chudnie i obniża ciśnienie. Ale słuchajcie, oni nie napisali najważniejszego powodu, dla którego pijemy kawę, na przykład w pracy. To jest idealny powód, żeby właśnie taką przerwę zrobić i nikt nam wtedy złego słowa nie powie. I jeszcze ile plotek można wtedy zebrać przy ekspresie firmowym do kawy. Ale na szczęście już teraz wychodzimy z pracy. To jest ten moment, kiedy mamy taką muzyczną kawkę. Dobre granie, dobre gitary, które was pobudzą, to Mysłowic.

0: To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów, a wśród nich właśnie takie klasyki polskiej muzy jak ten. To Urszula za 22.18. No a dane mówią jasno, słuchajcie, siatkówka staje się polskim sportem narodowym. Według najnowszych wyników oglądalności, uwaga, sobotni mecz Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówkę, który, przypomnę, wygraliśmy 3-1, oglądało ponad 4 miliony osób, a dla porównania mecz piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną oglądało o 1,5 miliona osób mniej. I co te dane mówią, słuchajcie? No, że Polacy po prostu wolą się kłaść spać w dobrych humorach.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. Jaki ona ma piękny, łagodny głos. Dobry na rozluźnienie, zwłaszcza o tej porze, na chwilę przed godziną 18. Za moment w SK2 będą najnowsze newsy, a potem kawałek, który pasuje do tej pogody, którą mamy w ostatnich dniach, czyli piękne zachodzące słońce i jeszcze wakacyjny klimat Mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty.
11: Będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalową, betonową konstrukcję ogrodzenia. Wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. 44-latek przyznał się do winy. Poważna awaria instalacji gazowej w Gdańsku. Do wycieku doszło w rejonie Ronda de la Salle na pograniczu Wrzeszcza i Brętowa. Ulice w okolicy są zablokowane, a kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe i straż pożarna. Alert RCB. Wydano alert związany z zamknięciem plaży w Ustce. To przez zanieczyszczenie brzegu na blisko 50-kilometrowym odcinku. W odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do tego obszaru. To już za chwilę. Jesteśmy naprawdę blisko, kiedy słuchajcie, po całym dniu pełnym na przykład stresu albo pędu wejdziemy do domu i poczujemy taką przyjemną ciszę. To ja mam numer, który będzie do tego idealnie pasował, bo to taka kołysanka. On to dla córki napisał. Igo i Helena na początek. Minuta po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Stop

0: No teraz już można mieć wszystko w... wszystko jedno, bo już wieczór mamy, 11 minut po godzinie 18 wideo na antenie Radia SK2, to jest 100% polskich hitów. No i słuchajcie, już wiadomo, jaka będzie kolejność startowa w wielkim finale Eurowizji Junior. Nasz Polak, Wiktor Sas, 14-letni talent, ma dopiero 14 lat, ale śpiewa naprawdę fenomenalnie, wystąpi w finale Eurowizji Junior jako siódmy, a wystąpi z hitem Gravity, który za chwilę wam zagram. Także słuchajcie, mocno trzymamy kciuki za Wiktora, bo to naprawdę nie jest łatwe zadanie, żeby szykować się do Eurowizji i jednocześnie uczyć się do sprawdzianów w szkole.
1: SK2.

Ewelina Lisowska w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i wieczorami mamy dla Was najlepsze polskie nowości. To są takie kawałki, które będą hitami w najbliższym czasie. I teraz świeży numer od Kaśki Sochackiej, która już niedługo, bo 11 grudnia zagra wielki koncert w Tauron Arenie w Krakowie. Kaśka wiele razy przyznawała, że Kraków jest dla niej miejscem wyjątkowym. Uwielbia to miasto i nawet kiedyś tam mieszkała. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałem, że Kaśka Sochacka, zanim stała się sławna, zanim zarabiała ze śpiewu, to ona najpierw przez 5 lat właśnie w Krakowie studiowała ekonomię, potem pracowała przy sprzedaży mieszkań, prowadziła konferencje, jakieś różne szkolenia i dopiero po pewnym czasie zrozumiała, że ona bardzo nie lubi tego robić, że ona chciałaby śpiewać i się przerzuciła na muzykę. I to była bardzo dobra decyzja, bo mamy od niej naprawdę wiele hiciorów, a teraz nowość w duecie z Cortezem. I to jest kawałek Jak My, który zapowiada filmową premierę Nasza Rewolucja w kinach od 11 listopada, więc posłuchajmy tego numeru. Ten numer jest taki nastrojowy, taki ciepły. Idealny do jesiennego wieczoru pod kocykiem. To jest Radio SK2.

0: Martyna Jakubowicz wraca razem z nami do tych naszych domów z betonu. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i nie ma piękniejszego uczucia, jak człowiek wraca zmęczony po pracy do domu, a tam czeka gotowa kolacja albo gotowy obiad. No właśnie, my wam coś takiego załatwimy. Gotowy obiad i to pyszny obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl i pomóżcie nam wybrać taki najbardziej polski obiad. Wybierajcie wasze ulubione zupy, wasze ulubione dania główne i napiszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście zjeść obiad razem z nami w loży VIP na PGE Narodowym. Stawiamy nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i wspólne jedzenie. Razem z nami będzie też Daria Ładocha, czyli znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna, która w każdą sobotę po godzinie 11 prowadzi u nas program.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków.
0: Mamy przepis na idealne pire. Polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK2.
2: SK2. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK 2 i nie wiem czemu, ale w tym numerze czuć taką jakby wieczorną ulgę, że już po wszystkim, że już można odpocząć. A ja dokładam najlepsze polskie nowości. Po godzinie 19:00 numer 1 gorącej polskiej dwudziestki, czyli wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, Margaret i Prima Ballerina.
1: Autopromocja. Na
2: grzyby! Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK 2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Emilia Czerniejewska, witam Was i zapraszam do Muzeum Okręgowego w Koninie, które po raz kolejny włącza się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą, zainicjowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To okazja, by spędzić czas aktywnie wśród ludzi i w otoczeniu kultury. W tym roku muzeum przygotowało program wspólnie z klubem turystycznym PTTK w Koninie oraz parafią świętego Andrzeja Apostoła w Koninie w Gosławicach. I tak zaprasza nas na spacer po Gosławicach i okolicach, zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Koninie oraz kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Zwieńczeniem sobotniego programu będzie koncert organowy, a w niedzielę muzeum zaprasza na spokojne, samodzielne odkrywanie muzealnych zbiorów. W godzinach od 12 do 18 seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzić muzeum z audioprzewodnikiem przygotowanym z myślą o seniorach.
0: I jeśli wtorek dał wam w kość, to SK2 spokojnie rozmasuje was gdzie trzeba. Odpocznijmy sobie razem, no i z nami poczujecie się świeżo, bo gram wasze najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Obiecuję w tej godzinie na przykład świeży numer od Michała Szpaka, ale będzie też numer jeden waszej listy hitów, czyli Margaret i Prima Ballerina już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19:00.
4: 100% polskich hitów.
18: SK2.
0: A już teraz do wieczornego odpoczynku dołącza do nas pewien sympatyczny pan z gitarą, Grzegorz Chyży już teraz.

0: Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Teraz chodźcie, coś wam pokażę. Odpalamy wyszukiwarkę, klikamy sk2.pl, enter. Pierwsze, co wam wyskoczy. Potem w górnym pasku Gorąca Polska 20. Zjeżdżamy na dół i w propozycjach czeka Michał Szpak i jego nowy numer Kochanie. Ten kawałek wypłynął prosto z jego serca.
1: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
0: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
1: Absolutnie. Jest cudownie.
0: A jeżeli chcecie, żeby Michał Szpak był jeszcze bardziej szczęśliwy, no to na sk2.pl dawajcie mu plusy, jeśli ten kawałek wam się podoba. Michał Szpak i Kochanie. Już teraz w Radiu SK2.

Kombi w Radiu SK2. Tutaj macie 100% polskich hitów i bardzo dużo nowości. Gramy takie kawałki, których być może jeszcze nie słyszeliście, ale szybko wpadną wam w ucho i tak na pewno będzie z nowością od zespołu Motyle. Bliżej podejść tak. Ten numer już od kilku dobrych tygodni czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, no i wiecznie czekał nie będzie. Także wpadajcie i dawajcie nam znać, czy ten numer wam się podoba i czy mamy go grać regularnie, bo to wszystko od was zależy. A zespół Motyle serdecznie pozdrawiamy, bo oni dają znać na Instagramie bardzo często, że słuchają SK2. Bardzo dobry wybór. Motyle, bliżej podejść tak już teraz. SK

0: Manam w Radiu SK2, a ja się właśnie dowiedziałem, skąd się wzięła nazwa tego zespołu. Od pierwszych liter imion założycieli, czyli od Marka Jackowskiego i Milo Curtisa. I co ciekawe, na początku to było M&M, czyli czytając po polsku mam, i potem dopiero się to jakoś przekształciło w nazwę Manam. A ja za chwilę gram artystę, który przez lata występował pod nazwą zespołu Myslowic, ale teraz już jest po prostu jako Artur Rojek. Jego wakacyjne Mira Fiori ze świeżo wydanej płyty, już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Święta coraz bliżej, więc na pewno niedługo Titanic w telewizji się pojawi. Ladybug w Radiu SK2. No a teraz zdrówka życzymy Sarsie, która się biedna pochorowała. Powiedziała na Instagramie, że teraz po prostu leży pod kocykiem i pije ciepłą herbatę, co nie brzmi aż tak źle. Czasami fajnie pójść na L4, prawda? Czego wam oczywiście nie życzymy. Żeby być zdrowym, trzeba odpoczywać i tego się trzymajmy.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cappuccino. Kafe latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Wybitni artyści, muzyka kameralna, młode talenty i wyjątkowe wydarzenie dla dzieci. Tak będzie wyglądał 15. Festiwal Muzyczne Przestrzenie, który odbędzie się w październiku w Koninie. W Centrum Kultury i Sztuki można już odbierać bezpłatne wejściówki. Jubileuszową edycję otworzy 12 października o godzinie 18.30 w CKI z Domu Kultury Oskar w Koninie recital znakomitego pianisty Alfredo Vallesa, zatytułowany Is it not a recital? Będzie to wydarzenie wykraczające poza tradycyjną formułę recitalu fortepianowego, łączące muzykę z elementami wizualnymi. Kolejnego dnia, 13 października o godzinie 18.30 w sali widowiskowej Oskard zabrzmią dwa wyjątkowe dzieła. Oktet smyczkowy Feliksa Mendelssohna Bartholdy oraz pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz, a bezpłatne wejściówki do odbioru są w kasie KCK już od 1 października.
0: Punktualnie godzina 20. Wtorek się już prawie kończy. Mam nadzieję, że już coraz mniej rzeczy do zrobienia zostało. Można odpoczywać, a w SC2 są same dobre polskie hiciory. Ignacy, na uspokojenie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Monika Brodka w Radiu SK2, a teraz mam dla was kawałek, który brzmi jak pogoda w ostatnich dniach, czyli okolice 20 stopni w całym kraju i ostatnie niemalże letnie promienie słońca. I taka jest też nowość od Krzyśka Zalewskiego, który nagrał nam numer, który ma nam dać optymizmu i dodać trochę słońca przed zimą, żebyśmy zrobili zapas witaminy D3 przed tym sezonem zimowym, żeby potem była dobra odporność w zimę. No to teraz polecam dawkę witaminy D3, 3-minutowa, 3 minuty 10 sekund czystego wakacyjnego słońca. Krzysiek Zalewski i Jednakowi z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Eskad.

0: kochanie.
1: Zawsze mam ciarki, jak słucham tego numeru. Pin i niekochanie na antenie Radia SK2. Gęsia skórka niektórym może się pojawić od nowości, które dla was mamy. I teraz kolejna propozycja z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników początku lat 2000. Może dorastaliście w tamtych czasach? Między innymi ja, bardzo lubię te klimaty. Nita ostatnio inspiruje się właśnie początkiem lat 2000, w takim stylu nagrywa swoje nowe numery. To jest nie tylko świetna artystka, ale też influencerka, bo swoją pracą chwali się też w mediach społecznościowych. Ma naprawdę setki tysięcy obserwujących i na Instagramie, i na TikToku. Już niedługo rusza w trasę koncertową Nita 2000. O start 27 listopada w Krakowie, a potem w planach jeszcze Katowice, Warszawa, Poznań i 12 grudnia na zakończenie Wrocław. I tam będzie można usłyszeć na żywo m.in. ten hit. Jak mówi Nita, to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze. To zabolało. Już teraz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów.

0: To jeden z tych numerów, który musi się po prostu pojawić na każdej dobrej polskiej imprezie. Mr. Zup w Radiu SK2 u nas też się musi pojawić, no bo gramy 100% polskich hitów, a za chwilę artystka, która teraz pewnie by nam odpowiedziała: sorry, nie mogę gadać, na urlopie jestem. Liwka odpoczywa po sezonie koncertowym, znacie ją doskonale z hitu Obejmuje noce, a teraz ma dla nas nowość Poza tobą nic. Ten kawałek staje się coraz większym hitem, no i prędko się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Jeśli wy też nie macie jej dosyć, wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. W gorącej polskiej 20 to aktualny numer 9. Poza tobą nic już za chwilę.
2: SK2. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Anita Lipnicka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla was najgorętsze polskie nowości. Dlatego już jutro po 17 odpalajcie Radio SK2, bo do naszego studia przyjdzie Jeremi Sikorski i po raz pierwszy premierowo zapowie swój nowy numer. Czy to będzie tak wielkim hitem jak numer Wracam? No to jutro posłuchamy i ocenimy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Kochasz scenę? Lubisz rozśmieszać ludzi? Chcesz poznać młodych kabareciarzy? Te warsztaty są dla Ciebie. Od 9 października w pracowni Popo w Galerii CKI Zwierzę Ciśnień ruszają warsztaty teatralno-kabaretowe z Wiktorią Wielińską, aktorką teatru WAM w Warszawie oraz Szymonem Marchwickim, liderem kabaretu Nigdy Więcej. To absolwenci drugiego liceum ogólnokształcącego w Koninie, których możecie znać z licznych występów nie tylko na szkolnej scenie. Przez 3 miesiące uczestnicy będą pracować nad gestem, mową ciała, głosem, ekspresją sceniczną i budowaniem komizmu. Poznają mechanizmy dobrego w dowcipu, pauzy i puenty. Finał, własne wspólne przygotowane skecze i publiczny występ. Zajęcia są skierowane do osób początkujących i średnio zaawansowanych, które chcą przełamać tremę, rozwinąć sceniczną ekspresję i po prostu dobrze się bawić. A liczba miejsc jest ograniczona.
2: Magazyn lokalny.
9: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Po ponad 2 latach od ekshumacji ofiar wojennej zbrodni w lesie w Turach, szczątki zamordowanych powróciły, ale nie do miejsca, gdzie zginęli z rąk Niemców. Na miejsce spoczynku wybrano cmentarz w Kościelcu.
10: Artur Orłowski, prokurator Oddziału Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.
11: Panie prokuratorze, dzisiaj kończy się ta smutna historia. Jakie ustalenia udało się poczynić?
10: Historia częściowo tylko się kończy, ponieważ pracujemy nadal nad ustaleniem tożsamości pozostałych osób. Udało się pozyskać materiały archiwalne, które zawierają informacje uchylające troszkę rąbka tajemnicy odnośnie tego, kim byli ludzie, którzy zginęli w lutym 40 roku. Wysłaliśmy pisma w tej sprawie do wytypowanych potencjalnie członków rodzin. Będziemy prowadzić badania genetyczne celem weryfikacji tych informacji, bo być może dodatkowo kilka osób uda się ustalić, pomimo oczywistych trudności, z jakimi się mierzyliśmy.
11: No właśnie, wiadomo, te szczątki były w takim już dość poważnym rozkładzie, ale wiadomo dokładnie, ile osób tam było?
10: Można mówić o około 15-17 osobach. Taką liczbę przekazali mi medycy sądowi, którzy zajmowali się analizą szczątków wydobytych z tego grobu. Z taką dozą dokładności możemy określić liczbę ofiar.
11: Jedna z tych ofiar została, że tak powiem, zidentyfikowana. Pozostała, tak jak pan mówi, jest szansa na to, że uda się też kogoś jeszcze zidentyfikować, tak?
10: Tak, bardzo na to liczę. Być może nigdy nie uda się zidentyfikować wszystkich, natomiast istnieje pewna szansa co do co najmniej kilku osób, które zostały wytypowane na podstawie list osób zaginionych w tym okresie wojny, po których urwał się ślad, a których poszukiwały rodziny po zakończeniu działań wojennych.
11: Rozumiem, że DNA zostało zabezpieczone.
10: Tak, materiał genetyczny wszystkich ofiar został zabezpieczony i zostanie udostępniony do badań porównawczych.
11: No właśnie, i teraz co dalej, bo jeżeli jeżeli, tak jak pan prokurator powiedział, ta historia się nie kończy tutaj dzisiaj na tym cmentarzu, to czy rodziny, które poszukują swoich bliskich zaginionych właśnie, to czy mogą się do was zgłaszać? Jaki jest dalszy ciąg?
10: Oczywiście, pani redaktor, korzystając z tej okazji, którą jest rozmowa z panią, chciałem się zwrócić do wszystkich, którzy być może poszukiwali przez całe lata swoich bliskich, którzy zaginęli w okresie okupacji, zwłaszcza w jej pierwszym okresie, aby zgłaszali się do oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i informowali nas o tych zdarzeniach. My weźmiemy sprawy we własne ręce i postaramy się prowadzić te analizy dalej, przede wszystkim poprzez pobranie materiału genetycznego i dalsze analizy materiałów historycznych.
11: A czy możemy zdradzić, kto to mógł być?
10: Poruszamy się w sferze domysłów. Nie można się domyślać w związku z tym na podstawie podobnych zdarzeń, które miały miejsce na terenie Wielkopolski, że były to osoby aresztowane przez Niemców w okolicach listopada 1939 roku za naruszanie przepisów narzuconych przez administrację niemiecką. Ewentualnie również zakładnicy pośród lokalnych społeczności, którzy zostali aresztowani przez Gestapo, czy też formacje poprzedzające w celu zapewnienia spokoju na tych terenach i pacyfikacji ludności.
11: To były osoby z terenu jakiego?
10: Głównie te lokalne gminy, gmina Kościelec, Krzymów, Kazimierz Biskup i Golina.
11: Czy wiadomo, czy to były jacyś ludzie, którzy byli zasłużeni jakoś, czy generalnie normalni mieszkańcy tego terenu?
10: Jeżeli chodzi o zakładników, którzy brani byli przez organa niemieckie, to najczęściej dotyczyło to osób co najmniej rozpoznawalnych spośród lokalnych społeczności. Były to osoby, które wyróżniały się statusem majątkowym, społecznym. Chodziło przede wszystkim o efekt taki właśnie pacyfikacyjny, aby wieść na ten temat rozeszła się pośród ludzi i aby nie stawiali oporu tworzącej się administracji okupacyjnej.
11: Co pan czuje dzisiaj tutaj, będąc właśnie na tym pogrzebie? Czy to kolejny taki gdzieś tam element w pana karierze, który udało się zakończyć?
10: Bardzo się cieszę, że udało się w ten sposób podsumować pracę, no nie tylko moją, ale szeregu bardzo wielu osób, które przyłożyły się do tego, że można było w taki godny sposób podsumować te poszukiwania i zapewnić ludziom, którzy mieli spocząć w ziemi bezimiennie, godny pochówek.
11: Dużo mamy takich historii w Wielkopolsce?
10: Mamy dość dużo tego typu historii w Wielkopolsce. No, obecnie pracujemy jeszcze, ja przynajmniej osobiście, nad dwoma podobnymi sprawami z okolic Poznania i tutaj w sąsiedniej Genowefie. Koledzy z oddziału też mają takie sprawy, także są jeszcze te sprawy do rozwiązania.
11: Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję serdecznie.
12: Dzień dobry, Janek Czaja.
13: Agnieszka Popielarz.
11: No, dwie osoby, które można powiedzieć, że dzięki wam właśnie jesteśmy dzisiaj tutaj.
12: No właśnie, jako pierwsze to zaczęła pani Agnieszka właśnie. Ja zacząłem obchody tego święta przy tej mogile, ale pierwsze jak gdyby kroki w kierunku ekshumacji to działała pani Agnieszka.
11: Pani Agnieszko, co pani dzisiaj czuje, będąc tutaj?
13: Radość, ale i troszeczkę niedosyt, bo mimo wszystko no chciałabym, żeby te wszystkie osoby były zidentyfikowane, ale no myślę, że tutaj pan prokurator nad tym pracuje i że to po prostu w jakiś sposób będzie osiągnięte.
11: Panie Janku, muszę zapytać, czy to miejsce tutaj, cmentarz w Kościelcu, czy to jest odpowiednie miejsce do pochowania tych szczątków?
12: Czyli na pewno zdania będą różne. My byliśmy w większości za tym, aby była cała grupa pochowana na mogile w Turach, tak jak to było kiedyś, ale no decyzja padła inaczej. Dla mnie ważne jest, żeby była pamięć, troska o te miejsca, a przede wszystkim pamięć o ludziach, którzy zostali zamordowani. To jest dla mnie najważniejsze.
11: A możemy powiedzieć, dlaczego nie mogli wrócić tam do lasu w Turach?
12: Czyli pani wojewoda mówi, że cmentarz to jest miejsce spoczynku, a las to jest miejsce zbrodni i tak to niby
13: gdybyśmy
12: tłumaczyła.
13: Gdybyśmy pochowali w tym miejscu, to tak jakbyśmy usankcjonowali to, co chcieli dokonać Niemcy, czyli żeby byli zapomniani, żeby o nich nie pamiętano, a tutaj jednak jest to miejsce poświęcone i gdzie powinny być pochowane wszystkie osoby.
11: Co jest w tym lesie, w Turach? Tam jest jakieś nie wiem,
13: pamiątkowe tam
11: to
13: jest w tym momencie. W tym momencie na miejscu, w którym zostali rozstrzelani, został postawiony kamień pamiątkowy.
12: Kamień z tablicą, która mówi, że ufundowali to mieszkańcy gminy Krzymów, Kościelec i IPN Poznań.
11: Dziękuję.
12: Dziękuję.
11: Dziękujemy.
14: Barbara Struszczyk, wnuczka od Kazimierza Budnego, który był zidentyfikowany jako jedyny z całej grupy 15 osób.
15: No właśnie, co pani dzisiaj czuje tutaj, będąc już po pogrzebie swojego dziadka, a tutaj żegnamy dzisiaj no, osoby, które nie zostały zidentyfikowane?
14: No taki, czuję taki niedosyt, że jednak nie udało się ich zidentyfikować. Na pogrzebie dziadka to było wzruszenie, była ta więź rodzinna i wspomnienia, a dzisiaj no szkoda, że nie zostali zidentyfikowani, ale mam nadzieję, że jakieś badania dalsze, nagłośnienie sprawy spowoduje, że te osoby będą nazwane z imienia i z nazwiska.
15: Bo pani teraz już jest spokojna, ma pani dziadka na swoim cmentarzu.
14: Tak, jestem spokojna i zadowolona z tego. Szczęśliwa, że dziadek już jest razem ze swoim synem pochowany.
15: No a gdzieś tam na pewno są rodziny, które poszukują jeszcze tych swoich bliskich zmarłych. Czy warto ich szukać?
14: Warto ich szukać. Przede wszystkim warto nagłośnić tę sprawę, żeby komuś się przypomniało, że ktoś w rodzinie był, zginął. I tu to przy tym grobie też spotkaliśmy tutaj osoby, które szukają swoich bliskich.
15: I to szukanie przynosi efekty?
14: Szukanie przynosi efekty i tak chwilę tam stanęłam, posłuchałam, jak oni też, sytuacja podobna do mojego dziadka, myśleli, że znaleźli tego swojego krewnego, się okazało, że nie. I nie wiem, taki może myślą, że tutaj, może mają nadzieję, że właśnie tutaj, wśród tych pochowanych dzisiaj, tam jest ich bliski.
15: Ja dziękuję bardzo.
14: Dziękuję bardzo.
4: W miejscu zbrodni w Turachu został utworzony pamiątkowy obelisk. Całe województwo wielkopolskie jest już wyposażone w zabezpieczające kamizelki. To pogotowie Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie rozłożyło je do wszystkich stacji w naszym regionie.
16: Robert Mazurek, kierownik do spraw medycznych Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.
15: Konin miał ten zaszczyt, że tak powiem, dystrybuował wszystkie te kamizelki na całą Wielkopolskę.
16: Zaszczyt i obowiązek. Prawdą jest, że konińskie pogotowie jest reprezentantem wszystkich dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Jest w sumie 33 w województwie wielkopolskim. Jesteśmy reprezentantem w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia i również do innych instytucji i z tego tytułu, jako reprezentant, kamizelki, szpikulce, noże odporne, dedykowane dla zespołów ratownictwa medycznego, ofiarowane czy przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, tak, w imieniu wszystkich dysponentów w miesiącu lipcu odbieraliśmy bez mała 300 sztuk takich kamizelek dla wszystkich zespołów w Wielkopolsce.
15: Czy one już zostały rozdane?
16: Jako reprezentant przekazaliśmy wszystkie kamizelki wszystkim dysponentom, wszystkim podmiotom leczniczym. Pytanie, czy w tych podmiotach leczniczych, u tych dysponentów, czy te kamizelki trafiły już do zespołów, czy one jeszcze są tylko w posiadaniu podmiotu leczniczego, tego oczywiście na chwilę obecną nie umiem powiedzieć.
15: Ale już są w zasięgu ręki tych ratowników.
16: Tak, jak najbardziej i myślę, że w zdecydowanej większości one już są w ambulansach.
15: Panie Robercie, jaki koszt jest takiej jednej kamizelki, bo wiadomo, że nie mały i właśnie finalnie dość dużo pieniędzy poszło na to, żeby zabezpieczyć ratowników medycznych.
16: Koszt takiej kamizelki, no oczywiście w zależności od producenta, od wymogów, jakie jej stawiamy, to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Kamizelki, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, które zostały rozdysponowane na całe województwo, koszt jednego takiego wyrobu to ponad 2000 złotych. Mnożąc przez liczbę, czy prawie 300 sztuk, no to możemy łatwo policzyć, jaka to jest kwota. Czyli kwoty dla całego województwa w okolicach 600 tysięcy złotych.
15: No właśnie, czy te kamizelki są potrzebne, czy będą przydatne?
16: To jest pytanie chyba na przyszłość faktycznie. Jak one się sprawdzą w takim bezpośrednim użytkowaniu i czy faktycznie ta kamizelka ochroni w przyszłości lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarkę systemu, no to czas pokaże. Oczywiście, że z samego założenia, przez wzgląd profilaktyki, każdy element, który będzie zabezpieczał członka zespołu ratownictwa medycznego, jest ważny, jest istotny. więc można wierzyć w to, że taki ubiór, takie wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego w przyszłości pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnego incydentu.
15: Nasi konieńscy ratownicy już mają kamizelki?
16: Rozporządzenie, które mówi o konieczności wyposażenia zespołu ratownictwa medycznego w te kamizelki, mówi jasno, ostatecznym terminem, w którym te kamizelki muszą znaleźć się w zespołu ratownictwa medycznego, jest końcówka grudnia bieżącego roku. Natomiast my w tej chwili, oprócz tego, że pozyskaliśmy kamizelki z Ministerstwa Zdrowia, to wiemy doskonale, że ta liczba jest niewystarczająca dla naszych ratowników. Liczba przekazanych kamizelek równa się liczbie personelu, który jest akurat na dyżurze w danym ambulansie. Natomiast wiemy doskonale, że pracują w naszym pogotowiu zarówno panowie i oczywiście, że ich wysokość, rozmiary są różne. Dlatego postanowiliśmy, ażeby do tego ostatecznego terminu wyposażyć każdego członka ratownictwa medycznego w indywidualną kamizelkę. Oczywiście, że wiąże się to z pewną procedurą postępowania przetargowego, ale przede wszystkim z finansami. Bo mnożąc 2000 zł chociażby dla takiego ogólnego przeliczenia, mnożąc przez naszych pracowników etatowych w zespołach ratownictwa medycznego, czyli 80 osób, no to również łatwo powiedzieć, że bez mała 160-200 tysięcy jest to kwota, którą należy przeznaczyć na zakup indywidualnych kamizelek. A to znaczy, że będziemy starać się o finansowanie zewnętrzne i faktycznie mamy już przyznane pieniążki z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie takich wydatków. Lada chwila będziemy uruchamiać procedurę przetargową i liczymy się z tym, że do końca, liczymy na to, że do końca bieżącego roku faktycznie zakup tych 80 kamizelek sfinalizujemy i zgodnie z rozporządzeniem od końca tego roku każdy ratownik medyczny, każda ratowniczka, każdy pielęgniarz, każda pielęgniarka będzie wyposażona w swoją indywidualną kamizelkę.
15: Czyli ilu mamy pracowników?
16: W chwili obecnej, mówię w pewnym zaokrągleniu, w ramach umowy o pracę jest to około 80 osób. Dodać należy jeszcze kilkadziesiąt osób. Dlaczego? Ponieważ jeden zespół to skład osobowy dwóch osób, więc przy założeniu, że w jednym zespole te dwie osoby funkcjonują 24 godziny na dobę, a tych zespołów w powiecie konińskim funkcjonuje 9 tych zespołów ratownictwa medycznego, więc ta kadra, ażeby zabezpieczyć ciągłość pracy, no to jest kilkadziesiąt, a właściwie ponad 100 osób.
17: Jacek Floszyński, zastępca kierownika do spraw medycznych.
15: Otrzymaliście kamizelki, które mają chronić ratowników. Ile konińskie pogotowie ich dostało?
17: Konińskie pogotowie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia otrzymało po 2 sztuki na każdy ambulans, czyli 18 sztuk, jeśli chodzi o konińskie pogotowie.
15: I właśnie do czego one głównie mają służyć?
17: Ogólnie mają służyć ku ochronie ratowników medycznych czy pielęgniarzy systemu, osób, które jeżdżą w zespołach ratownictwa medycznego. Przede wszystkim przed agresją i użycia ewentualnie jakiegoś narzędzia ostrego, czy to będzie jakiś nóż, czy jakiś szpikulec, jakiś drut. No, takie rzeczy ma to zapobiec, żeby właśnie nie doszło do uszkodzenia ciała, to ma zabezpieczyć nas.
15: No właśnie, te kamizelki są takie dość ciężkie.
17: Tak, no to jest dodatkowy jakiś tam, dodatkowa rzecz, którą trzeba będzie nosić ze sobą, bo one z tego co kojarzę, to około 7 kg każda z nich waży, więc no to będzie dodatkowy jakiś ciężar, gdzie będzie trzeba się zabezpieczyć.
15: Czy ratownicy zostali zobowiązani do tego, że mają zakładać te kamizelki przy każdej wizycie u pacjentów?
17: No właśnie, że nie. To będzie decyzją każdego z ratownika medycznego, no bo to też trzeba przyznać, że nie każda wizyta wiąże się z automatu z jakąś tam agresją i to jest ogólnie jakiś tam mały promil, także no myślę, że to będziemy zakładać, jak już będzie z wywiadu wynikało, że będzie tam jakaś możliwa agresja, to będziemy stosować. Zresztą to będzie każda indywidualna decyzja każdego ratownika. Może ktoś będzie będzie używał za każdym razem. To mówię, to już będzie każdy podejmował swoją taką decyzję.
15: Może powiedzmy, od kiedy nasi ratownicy konieccy będą korzystali z tych kamizelek?
17: Czy kamizelki już otrzymaliśmy i możemy wyposażyć zespoły, powiedzmy, już od jutra, ale tak naprawdę zgodnie z rozporządzeniem mamy od 30 grudnia 2026 roku już doposażyć zespoły ostatecznie.
15: Pan jest takim ratownikiem z dużym doświadczeniem, możemy powiedzieć. Czy właśnie takie kamizelki są w stanie ochronić ratownika medycznego?
17: No to tak chyba trochę wyprzedzamy, że tak powiem, przyszłość, bo to się dopiero okaże. Założenia, no takie otrzymaliśmy, więc wierzymy, że to będzie po prostu zapobiegać jakoś, ale trudno powiedzieć, zobaczymy w praktyce.
15: Najczęściej do jakich przemocy dochodzi, takich konfliktów pomiędzy pacjentem a ratownikiem?
17: Na szczęście dochodzi jednak do takiej werbalnej, czyli słownej, a jeśli chodzi o takie użycie już siły, to jest to jakieś tam marginalne przypadki, więc no, tyle jest to dobrze. Dziękuję.
15: Dziękuję. Przedstawcie.
18: Dzień dobry, nazywam się Wiktor Danaczewski. Jestem ratownikiem medycznym w Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.
15: Jesteście zaopatrzeni jeszcze nie dosłownie, ale już gdzieś tam w perspektywie czasu wasze wizyty, że tak powiem, u pacjentów będą mogły odbywać się z użyciem tej kamizelki. Czy to jest dobre?
18: Myślę, że tak, ponieważ te wizyty są bardzo nieprzewidywalne i pacjenci są w różnym stanie. Czasami są nieświadomi, czasami świadomi tego, co robią. I na pewno jest to jakiś w pewnym stopniu zabezpieczenie dla nas przed różnymi rodzajami atakami.
15: A jak się pan czuje w tej kamizelce?
18: Generalnie jest bardzo wygodna. Nie zawiera ruchów w żadną stronę, więc myślę, że nie mam do niej zastrzeżeń.
15: Ta jej waga, bo taka dosyć duża jest.
18: No? Jest duża, ale jest bardzo lekka. Praktycznie nieodczuwalna.
15: Czy teraz ta praca będzie taka bardziej komfortowa, bardziej bezpieczniejsza?
18: W pewnym sensie na pewno tak, ponieważ będziemy się czuć pewniej na tych wizytach i będziemy zabezpieczeni przed tymi różnego rodzaju atakami. Spokojnie na pewno nie, ale w pewnym sensie będziemy bardziej zabezpieczeni.
15: Ja dziękuję bardzo.
18: Dziękuję również.
4: A kamizelki chronią jedynie wybrane obszary ciała. Integracja sensoryczna, terapia biofeedback, terapia VR oraz trening słuchowy metodą Tomatisa. Przedszkole w Kramsku oferuje terapie, które stanowią uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych i pedagogicznych.
19: Nazywam się Barbara Dudkowiak, jestem dyrektorem przedszkola i żłobka gminnego w Kramsku.
15: Co tutaj się dzieje, pani dyrektor?
19: Same dobroci. Mamy cudowną kadrę, która wspaniale pracuje z dziećmi, zarówno z dziećmi, które prawidłowo się rozwijają, jak i z tymi, które trafiają do nas z opiniami, z orzeczeniami. Mamy mnóstwo nowoczesnych metod, znaczy specjalistów w każdej dziedzinie do takiej metody jak biofeedback, Tomatis, VR, czyli wirtualna rzeczywistość. Mamy własną salkę integracji sensorycznej, do której też mamy własnych specjalistów, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia z integracji sensorycznej. No logopedę już mieliśmy wcześniej, ale też mamy sporo godzin dla logopedy. Jest pedagog specjalny, psycholog. No także jesteśmy, myślę, że wyposażeni nie tylko w cudowny sprzęt, ale także we wspaniałych ludzi, którzy potrafią i chcą pracować z dziećmi.
15: Z tych wszystkich dobroci, o których pani dyrektor powiedziała, ile mniej więcej procentowo, czy możemy określić, ile dzieci korzysta? Chodzi mi o to, żeby pokazać mniej więcej obraz, jakieś zapotrzebowanie właśnie na tego typu rzeczy.
19: Ja myślę, że nie 100%, ale myślę, że jakieś 70% na pewno, dlatego że realizujemy projekt, który umożliwia korzystanie z tego wszystkiego wszystkim dzieciom, nie tylko tym, które mają opinie i orzeczenia. Panie tutaj, tak, z obserwacji, zwłaszcza tutaj nauczycieli, pedagoga specjalnego, dzieci nawet nie mając opinii czy orzeczenia są kwalifikowane na zajęcia, które wpływają na ich rozwój i ułatwiają im później wejście do nowego etapu edukacyjnego, jakim jest szkoła.
15: Czyli generalnie wy, jak gdyby tak brzydko powiem, selekcjonujecie te dzieci i wkładacie je na odpowiednie zajęcia, tak?
19: Znaczy selekcjonujemy, no może można też tak powiedzieć, ale to jest tak, że na przykład pół roku korzystają z jednych zajęć, ale mogą w następnym półroczu na przykład korzystać z zupełnie innych zajęć, już nie takich specjalistycznych, tylko z tańca, mamy kółko matematyczne, które też prowadzą nasze nauczycielki. Także to nie są tylko zajęcia specjalistyczne, ale także inne zajęcia rozwijające ogólnie. wolno rozwijające dzieci.
15: Pani dyrektor, czy jeżeli dzieci z innych gmin chciałyby skorzystać z tego wszystkiego, to czy jest taka możliwość?
19: Oczywiście, pod warunkiem, że zgodnie z naszym regulaminem rekrutacji mamy miejsca dla tych dzieci, bo w pierwszej kolejności oczywiście przyjmujemy dzieci z naszej gminy, oni mają pierwszeństwo, natomiast jeżeli zostają wolne miejsca, to jak najbardziej rekrutujemy też dzieci spoza gminy i mamy takie dzieci. Natomiast nie przyjmujemy z zewnątrz na zajęcia takie dodatkowe, ponieważ w ramach projektu nie mamy takich możliwości, żeby jeszcze, nie wiem, dodatkowo te gabinety uzupełniać po godzinach popołudniowych, tylko wszystko jest prowadzone w godzinach pracy nauczycieli.
15: Skąd pomysł w ogóle na stworzenie tych wszystkich pomieszczeń, pani dyrektor?
19: Znaczy to co, no była stara szkoła, która stała trochę odłogiem. My jako przedszkole cały czas borykaliśmy się z problemem, że mamy za mało miejsc, dużo dzieci nie dostawało się do naszego przedszkola, umieszczane były na liście rezerwowych, no i powstał pomysł, że może by zaadoptować ten budynek, no który był właściwie niewykorzystany. No i z tym pomysłem skierowaliśmy się, zresztą w tym udział brali też nasza pani wicewójt, zastępca przewodniczącego rady, pan Dariusz Matczak, nasza pani sołtys Halina Rogowska. Wystąpiliśmy po prostu z taką petycją do pana wójta, czy nie byłoby możliwości pozyskania jakichś środków. No i wtedy się zaczęło. Najpierw projekt był właśnie na odremontowanie tego budynku, na pozyskanie środków na te wszystkie odnawialne źródła energii. My jesteśmy przedszkolem, które jest takie ekologiczne. Mamy pompy ciepła, mamy fotowoltaikę, mamy rekuperację w przedszkolu. Nie korzystam, że tak powiem, z węgla i innych środków opałowych. Mamy już to sprawdzone, działa. No a później powstał drugi projekt, żeby w ogóle, no skoro już jest piękny budynek, to trzeba go super doposażyć. I tu, nie omieszkam wspomnieć, że bardzo wspierała mnie wtedy moja pani sekretarka, pani Dorotka Żabierek, która pomagała mi w kolorystyce, w zakupie wszystkich sprzętów, mebli. Natomiast nieocenioną pomocą w wymyślaniu tych nowoczesnych metod była właśnie pani Marzenka Jąkalska, moja pani pedagog specjalna. To ona wymyśliła tego Tomatisa, te biofeedbacki. No i tak to ruszyło.
15: Że podziękujemy pani dyrektor i przejdziemy tutaj do pani.
19: Dziękuję bardzo.
20: Marzena Jąkalska, pedagog specjalny w przedszkolu gminnym Kramsku.
15: No właśnie pani, że tak powiem, rozdysponuje tutaj tymi wszystkimi dobrociami. O czym mówimy właściwie, bo tutaj padło wiele takich słów, których są mi obce, a pani na pewno je doskonale wyjaśni.
20: Znaczy mamy szereg terapii, one są już właściwie dostępne na rynku i one są też znane, natomiast one są wszędzie płatne, że tak powiem. No tu wyszliśmy z taką propozycją, że dzieci korzystają w ramach projektu. Są to terapie ogólnorozwojowe, wspierające rozwój i wszystkich tych umiejętności, że tak powiem, akademickich, które one w przyszłości zaprocentują tak naprawdę w szkole. Natomiast no, są te bariery teraz, trudności dzieci. Dzieci właściwie bardzo dużo ma opinii z poradni, orzeczeń i te wszystkie metody, które tutaj między innymi, jak wspominała pani dyrektor, czyli metoda słuchowa Tomatisa, ona jest nie tylko dla dzieci tych, które potrzebują bardziej niż dzieci, że tak powiem, w normie, ale też dla dzieci, które są najbardziej potrzebujące też na przykład i z dysleksją, i z padaczką, nawet epilepsją, i z ADHD. Więc co to jest właściwie za terapia? Może tak powiem króciutko, że to jest właściwie trening słuchowy. Trenujemy słuch, mięśnie ucha, tak? Dzieci, które mają większe problemy z przetwarzaniem słuchowym, czyli z brakiem koncentracji. Czasami tak jest, że słuch jest w normie, a dziecko i tak pomimo wszystko nie słyszy, te informacje do niego nie docierają, więc nieprawidłowo właściwie te dźwięki wpadają do mózgu i stąd mają te duże trudności. Podczas zajęć zakładamy słuchaweczki, gdzie słuchają dzieci Mozarta, ewentualnie chorały gregoriańskie. To bardzo fajnie wpływa na koncentrację. Dzieci w tym czasie mało mówią, nie jedzą, nie piją, ale integrują się ze sobą, bo ponieważ mam stanowiska na dla 4 osób. układają sobie puzzle, no trochę też rozmawiają, bo przy dzieciach takich od 3 do 6 lat to wiadomo, że trudno, żeby nie mówiły. Natomiast mamy też biofeedback, gdzie fale mózgowe, to też bardzo dobrze dla dzieci ADHD i na koncentrację wpływa. Mamy integrację sensoryczną, gdzie wiadomo, w tej chwili dzisiaj to już właściwie każde dziecko powinno korzystać z tego dobrodziejstwa, że tak powiem, przez te internety, telefony i tak dalej, mało ruchu, więc chociaż integracja sensoryczna no ma troszeczkę inny, że tak powiem, zasięg, ponieważ on musi trochę uregulować te wszystkie zmysły, natomiast no, sam ruch już powoduje, że ta integracja sensoryczna wpływa ogólnorozwojowo i bardzo dobrze na dzieci. Później my tak mamy Tomatisa, biofeedback, integracja sensoryczna, no i jeszcze bardzo fajna sprawa, gdzie właściwie do takich metod rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych wykorzystujemy terapię VR, czyli ta wirtualna rzeczywistość, zakładamy takie okulary, okulusy i dzieci mogą wchodzić w taką troszeczkę inną rzeczywistość, bardzo fajną, i to jest najbardziej, że tak powiem, popularne i najciekawsze dla dzieci, bo tam właściwie z takiego różnego światu, tak, z takiego imersyjnego mogą korzystać.
0: Te wszystkie rzeczy, co mają dać tym dzieciom?
20: Przede wszystkim to satysfakcję z tego, że korzystają. Rozwój, bo to wszystko wpływa na wszelkiego rodzaju trudności, aczkolwiek nawet dzieci, które nie mają trudności, to one mają wspierać ten rozwój, tak, żeby one się jeszcze lepiej rozwijały. Natomiast, bo to nie zaszkodzi, tak, na pewno nie zaszkodzi. Natomiast bardzo fajnie, ja mówię, przy wszystkich dzieciach, które mają trudności z przetwarzaniem słuchowym, z koncentracją, z wszystkimi zaburzeniami jak dysleksja, ADHD, później mamy autyzm, zespół Aspergera, epilepsja, to wszystko służy dla dobra tych dzieci i ich rozwój.
0: Można powiedzieć, że dzięki temu te dzieci małe mają taki lepszy start w przyszłość?
20: O wiele lepszy. Te wszystkie terapie, które są na rynku, to są dostępne, ale są bardzo drogie, nie każdego stać, więc ja myślę, że tutaj wyszliśmy naprzeciw rodzicom, a zwłaszcza dzieciom. Zwłaszcza dzieciom właśnie na takich małych miejscowościach, gdzieś tam nawet takich terenach wiejskich, gdzie nawet rodzice nie słyszeli, ponieważ na początku to naprawdę trudno było nawet nie rozpropagować i mówić, natomiast po roku, właściwie trochę więcej, po tym czasie, kiedy już prowadzimy te zajęcia, to rodzice sami się już domagają i właściwie wiedzą, z czym do nas i do kogo i do której specjalistki chcą się udać. Tak samo poradnia w Koninie już nas też troszeczkę inaczej, że tak powiem, traktuje, bo kiedy dostaje opinię, to też mamy już właściwie o wiele więcej punktów, tak, które możemy zaoferować dzieciom. Oni wiedzą, że możemy, więc my mamy zapisane, tak, zalecenia, że i czy integracja, czy właśnie przetwarzanie słuchowe, i to jest fajne, to jest super. No.
0: To inne przedszkola pewnie Wam zazdroszczą?
20: Bardzo nam zazdroszczą i tutaj bardzo dużo osób z zewnątrz by chciało się dostać i korzystać z tych terapii. Nie? No, niestety zasady są takie, a nie inne. Być może po

0: Magazyn lokalny.
1: Ruszamy z informacjami. Odnowione wnętrza ma ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Ślesinie. Dzięki remontowi i nowemu wystrojowi wnętrz. Jest tu teraz bardzo przytulnie.
2: Jacek Biskupski, kierownik ośrodka poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Ślesinie.
3: Mamy okrągłą rocznicę działania ośrodka w Ślesinie. Przez ten okres czasu, który dzisiaj świętujecie, się zmieniło?
2: Myślę, że bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim taka świadomość też ludzi, że ten ośrodek istnieje. Prowadzimy różne działania. Mamy grupy w kryzysie w gminach różnych w powiecie konińskim. Grupę wsparcia, mamy programy dla sprawców przemocy domowej, prowadzimy szkolenia również w zakresie profilaktyki, ale także w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, interwencji kryzysowej. W ośrodku, w którym się znajdujemy, mamy właśnie hostel na 12 miejsc noclegowych, gdzie osoby w kryzysie mogą się schronić. My udzielamy im pomocy psychologicznej, terapeutycznej i cieszymy się z tego jubileuszu i chcemy też podziękować tym jubileuszem naszym gościom, czyli władzom samorządowym, gdzie możemy od lat z nimi współpracować.
3: Panie kierowniku, jeżeli moglibyśmy troszeczkę o liczbach, bo to też myślę, że jest dość istotne, ile osób, nie wiem, czy zapytać rocznie, czy miesięcznie i jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o ośrodek?
2: To znaczy powiemy rocznie, bo to jest bardzo duża liczba. Wydaje się, że w tamtym roku było ponad 450 osób, co zostało z naszej pomocy, z różnych działań, a konsultacji oczywiście było ponad 1000, więc to jest duży zakres na cały powiat. Nie jesteśmy takim wielkim zespołem, gdzie możemy gdzieś, ale staramy się bardzo dużo dedykować siebie i oferować też osobom, gdzie taką pomoc potrzebują.
3: Głównie kto tutaj trafia?
2: Trafiają osoby w kryzysie. Jeżeli prowadzimy programy, to osoby, które są sprawcami przemocy domowej. Osoby w kryzysie, osoby potrzebujące. Prowadzimy również warsztaty dla rodziców i to jest bardzo takie na dzień dzisiejszy chyba najważniejsze takie wyzwanie przed nami, przed specjalistami, żeby właśnie ten wychowanie prowadzić w tym właśnie takim dobrym tonie.
3: Niejednokrotnie wiadomo, że to są osoby, które mają problemy. Jak wygląda ich codzienność tutaj?
2: Znaczy tak, mamy też telefon interwencyjny i to też osoby się umawiają na spotkanie, ale też mamy dyżury w gminach, więc nasz psycholog jeździ na dyżury w gminach, współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, gdzie te osoby tam trafiają, dlatego ta pomoc jest tak bliska właśnie ich zamieszkania, kiedy nie mogą trafić tutaj do nas, to my jedziemy też do różnych gmin, gdzie jest taka potrzeba.
3: A jak już tutaj trafiają, panie kierowniku, to jak oni tutaj na co dzień egzystują?
2: Jeżeli ktoś trafia do hostelu, to tu mamy pomoc 3-miesięczną, może przebywać nasz hostelu z możliwością o jeden miesiąc czy jeszcze. Natomiast jeżeli do nas trafiają, to otrzymują natychmiastową pomoc psychologiczną, terapeutyczną i w zakresie od potrzeb, jak ta osoba chciałaby dalej przeżywać to wszystko, więc staramy się na bieżąco taką pomoc im udzielać.
3: Czy wyżywienie też wchodzi, że tak powiem, w ramach obecności tutaj?
2: Mamy tutaj kuchnię oczywiście dla wszystkich tutaj podopiecznych, natomiast dlatego współpracujemy z gminami, z ośrodkami pomocy społecznymi, gdzie osoby nie mają pieniędzy na wyżywienie, wtedy piszemy specjalne porozumienia i ośrodki pomocy społecznej deklarują taką kwotę dla tych osób.
3: Ten okres czasu, o którym pan kierownik powiedział, że te 3 miesiące, gdzie mogą tutaj przebywać te osoby, czy on jest na tyle w stanie postawić tych ludzi na nogi i oni potem wychodzą stąd i faktycznie mają siłę do tego, żeby już na co dzień egzystować normalnie, czy jednak zdarzają się często sytuacje, że wracają?
2: No oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że wracają, ale my robimy wszystko, żeby w ciągu tych 3 miesięcy osoba odzyskała równowagę, przynajmniej na początku, we współpracy tutaj z różnymi specjalistami, więc wydaje się, że wystarcza, żeby ta osoba gdzieś uzyskała taką pomoc, czy wróciła do swojego miejsca zamieszkania, kiedy będzie czuła się już bezpieczna. Więc wydaje się, że wystarcza w zupełności, dlatego ta pomoc, interwencja kryzysowa jest krótkotrwała, więc ale oczywiście te osoby, mamy kontakt z nimi w dalszym ciągu i cały czas ta praca dłuższa, terapeutyczna potem trwa.
3: Czyli po wyjściu stąd oni nadal mogą korzystać, że tak powiem, z waszego wsparcia?
2: Oczywiście, my nie zamykamy się. Często do nas przychodzą na różne grupy wsparcia, kiedy ta osoba tutaj była, więc oni korzystają z naszej potrzeby, nawet przyjeżdżają też nieraz w odwiedziny, by powiedzieć, co u nich słychać.
3: No dobrze, jeszcze panie kierowniku, jesteśmy tutaj jak gdyby w odnowionych pomieszczeniach, bo o tym nie powiedzieliśmy, ten lifting, co on tutaj odmienił?
2: Aha. Wszystko odmienił właściwie. Jak państwo zauważycie, są tutaj warunki bardzo dobre dla mieszkańców. Wydaje się, że takie ośrodki są bardzo potrzebne i też chcieliśmy właśnie zadbać o to, żeby poczuli się jak w domu. I dlatego jest ten wystrój taki prawie domowy. Dzięki porozumieniu też z gminami mamy środki, gdzie możemy

0: jakoś rozpoznawać to wszystko, więc staraliśmy się też właśnie własnymi środkami na to, żeby to zrobić. A te meble, które mieliśmy wcześniej, to oczywiście osoby, które potrzebowały, też skorzystały. Dla mnie było najważniejsze ten wystrój i to właściwie robiliśmy kilka etapami, więc... Ale jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z wystroju, jak Państwo widzicie, i mam nadzieję, że osoby, które tu trafią, bardzo im się spodoba.
1: No jest bardzo przytulnie, trzeba przyznać. Też ośrodek, tak jak tutaj rozmawialiśmy, udziela pomocy osobom, które tej pomocy takiej potrzebują, bardziej psychologicznej.
0: Tak, bardzo często w takim kryzysie emocjonalnym pomagamy, kiedy osoby na przykład są bardzo, jakaś żałoba, przeżywają żałobę lub mają myśli samobójcze, więc taka pomoc też jest oferowana tym osobom. Więc też są interwencje kryzysowe, wyjazdy nasze do takich sytuacji.
1: No właśnie, i jak można skorzystać z tej pomocy?
0: Mamy telefon zaufania, więc wystarczy zadzwonić osoba, która na stronie internetowej jest dostępna, więc może osoba zadzwonić, czy też mailowo do nas napisać, jeżeli będzie czuła taką potrzebę, więc też jest taka możliwość.
1: Głównie kto korzysta z tej pomocy?
0: Wszyscy właściwie korzystają. I osoby młode, które chciałyby porozmawiać na jakiś temat, i osoby starsze z jakimś doświadczeniem, więc to jest przekrój wszelaki.
1: Dobrze. I jeszcze jeden temat. Ten o tym poradnictwie rodzicielskim. Też prowadzicie takie jak gdyby nauki, jak wychowywać dzieci.
0: Tak. Prowadzimy warsztaty rodzicielskie Podaruj Dzieciom Skrzydła. Tak nazwaliśmy ładnie. Więc osoby spotykają się w grupie i to są zajęcia grupowe, gdzie uczymy, jak właściwie prawidłowo wychować młode pokolenie.
1: No i właśnie jak one przebiegają? W sensie jak często i...
0: Staramy się raz w miesiącu, żeby taka grupa była. Mamy określoną liczbę godzin i w zależności od potrzeb na bieżąco to uaktualizujemy.
1: Jak się okazuje, panie kierowniku, tych potrzeb jest dużo.
0: Jest bardzo dużo i taki szeroki zakres tej pomocy jest w interwencji kryzysowej. Przez te 20 lat wydaje się, że jest coraz więcej takiego zapotrzebowania i potrzeb, gdzie osoby chcą skorzystać z takiej pomocy profesjonalnej, dlatego cieszymy się, że możemy swoim doświadczeniem służyć tym osobom.
1: Czyli rodzice nie wiedzą, jak wychowywać dzieci.
0: No tak. Wydaje się, że w tym pędzie dzisiejszym każdy jest pozbawiony tej takiej rodzicielskiej opieki, każdy jest zabiegany, więc wydaje się, że te problemy coraz więcej się powodują, że osoby do nas trafiają właśnie, że chciałby skorzystać z takiej formy pomocy. Jest. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Elżbieta Storczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
1: Pani dyrektor, jesteśmy w ośrodku, gdzie trafiają ludzie z problemami, można tak pokrótce powiedzieć. Właśnie jak wy tych ludzi tutaj przydzielacie?
2: To jest ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej, czyli taka troszkę szersza forma. Interwencja kryzysowa jest jedną z części działalności tego miejsca. To jest ośrodek, który służy mieszkańcom całego powiatu konińskiego. Trafiają tutaj osoby w różnych trudnych sytuacjach życiowych, w kryzysach różnego rodzaju. W kryzysach zdrowotnych, psychicznych, w kryzysach związanych z przemocą, w kryzysach takich losowych, powódź, pożar, utrata dachu nad głową, czyli takie wszystkie kryzysowe, trudne sytuacje. Gminy we współpracy z ośrodkiem interwencji kryzysowej tu właśnie zgłaszają. Pobyt w tym miejscu jest możliwy co do zasady do 3 miesięcy. Jeżeli jest taka konieczność, przedłużamy go o kolejny miesiąc. Ważne jest to, że w każdym przypadku skierowania tutaj mieszkańca gminy z rodziną, natychmiast ośrodek podejmuje współpracę z gminą i tworzy się taki plan, taki kontrakt jakby trójstronny, czyli co daje ośrodek interwencji kryzysowej, co daje od siebie rodzina, jaki ma plan i gmina. Bo jeżeli jest kwestia lokalu, dachu nad głową, stworzenia jakby na nowo warunków do życia, no nie zrobimy tego bez pomocy gminy, z której mieszkaniec pochodzi. I to jest taki ważny kontrakt i to jest to, na czym pracujemy od początku. No bo rzeczywiście proszę sobie wyobrazić, że trafia rodzina, która ma problem mieszkaniowy, dokąd ma wrócić. Powiat nie zadysponuje, nie przygotuje żadnego mieszkania, więc to jest takie i to jest wypracowane z gminami od tych wielu lat, znakomicie to się udaje, bo każda z gmin powiatu konińskiego z nami współpracuje, zawieramy porozumienia każdego roku z każdą gminą i też zdajemy sprawozdania każdej gminie o tym, jak ośrodek działa, z czego mieszkańcy powiatu, ale też poszczególnych gmin korzystali, z jakiego rodzaju poradnictwa. Mamy terapeutę uzależnień, mamy poradnictwo prawne, mamy super wizorów, mamy szkolenia dla pracowników, dla kadr pomocy społecznej z gmin. Pracownicy ośrodka zasiadają w komisjach tych gminnych, profilaktycznych i tam też się udzielają, więc ten obszar współpracy jest dużo, dużo szerszy niż tylko sama interwencja kryzysowa i praca z rodziną.
1: Pani dyrektorze, to w takim razie jest osoba, która potrzebuje takiej pomocy. Udaje się gdzie?
2: Do ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio do powiatowego centrum, bezpośrednio do ośrodka tutaj, do Ślesina. Są podane na stronie kontakty mailowe, telefoniczne. Jest też telefon, który działa długo, długo po południu do godzin późnonocnych, który zawsze pracownik jakby interwencyjny ma przy sobie, więc każda droga dojścia informacji, zgłoszenia jest właściwa i każda informacja o potrzebie pomocy trafi tutaj ostatecznie.
1: Ludzie chętnie korzystają z tej pomocy, czy raczej się boją?
2: Korzystają chętnie, czyli ta grupa, która po prostu korzysta, bo musi, jest zmuszona sytuacją, więc jakby tutaj to jest jak ostatnia deska ratunku i jakby jest taka konieczność. Są również osoby, które korzystają, na przykład prowadzone są też programy pracy ze sprawcą przemocy każdego roku od wielu lat, więc te osoby też chętnie tak, no ale też czasami muszą, czasem jest takie wskazanie z sądu, no to są zupełnie inne okoliczności, inny poziom motywacji. Są prowadzone też przez pracowników na terenie gmin takie szkoły dla rodziców, czyli takie wzmocnienie kompetencji opiekuńczych, wychowawczych, więc tutaj osoby samodzielnie się najczęściej zgłaszają, więc trudno powiedzieć, raz muszą, czasem chcą, czasem traktują to jako edukację, czasem jako profilaktykę, a czasem jakiś krok w kierunku odzyskania władzy rodzicielskiej, odzyskania dzieci, czy uporządkowania swojej sytuacji rodzinnej.
1: Pomimo tego, że pewnie no, nie każdy chciałby tu trafić, jest tutaj bardzo ładnie, pani dyrektor. Jak się pani podoba po tym liftingu?
2: Bardzo mi się podoba, bo to jest bardzo ważne, żeby otoczenie i warunki, w jakich ludzie w takich trudnych sytuacjach przebywały, były bardzo dobre, były porządne, były estetyczne. W ogóle nie chodzi o to, żeby kogoś położyć, przecież ci ludzie są w traumie. Ktoś to musi opuścić dom, zamieszkać w innym miejscu, często z dziećmi. To jest bardzo trudna decyzja. W związku z tym otoczenie powinno zachęcać, powinno sprzyjać, powinno powodować, że się poczują dobrze, bezpiecznie. A poza tym to są warunki, w których po prostu powinni ludzie i rodziny żyć, więc jakby jest to też taka motywacja, inspiracja.
1: Pani dyrektor, na koniec, opuszczając tutaj te osoby, gdzie one trafiają, jak one żyją, czy żyje im się już wtedy lepiej?
2: Taką mamy nadzieję. Staramy się prowadzić też taki feedback, mieć informacje. Bardzo różne są losy, bo to 20 lat już minęło, więc trudno tak w kilku zdaniach podsumować. Czasem wracają do tego, z czego wyszły, tak też się zdarza. Czasem trzeba podjąć więcej prób i my akurat to rozumiemy. Żadna osoba nie jest stracona, nawet jak to jest trzecia próba, ciągle drzwi są tu otwarte. To nie jest tak, że ktoś raz nie dał rady, coś popsuł, wrócił do tego, z czego wyszedł, więc już ma drogę zamkniętą. Nie, można wielokrotnie podejmować próby i wreszcie któraś jest właściwa. Były panie, które kończyły swoje gorsze życie, rozpoczynały na nowo z dzieckiem, z dziećmi, wynajmując mieszkanie, w tym też pomagaliśmy i jakby odchodząc z miejsca zamieszkania totalnie, czyli ze swojej gminy. No, bardzo różne są te losy, ale ja wierzę w to, że na tej drodze, jeżeli jesteśmy, to jesteśmy po coś i na pewno każda pomoc, którą świadczymy, jest potrzebna.
3: Stefan Dziemara, burmistrz Rychwała.
1: Panie burmistrzu, no pana obecność tutaj jest mocno zaznaczona. Dlaczego?
3: Moim życiorysie jest, że byłem również starostą powiatu konińskiego i to właśnie kiedy ja byłem starostą, tworzyliśmy Centrum Interwencji Kryzysowej. To było, pamiętam, długie rozmowy wtedy z panią dyrektor Stroczyńską, która skutecznie, jak się okazało, mnie przekonywała do tego pomysłu, a nie było mnie trudno do tego przekonać, ponieważ moje życie jest związane z policją. Byłem naczelnikiem Wydziału Prewencji, a więc człowiekiem, który znał doskonale sytuację w wielu rodzinach, a zwłaszcza kiedy w tych rodzinach źle się dzieje. I miałem pełną świadomość, że właśnie to jest dobry pomysł, dobre rozwiązanie. Pani dyrektor właśnie sugerowała, żebyśmy znaleźli miejsce dla właśnie matek, ojców, bo też się zdarzają dzieci, które są właśnie w wyjątkowo trudnej sytuacji, żeby właśnie te osoby miały schronienie na ten czas krótki nieraz, który właśnie pozwoli podjąć rozsądną decyzję. Dlatego dzisiaj się cieszę, że minęło 20 lat i ja mogę tutaj być i dzisiaj świętować, a jednocześnie być jakby świadomym i przekonanym tego, że to była dobra decyzja i ona służy, domyślam się, do dzisiaj właśnie takim osobom.
4: W działalność ośrodka zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Koniński Sanepid wychodzi do młodzieży z programem Hashtag Młodzi Świadomi. To program edukacyjny stworzony w odpowiedzi na zdrowotne potrzeby. Chce pomagać podejmować młodym rozsądne i mądre decyzje życiowe.
5: Aneta Moralewska-Bębenek, kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Koninie.
1: Pani Anetko, nowy program, który nadzorujecie, Młodzi Świadomi, o co tutaj chodzi?
5: Nowy projekt, właściwie Hashtag Młodzi Świadomi, jest to program edukacyjny państwowy Inspekcji Sanitarnej, który został stworzony w bieżącym roku w odpowiedzi na zachowania zdrowotne oraz potrzeby polskiego społeczeństwa, które związane są ze wzrostem zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową. Program jest potrzebny, tak jak już wspomniałam, z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, ponieważ badania, ale również dane epidemiologiczne pokazują, że oprócz tego, że mamy wysoki wzrost tych chorób przenoszonych drogą kontaktów płciowych, za chwilę o nich też powiem, o tych statystykach, to niestety jest ciągle niska świadomość zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych związanych z zachowaniami seksualnymi. No i ciągle też w przestrzeni publicznej krąży wiele nieprawdziwych informacji oraz szkodliwych mitów wokół tychże chorób. I z powodu właśnie tych niepokojących statystyk powstał też ten program. On jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, adresowany jest do uczniów dorosłych. A więc zaprosiliśmy do projektu szkoły z miasta Konina i powiatu konińskiego. Spotkania odbywały się u nas w powiatowej stacji z wykorzystaniem prezentacji, która została przygotowana przez autorów programu, a więc przez Główny Inspektorat Sanitarny. Ale też taką nowością w tym programie były kody QR, a więc uczniowie wypełniali ankiety na wstępie, czyli ankieta wstępna i końcowa. I na koniec również po zakończeniu szkolenia wypełniali ankietę z użyciem kodu QR. Również są bardzo ciekawe filmy przygotowane do tego projektu, w których wypowiadają się specjaliści, więc wszystko po to, żeby zmieniać postawy i opinie na temat przede wszystkim tych chorób i żeby młodzież dokonywała mądrych wyborów życiowych. To, co chcę jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o choroby przenoszone drogą płciową, że zostały one, termin został wprowadzony w 1974 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Obejmuje kilkadziesiąt chorób zakaźnych i pasożytniczych, wywoływanych oczywiście przez różne czynniki chorobotwórcze. I tutaj mamy takie dwa ważne sformułowania, więc zakażenia, infekcje, czyli STI i STD, to już są choroby. I wszystko po to też edukujemy młodych, że jeżeli się pojawi jakaś infekcja, to musimy się udać do lekarza specjalisty, żeby nie doszło już do powstania tejże choroby. To, co jest też bardzo ważne, to co wspomniałam na początku, że sytuacja epidemiologiczna, jeżeli chodzi o te choroby, bardzo uległa niepokojącej zmianie, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Niestety istnieje trend wzrostowy we wszystkich czterech kategoriach tych podstawowych chorób przenoszonych drogą kontaktów płciowych. Kiedyś nazywaliśmy je chorobami wenerycznymi, więc kiła, rzeżączka najbardziej popularne, ale myślę o chlamydiozie również oraz HIV. I od 2020 roku obserwujemy silny wzrost zapadalności. Uległ on ponad czterokrotnemu wzrostowi. Najwyższe wskaźniki dla kiły rzeżączki są obserwowane w dużych aglomeracjach miejskich, a więc to głównie takie województwa jak mazowieckie, śląskie, łódzkie i małopolskie. Niestety niechlubny wzrost nastąpił również tutaj u nas, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, więc nasze podwórko. Statystyki i dane epidemiologiczne, które również pokazujemy w czasie spotkań z młodzieżą, również na tych naszych spotkaniach mogę powiedzieć tutaj o chlamydiozie, że w Wielkopolsce, ponieważ Wielkopolska i Polska, tutaj bierzemy pod uwagę te dwie dane. W Polsce, jeżeli chodzi o chlamydiozę, to jest też choroba, która często się pojawia. W ciągu tych 10 lat z 220 przypadków, które pojawiły się w 2015, do 1404, czyli 538%, to jest bardzo duży wzrost niestety, a w Wielkopolsce z 69 przypadków w 2015 do 243, czyli też 252%. To też niepokojąca informacja, rzeżączka. I tutaj, jeżeli chodzi o rzeżączkę, zachorowalność na tą chorobę w tych ciągu 10 lat w Polsce mieliśmy z 441 przypadków do 1496, czyli to jest 239%, a w Wielkopolsce jest niestety dużo, dużo, bardzo tych zachorowań. W 2015 mieliśmy 21 przypadków, ale w 2025 już 242, co powoduje 1052%. No, to jest taka statystyka, statystyka niechlubna niestety. No i jeszcze bardzo popularna kiła, choroba weneryczna. W ciągu też tych 10 lat analiz wzrost zachorowalności z 1350 przypadków do blisko 3500, to jest 154%, i podobnie w Wielkopolsce mieliśmy ze 182 przypadków do 431, to jest 137%. Ostatnie tutaj jeszcze dane epidemiologiczne, które my mamy, to jeżeli chodzi o zakażenie na, tutaj myślę o przypadkach zachorowań na wirusa HIV, to jeżeli chodzi o Polskę, tutaj mieliśmy 1273 przypadki do 2257, to jest niecałe 77%, i podobnie w Wielkopolsce 121 przypadków w 2015 do 210 przypadków, to jest 73%. Tutaj na szczęście nie przekraczamy tych 100%. To są dane opublikowane na podstawie danych z PZH, Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowe Centrum do Spraw AIDS oraz Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, więc te dane też spowodowały między innymi zainaugurowanie tego nowej strategii przeciwdziałania zakażeniom przenoszonym drogą płciową, no i też powstanie tego projektu. To, co też jest ważne, że ten projekt na pewno będzie kontynuowany od nowego roku szkolnego 2026-2027. Zajmiemy oczywiście tymi działaniami edukacyjnymi zdecydowanie większą liczbę uczniów. Wszystko po to, żeby zmieniać świadomość, kształtować postawy i żeby młodzież też była świadoma i tych swoich wyborów i decyzji życiowych, ponieważ to jest właściwie bardzo ważne. Czasami jeden zły krok może niestety zmienić życie młodego człowieka, ale też młodzi są bardzo otwarci i chętni rozmawiać z nami, więc na pewno program został pozytywnie tutaj odebrany. To wiemy już na podstawie opinii odebranych od nauczycieli, którzy współpracują tutaj z nami na bieżąco, więc bardzo serdecznie chciałabym w tym momencie podziękować też nauczycielom, szkołom, którzy uczestniczyli u nas w projekcie teraz od marca do czerwca w tym roku, i zapraszamy do współpracy w nowym roku szkolnym. Tutaj jeszcze mogę dodać, to są dane z epidemiologii od nas, z sekcji epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, bo ja przedstawiłam dane na poziomie Polski, Wielkopolski. U nas dane od 2023 roku, jeżeli chodzi o te choroby, największy wzrost zanotowaliśmy, jeżeli chodzi o chorobę kiłę, która w 2025 mieliśmy 13 przypadków, w 2023 7 i do tej pory w pierwszym kwartale tego roku 1 przypadek. Więc ta kiła, rzeżączka też w tym 2024 8 przypadków, a pozostałe klasują się na takim poziomie podobnym, 2, 3, 4 przypadki maksymalnie rocznie, więc myślę, że statystyki tutaj są niepokojące. To są tylko na podstawie oczywiście tych osób, które zgłosiły się do lekarza i się przebadały. Też dużo osób nie korzysta niestety, więc taka świadomość jest, że samo mi przejdzie, no niestety nie przejdzie. I też przede wszystkim musimy przełamywać takie stereotypy, że ten lekarz, dermatolog, wenerolog, a to jest taki normalny lekarz, jak pediatra, jak chirurg, który również nam udzieli pomocy, i żebyśmy nie lekceważyli tych podstawowych objawów.
6: Czyli jakich?
5: Takie podstawowe objawy przy takich chorobach, jak się pojawiają, czyli jak jest jakiś niepokojący wyciek, jakieś swędzenie, no coś, co się pojawi i nas zaniepokoi, a się nigdy nie pojawiło, tak? Czyli jakieś właśnie takie swędzenia, często właśnie lekarze, wenerolodzy mówią, specjaliści, jakaś wydzielina, no coś, co nie pojawia się na co dzień, tylko już nie mówiąc o ryzykownych zachowaniach i podejmowaniu ryzykownych kontaktów seksualnych, tak, z nieznaną mi osobą, partnerką, partnerem, to oczywiście należy udać się do specjalisty. I też chcę powiedzieć o tej odpowiedzialności karnej, tak, ponieważ w przypadku tych chorób właśnie przenoszonych drogą kontaktów płciowych, ładnie mówiąc, choroby weneryczne bądź zakaźne, i kto wie, że jest zakażony, tak, wirusem HIV bądź tą chorobą, dotknięty chorobą weneryczną lub inną nieuleczalną, i naraża bezpośrednio inną osobę na to zarażenie tym wirusem bądź taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, czyli jeżeli ktoś miał z nas, czy miałam ryzykowny kontakt i doświadczyłam tej infekcji, choroby, choroby. Ja muszę powiadomić tą osobę, z którą miałam kontakt seksualny, tak? Ponieważ jest odpowiedzialność też karna, ale taka moralna i etyczna. Po prostu, żeby też ta osoba udała się do specjalisty, ponieważ no, nieleczone te infekcje, one przynoszą, dalej przekształcają się w te choroby. Niestety są też skutki uboczne, a ponadto one wracają bardzo często. I lekarze też mówią, że pacjenci no, muszą być doleczeni, że takie krótkotrwałe jakaś pomoc to nie pomaga. To jest po prostu już dłuższy proces leczenia. Czasami wymaga hospitalizacji, przebycia na oddziale w szpitalu, ale na pewno skonsultowania ze specjalistą. No i przede wszystkim tej odpowiedzialności tej w stosunku do drugiej osoby, z którą mieliśmy też kontakt.
6: Te statystyki pokazują, że te choroby występują coraz częściej, pomimo tego, że myślałoby się, że właśnie teraz odsetek zachorowań jest mniejszy niż w latach poprzednich. Dlaczego?
5: Myślę, że to też jest związane no, obecnym takim stylem życia, trochę po pandemii też niestety statystyki poszły do góry, takie też trochę związane jest to może z takim niebraniem odpowiedzialności za tego drugiego człowieka. W tym kontekście myślę, że ludzie podejmują ryzykowne zadania, bo jest im potrzebna taka adrenalina. Może warto szukać tej adrenaliny w inny sposób, choćby iść na stadion, pobiegać, czy zapisać się na jakieś ćwiczenia, fitness, siłownia, inne formy zdecydowanie tutaj zalecamy jako pracownicy Inspekcji Sanitarnej. Zresztą tutaj na spotkania z młodymi zawsze mówimy o szukaniu tej pasji, która zawsze nas uratuje. Nie idźmy w tą złą stronę, tylko idźmy w tą lepszą stronę życia. Myślę choćby teraz jest taka fajna pogoda, o zwykłym bieganiu. Jak ktoś nie lubi biegać, może iść na rower. Jak ktoś nie lubi roweru, może poszukać pasji w malarstwie, w muzyce. Tak, więc tutaj jest dużo możliwości, tylko przede wszystkim, żeby iść w tą dobrą stronę i szukać tej pasji, którą każdy gdzieś tam ma, tylko trzeba ją odnaleźć.
6: Jeżeli chodzi o tą świadomość, jak ci młodzi ludzie reagują na takie spotkania?
5: Też program jest teraz opracowywany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i opracowywane są te badania ankietowe młodzieży. Więcej będziemy wiedzieli w nowym roku szkolnym, żeby się odnieść do tych ankiet, które uczniowie wypełnili na wejściu. Właśnie tak jak już mówiłam, są to już te ankiety z użyciem kodu QR i po spotkaniu, tak? Więc te analizy na pewno więcej nam dadzą informacji, ale myślę, że młodzież ma taką świadomość, tylko czasami się takie podstawowe może czasami rzeczy, z których byśmy może myśleli, że oni nie wiedzą, ale wydaje nam się, że czasami proste rzeczy sprawiają im trudność. Takie banalne, może proste. Czasami się też może wstydzą porozmawiać z koleżanką, z kolegą. Niektórzy oczywiście mają świetny kontakt ze swoimi rodzicami tutaj na podstawie tych niecałej setki młodzieży, która u nas była. Mówią o dobrym kontakcie z rodzicami. Niektórzy o takim oczywiście, jak to wiadomo, zawsze, ale więcej będziemy na pewno wiedzieli po tym pilotażu, ponieważ ten projekt, który teraz realizowaliśmy na przełomie właśnie wiosny, tego drugiego półrocza roku szkolnego, to był pilotaż i teraz wyjdziemy od nowego roku szkolnego już na pewno z większą liczbą szkoleń i jest to potrzebna ta edukacja w tym temacie, ponieważ jest to temat zaniedbany niestety. Ciągle tak wstydzimy się o tym mówić, czy o raku jądra, który my też realizujemy jako powiatowa stacja w Koninie. To jest projekt, problem młodych mężczyzn, naszych chłopców w szkołach średnich, żeby oni obserwowali siebie, robili to samo badanie. Kobiety mają badać piersi, chłopcy mają badać jądra. Jeżeli jest coś niepokojącego, to nie wstydźmy się mówić, bo to jest prawie, że 100% wyleczenia, tylko musimy iść do specjalisty, udać się na tym pierwszym etapie, coś jest niepokojącego. Powiedz o sobie dorosłej, zaufanej, do której masz zaufanie, może to być siostra, koleżanka, dziewczyna. Idź do urologa, umów się i na pewno się uda problem ogarnąć, tylko to musi być na tym pierwszym wczesnym etapie wykrycia tej zmiany, bo jest to wyleczalna zmiana, tylko musi być bardzo szybka interwencja u specjalisty. Więc przede wszystkim mamy przełamywać te stereotypy, nie wstydzić się o tym mówić, tak jak choroby weneryczne, to są tak choroby innych układów, tak? Tu mamy układ rozrodczy, mamy układ oddechowy, układ krążenia, więc też tutaj prezentacja jest też dobrze odbierana przez młodzież, bo jest bardzo dużo zdjęć, filmów, ciekawych specjalistów, więc po to wszystko, żeby zmieniać te stereotypy i mówić o tym tak otwarcie, bez skrępowania i przede wszystkim dbać o to swoje zdrowie, bo mamy tylko jedno, a wszystko bez zdrowia jest niczym, zdecydowanie ta formuła Schopenhauera, zawsze o tym mówimy, że zdrowie to nie wszystko, ale wszystko bez zdrowia jest niczym, więc wszystkie zachęcamy do takich dbałości o siebie i o siebie, o swojego, tutaj w kontekście młodych, partnera, partnerki, dziewczyny, chłopaka, też o najbliższych. Zabezpieczyć to oczywiście bez tych, myślę w kontekście tych wyborów życiowych, mądrych, tak? Prezerwatywa oczywiście nas zabezpiecza nie tylko przed ciążą, tak? Ale przed tymi chorobami wenerycznymi. Zdecydowanie zachęcamy zawsze młodych do prezerwatyw, które mówimy, że to chłopcy mają taką specjalną kieszonkę w dżinsach, taka mała kieszonka, i to chłopcy kupują te prezerwatywy i oczywiście oni o to dbają w kontekście tego też swojej dziewczyny, mamy nadzieję dziewczyny, bo zawsze mówimy o tych mądrych wyborach życiowych. No i przede wszystkim, żeby podejmować mądre, rozważne decyzje życiowe.
4: Mówiła Aneta Morelewska-Bębenek z Konińskiego Sanepidu, a po szczegóły zaglądajcie do Konińskiej Instytucji.
7: Magazyn lokalny.
8: Czas na informacje z naszego regionu. Arleta Janiak, witam Was i zaczynamy. Prawie 2 tiry śmieci od początku tego roku wywieziono z konińskich lasów. Najwięcej śmieci leśnicy znajdują w Puszczy Bieniszewskiej, w pobliżu Ślesina czy Rudzicy. O tym problemie rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
9: Jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że do nas dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać. Do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, odpowiednich osób, to nie przekazano dalej i my te śmieci uprzątniemy. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo no, trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las. No proszę zwrócić uwagę, że to jest nierealne, żeby wysprzątać cały las. Tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią złe wrażenie. No. 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu. Wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5-6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
8: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
9: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać. To jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowisku. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak? Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak? Różnego rodzaju metal. Sam metal sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak? Nas może. Człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę, idziemy często do lasu z dziećmi. No, no w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
8: I po śmieciach można też poznać,
9: prawda? Tak, tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wyrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. Ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że no po co to wyrzucać do lasu.
8: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin i zaapelował, widząc wysypiska śmieci, zgłaszajcie to jak najszybciej leśnikom. ZHP to jedna z najdłużej istniejących organizacji młodzieżowych. W Polsce początki harcerstwa sięgają 1910 roku, kiedy to na ziemiach polskich zaczęły powstawać pierwsze nieoficjalne zastępy i drużyny skautowe, a ruch oficjalnie zorganizował się w 1911 roku. Jak wygląda współczesne harcerstwo, opowie nam Jagoda Pigulska, instruktorka chówca ZHP w Koninie.
7: Harcerstwo to organizacja młodych dla młodych przede wszystkim. Jest to miejsce, w którym i w Koninie, i ogólnie staramy się pokazać dzieciom możliwość tego samorozwoju, który jest wszechstronny. W naszej organizacji nie skupiamy się tylko właśnie na tych podstawach typu las, szyszki, ogniska i musztra. Chcemy pokazać dziecku, że potrafimy też, a bardziej staramy się pokazać, nie wiem, część artystyczną, tą część bardziej angażującą też edukacyjnie i chcemy pokazać, że mogą właśnie w organizacji znaleźć swoje miejsce, nie tylko dlatego, że lubią śpiewać, czy nie wiem, lubią jedną rzecz określoną, tylko właśnie ten wszechstronny rozwój. Chcemy wesprzeć go w tym działaniu, o czym mówi misja ZHP i dajemy mu taką szansę na ten rozwój. Nadal jest gdzieś ten stereotyp, że dziecko zostanie w domu i będzie siedzieć przed tym telefonem, tabletem, komputerem, ale to harcerstwo da mu tą szansę właśnie tego, że zostawi ten tablet, nie będzie o tym myśleć. Tak głównie jeśli chodzi mi o zostawienie tabletu, myślę sobie o obozie. Jeśli jedziemy na obóz, po prostu dziecko, czasami rodzice przed wyjazdem pyta się, czy dziecko będzie miało telefon. Odpowiadamy, że będzie miało w określonych godzinach, w ciszy poobiedniej, czy jakby ustali wychowawca, ale będzie też ten moment, w którym to dziecko po prostu zapomni, że ten telefon ma. Że ma ten dostęp, bo po prostu staramy się tak angażować dziecko w każde działanie, żeby po prostu unikać tego. Wiadomo, czasami ten telefon ułatwia, typu aplikacje, są to, nie wiem, no ta podstawowa aplikacja, o której na pewno każdy harcerz teraz myśli, jest to HardZap. Czasami jak na przykład ktoś powie, że chciałby zaśpiewać taką piosenkę na zbiórce, a nie mam tekstu przygotowanego, no to mówię właśnie, wyciągnijcie HardZapa i no, nawet nie, że telefon, tylko od razu mówimy, dajemy to rozwiązanie, jest to HardZap, jest to świetna aplikacja pod względem tego, że jest łatwy dostęp, jest prosta, mamy tam nie tylko piosenki, tylko mamy też dostęp do sprawności, wartości, do stopni. Mamy czasami zwykłe takie motto, bo w ogóle wchodząc na aplikację wyświetla nam się jakieś hasło, które na samym początku wita nas i opowiada, za każdym razem jest to inne hasło. Cytat albo właśnie jakieś słowa kogoś, kto jest związany w jakiś sposób z harcerstwem. I to jest takie przywitanie tego, że wchodzimy na tą aplikację i już możesz poczuć się tym harcerzem, przypomnieć sobie jakaś jedna z wartości harcerstwa i właśnie ten telefon wyciągnąć i gdzieś tam tą piosenkę sobie znaleźć, czy wyszukać jak mamy zdobyć jakąś sprawność czy stopień, ale czy na zbiórkach używamy i pielęgnujemy? Wydaje mi się, że zostawiamy laptop, tablet w domu, bierzemy ewentualnie ten telefon, no nawet do zwykłego kontaktu, do zrobienia zdjęcia. Ułatwia nam projektor, laptop, to wiadomo, to tego używamy, ale używa tego kadra, nie dzieci. Dzieci, wydaje mi się, że zapominają na zbiórkach o telefonie i tablecie. Na co dzień harcerstwo, dla tych, którzy nie wiedzą, to takie spotkanie, nazywamy to zbiórkami, odbywają się tak przeważnie raz w tygodniu, w określonym miejscu, w określonym czasie. Zazwyczaj u nas w Koninie akurat działamy w szkołach, przy szkołach albo przy, jeśli jest to coś wokół, typu Wilczyn, Krzymów, Golina. Zdarza się, że te zbiórki są prowadzone na przykład w domach kultury, ale i tak najbardziej popularne są szkoły i wtedy to, tak jak w Koninie, mamy mnóstwo drużyn harcerskich, które po prostu składają się z dzieci z danej szkoły i wtedy działamy środowiskami lub szczepami. Nie uczymy się na zbiórkach rzeczy, które są gdzieś zapisane w książkach, że musimy od A do Z zrobić jakiś program, tylko program, który wymyśli wychowawca. Ja jako wychowawca powiem szczerze, że patrzę po prostu z tygodnia na tydzień na potrzebę dzieci. Jeśli czuję, że są przemęczone, nie wiem, zadaniami z mapą, to zrobię coś kreatywnego i pośpiewamy na kolejnej zbiórce, ale przypomnę w trakcie tego śpiewania na przykład o obrzędowości, gdzieś tam zawsze element harcerstwa w to wkręcę. Nie chcemy uczyć dzieci właśnie tego, co jest oczywiste. Chcemy pokazać im możliwość rozwoju wszechstronnego, o którym mówiłam na samym początku, ale tak na zbiórkach, luźno mówiąc, śpiewamy, tańczymy, uczymy się musztry, uczymy się rysowania, malowania, rzeczy kreatywnych, lepienia z gliny, robimy bransoletki z muliny, co jest też popularne, no ale uczymy się też podstawowych rzeczy, takich jak rozpalenie ogniska, czy nie wiem, zwykły, teraz nieczęsty kontakt z mapą czy z busolą. Patrząc na to, co robimy na zbiórkach, musimy też patrzeć na kategorię wieku dziecka, ponieważ mamy, harcerstwo dzieli się na 4 metodyki wiekowe główne, są to zuchy, harcerze, starszoharcerze, wędrownicy, no i później już są instruktorzy i starszy znak, o których też oczywiście pamiętamy i oni też się rozwijają w swój sposób, ale dziś skupiamy się na dzieciach, więc dla nich są przygotowywane regularne zbiórki, podczas których uczymy się różnych umiejętności rozwojowych dziecka. W zuchach dzielimy dzieciaki na 6 i tam właśnie drużynowy lub grupa wybiera 6, czyli osobę, która już od tak młodego wieku będzie uczyć się tych właśnie kompetencji liderskich, bo nawet czasami zwykłe napisanie SMS-a, pamiętajcie, że jest zbiórka, to już jest zadanie dziecka, które uczy go w jakimś stopniu jakiejś odpowiedzialności. U harcerzy, starszoharcerzy, wędrowników wygląda to trochę inaczej, bo już zastępowy ma powierzaną trochę większą misję, takie nasze zadanie, czyli na przykład zrobienie jakiejś zbiórki zastępów, jest to już coś, co od zastępowego musi wyjść inicjatywa zrobienia, bo drużynowy mu nie powie napisz tego SMS-a, zrób zbiórkę, tylko właśnie to zastępowy przychodzi do drużynowego i mówi, chciałbym to zrobić, druhna mi pomoże. No i druhna oczywiście mówi, tak, dajesz, zrobimy to. Myślimy o obozie harcerskim, myślimy o lesie, o namiotach, o górach, morzu i uczymy się tam trochę takiego przetrwania, mimo wszystko, mimo tego, że akurat my, Chłopiec Konin, mamy swoją bazę w Pobierowie, która jest bardzo dobrą bazą, taka autopromocja, zapraszamy serdecznie. To musimy nauczyć dziecko tego, że jednak mamusia nie wypierze przez 2 tygodnie prania, nie umyje talerza, bo dziecko po posiłku samodzielnie idzie umyć menażkę, idzie umyć też sztućce, kubek. Jeśli sobie nie umyje, kolejny posiłek zje na brudnym, bo nikt za niego tego nie zrobi, czyli musi się nauczyć tego, że zjadłem, muszę umyć i dopiero pójdę do namiotu odpocząć. Uczymy się tego, że mamy harmonogram działania, czyli wstajemy codziennie, systematycznie, robimy rozgrzewkę, idziemy, nie wiem, na śniadanie, idziemy się umyć i mamy określony czas na określone działanie. Jeśli tego nie zdążymy zrobić, coś nam przepadnie, bo stracimy na przykład blok zadania. Uczymy się rzeczy Wydaje mi się, że bardziej survivalowych, bo mamy na obozie taki moment, w którym właśnie jesteśmy w lesie, jesteśmy w górach, możemy się przejść, możemy odpalić ognisko w bezpiecznym miejscu i pokazać dzieciom tego, czego nie możemy pokazać na przykład w mieście czasami. Obóz nasz harcerski dzieli się w zasadzie na 3 główne bloki i no to nie jest coś takiego, że jedziemy na przykład my do Pobierowa i tam zastanawiamy się z kadrą, co robimy, tylko no ja na przykład już 2 miesiące temu mamy maj, a ja już od 2 miesięcy mam gotowy program obozu i tylko czekam na zatwierdzenie i możemy jechać do Pobierowa, a w sumie to jeszcze zaplanować dokładnie krok po kroku każde zajęcie, które będziemy robić, bo właśnie tak jak mówiliśmy w nawiązaniu do telefonów, chcemy pokazać dziecku, że nie ma tego czasu na telefon i w ogóle może go zostawić w Koninie. Wydaje mi się, że my po prostu też w organizacji stawiamy duży nacisk na to, że zwykła kolonia i zwykły wychowawca na zwykłej kolonii nieharcerskiej nie jest po prostu na to przygotowany. Jadą osoby czasami nawet z marszu wzięte, po prostu myślą, że lubią pracę z dziećmi, więc dadzą radę. Nie mówię, że nie dadzą, bo na pewno będzie to świetna robota, ale my po prostu jesteśmy przygotowani, tak jak właśnie u nas w Koninie. Będziemy mieli instruktaż HAL, będą mogli sobie przypomnieć wszystkie umiejętności, właśnie jak wypisać dzienniczki, jak napisać dobry konspekt, jak po prostu zadbać o to bezpieczeństwo dziecka, więc my przygotowujemy jako organizacja wychowawców i wspieramy ich w tym, żeby po prostu jak najlepiej i jak najdokładniej byli przygotowani do tej opieki nad dziećmi, bo bądźmy szczerzy, 2 tygodnie w lesie, 24 godziny na dobę bez rodzica jest wyzwaniem dla każdego z nas, nawet dla wychowawcy, który był 10 razy na harcerskiej akcji letniej. Jest to wyzwanie, ale my chcemy jak najbardziej pomóc i jako komenda, i jako w ogóle organizacja chcemy pomóc wychowawcom w tym, żeby przyszło im to jak najłatwiej. W pierwszym kroku sprawdźcie w ogóle na korytarzach w waszej szkole, czy nie macie plakatu, bo często tak jest i w Koninie 90% szkół ma drużynę harcerską, o której może nie wiesz. Zobaczcie, czy nie ma. Jeśli nie zobaczycie takiej informacji, wejdźcie na profil Chówca na Facebooku, na Instagramie, napiszcie do nas, możecie też śmiało przyjść do naszego Chówca, który mieści się na ulicy Harcerskiej 4, jest to przy szkole podstawowej numer 3 w Koninie na 5 osiedlu. Przyjdźcie tam, zawsze ktoś jest od 8 do 16 od poniedziałku do piątku i na pewno udzieli wam informacji. Sprawdźcie profile na Facebooku, mamy też stronę internetową, na której jest zakładka, w której znajdziecie państwo lub wy, kochani przyszli harcerze i zuchy. Możecie zobaczyć po prostu szkołę działania, miejsce działania, środowisko, w którym będzie napisane, kiedy jest zbiórka, o której godzinie, co zabrać. Na pierwszą zbiórkę zabierzcie tylko uśmiech i na pewno resztę pokierujemy was. Będziecie musieli wypełnić zgodę na przynależność i wtedy już będziecie zaczynać swoją próbę na zucha lub harcerza.
8: Mówiła Jagoda Pigulska, instruktorka Chówca ZHP w Koninie. Fundacja Podaj Dalej od wielu lat pomaga osobom niepełnosprawnym, ale Podaj Dalej to nie tylko organizacja, to ludzie, którzy w fundacji działają od samego początku. O początkach fundacji i planach opowie nam prezes fundacji Zuzanna Janaszek-Maciaszek.
10: Od początku chcieliśmy, żeby ta grupa, to nasze centrum wolontariatu, żeby byli to zarówno sprawni, jak i niepełnosprawni wolontariusze i to się udało. I część z tych osób znała mojego tatę, doktora Piotra Janaszka, naszego patrona i wprowadzaliśmy tych młodych wolontariuszy właśnie w taki świat, w naszą misję, w nasze cele. Pokazywaliśmy, dlaczego to jest tak ważne, żeby osoby z niepełnosprawnością uczyć samodzielności, niezależności, dawać im umiejętności, które w tym pozwalają. Teraz, kiedy odgrzebuję właśnie stare zdjęcia, to cieszy mnie ogromnie to, że wśród tych pierwszych wolontariuszy są też osoby, które osiągają sukcesy nawet gdzieś poza fundacją, ale często same podkreślają, że to był dla nich taki fajny początek i ogromna nauka, a teraz sami prowadzą albo jakieś organizacje, albo gdzieś pracują nadal z taką żyłką społecznikowską. Czy do tej pory z nami współpracują, myślę o Iwonce, czy o Krzyśku, o Kindze, o Elizie, o Gabrysiu, no cała masa osób, które teraz patrzę na zdjęcia i z uśmiechem sobie przypominam Żanetę i mnóstwo innych osób. Także nawet jeśli to są osoby, z którymi teraz nie współpracujemy, bo gdzieś poszli swoją drogą, to tych wspomnień nam nikt nie zabierze i są piękne.
8: Fundacja tak naprawdę zostaje w nich wszystkich i tak ciężko wam się pewnie rozstać. Jak ten czas, gdy była zakładana fundacja, jak wspominasz ten moment, jak bardzo jesteś zaskoczona, czy też być może nie, tą drogą, którą fundacja podążyła dalej, jakie wspomnienia są dla ciebie z tym związane?
10: Ja jestem ogromnie wdzięczna tym ludziom, którzy byli z nami na początku, bo ten start był bardzo ważny i on nam pozwolił naprawdę rozwinąć skrzydła i ja z radością patrzę, jak z roku na rok. Od samego początku udaje się robić coraz więcej. Pierwsze 2 lata fundacji to jest głównie zasługa właśnie tej grupy, której przewodził Karol. Ja wtedy nie mieszkałam w Koninie i przyjeżdżałam do Konina na weekendy i w soboty zawsze zwoływaliśmy spotkania takie, gdzie były podsumowania, plany na kolejny tydzień i niesamowity entuzjazm, który napędzał wszystkich.
8: Fundacji w tej chwili, które wspomagają osoby niepełnosprawne, jest bardzo dużo. Jak uważasz, czym wyróżnia się wasza fundacja? O fundacji jest głośno, o fundacji się słyszy, o fundację widać. Co takiego jest, co wyróżnia tą fundację?
10: Takim największym wyróżnikiem jest to, że od początku osoby z niepełnosprawnością nie traktujemy wyłącznie jako podopiecznych, tych, którym chcemy pomagać, dla których jesteśmy, ale też jako osoby, które wspólnie z nami pracują. Bo tak jak przy zakładzie fundacji te osoby miały bardzo ważny głos. Tak do tej pory w zespole fundacji moi współpracownicy to też są osoby z niepełnosprawnością. To często są osoby, którym na jakimś etapie życia pomogliśmy, a teraz one pomagają kolejnym, więc to podaj dalej nasze się tutaj przewija. Myślę, że to jest ogromnie ważne. Dzięki temu też, że te osoby są na każdym etapie pracy w fundacji, od pomysłów, planowania, przez realizację, ewaluację, to wiele naszych pomysłów jest takich bardzo trafionych, bo my nie wymyślamy sobie gdzieś z gwiazd, co by tutaj było dobre dla tych osób na wózkach, tylko same osoby z niepełnosprawnością nam wskazują kierunek, co jest potrzebne. Dzięki temu wiele naszych projektów powstało jako pierwsze w Polsce, tak jak mieszkania treningowe, takie bardzo kompleksowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową w 2013 roku, gdzie przez ten czas udało nam się wypracować też taki model właśnie wsparcia osób treningowych, czy szkolenia paralotniowe i szybowcowe dla osób z niepełnosprawnością, czy właśnie chociażby to centrum wolontariatu, w którym osoby z niepełnosprawnością są też wolontariuszami, czyli pokazujemy, że każdy z nas ma coś do zaoferowania. I myślę, że to właśnie, że wiele rzeczy robimy gdzieś tam jako pierwsi i to, że się chętnie dzielimy wiedzą, bo wiele organizacji przyjeżdża do nas też po jakąś wiedzę, po naukę, pewnie to nas jakoś wyróżnia.
8: Fundacja Podaj Dalej nosi imię doktora Piotra Janaszka, twojego taty. To jest to ziarno, które on zasiał tutaj, a teraz widać cały czas są zbierane plony tej jego działalności niesamowitej. Jak myślisz, co on myślałby o tej fundacji? No, wszedłby tutaj po prostu, rozejrzałby się. Co on by sądził na ten temat? Jakie słowa by padły?
10: Myślę, że na pewno poczułby to, że każdy, kto pracuje tu w fundacji, czy jest to wolontariusz, czy pracownik, to są ludzie z takim ogromnym powołaniem. Tutaj nie ma przypadkowych osób i to jest też nasza taka siła napędowa. A tato był strasznie upartym człowiekiem i myślę, że wielu z nas właśnie jest też bardzo upartych. Natomiast tak z drugiej strony patrząc, to zastanawiam się, czy nie przeraziłoby go to, że wciąż ta nasza praca jest tak potrzebna. My czasem się śmiejemy, że chcielibyśmy doczekać takich czasów, gdzie nie będzie musiała fundacja istnieć, bo będzie tak wszystko poukładane pod względem dostępności, warunków dla osób z niepełnosprawnością, że nie będziemy potrzebni, ale myślę sobie, że małe szanse, żebyśmy dożyli takiego momentu, bo wszystko za wolno się zmienia. Zmienia się, ale za wolno. I tato, który był ogromnym wizjonerem w latach przecież 70., 80., 90., myślę, że gdyby teraz spojrzał na nas, to pewnie by się zmartwił, że wciąż tak dużo tego wsparcia jest potrzebnego, że po prostu za wolno pewne rzeczy się zmieniają. I zresztą ja nawet wracając czasem do jego felietonów, bo pisał przecież felietony, miał takie zacięcie dziennikarskie, czasem mam taką refleksję, jakie to jest wciąż aktualne. W tych felietonach często poruszał właśnie kwestie związane z dostępnością, z osobami z niepełnosprawnością, z tym, z czym się muszą mierzyć, czy z jakimiś takimi absurdami, czasem urzędniczymi, politycznymi, innymi. I tak czasem czytając te felietony właśnie mam taką refleksję, że kurczę, no to jest ciągle aktualne.
8: Ale wiesz co, ja też tak sobie myślę, że to wynika też z tego rozwoju. Cały czas coś się zmienia. Ta technologia idzie cały czas do przodu. To są kolejne wyzwania, które stoją przed tak naprawdę nami wszystkimi, żeby pokonywać te bariery związane właśnie z tym parciem do przodu cały czas cywilizacyjnym. Ale dobrze, ja wiem, że wy tutaj nie poprzestajecie, że raz, likwidowanie barier, dwa, warsztaty przeróżne, które organizujecie, tego jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Ale no, aż się boję o to zapytać, ale jakie są plany najbliższe, bo wiem, że na pewno będzie ich bardzo dużo.
10: No, naszym marzeniem jest uruchomienie osady Janeszkowo w pełni. To jest ogromne wyzwanie takie inwestycyjne, związane też z tym, że potrzebne są ogromne fundusze, że nie sprzyja nam też koniunktura, bo raczej nic nie tanieje, tylko odwrotnie. Ale wierzymy, że to się uda i chcielibyśmy, żeby to było takie właśnie nasze miejsce na ziemi. Zresztą miejsce nieprzypadkowe, bo miejsce, w którym w 79 roku tato poprowadził swój pierwszy obóz dla dzieci z niepełnosprawnością. Wtedy jeszcze z panią Krysią Chowańską w ramach TPD, ale to jest dokładnie to miejsce.
8: Więcej szczegółów na temat kolejnych projektów fundacji znajdziecie na Facebooku Podaj Dalej. W ciągu 6 miesięcy mieszkańcy Konina mają mieć zainstalowane panele, pompy ciepła i magazyny energii.
11: 470 instalacji urządzeń OZE powstanie w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina. 18 września w Urzędzie Miejskim w Koninie prezydent Piotr Kowietkowski podpisał z wykonawcą umowę na realizację tego projektu. Wykonawcą inwestycji została spółka Antinus. Wartość podpisanej umowy opiewa na 16,5 miliona złotych brutto. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 17,8 miliona złotych, ponieważ 70% kosztów kwalifikowalnych stanowi dotacja unijna, resztę pokrywają mieszkańcy z własnych źródeł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dzięki projektowi w prywatnych budynkach mieszkańców Konina powstanie łącznie 470 instalacji i urządzeń OZE, w tym 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła, 14 pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 18 marca 2027. Jest to projekt parasolowy, ponieważ jest on realizowany na terenie kilkudziesięciu gmin Wielkopolski Wschodniej. Jest finansowany z pieniędzy pochodzących z Just Transition, czyli z funduszu powęglowego. Mimo że Konin ma już tak naprawdę 99% mieszkańców podłączonych do ciepła systemowego, jednak jeszcze trochę tych budynków do podłączenia mamy. No, na pewno projekt przyspieszy jeszcze bardziej ten proces, gdzie mieszkańcy będą mogli wymienić sobie kopciuchy na ekologiczne źródła energii. No i na pewno jest to coś, co spowoduje, że będą mogli być bardziej bezpieczni o to, że ta cena ciepła będzie bardziej stabilna, niezależna też od różnych sytuacji międzynarodowych, które się dzieją, i po prostu tańsza.
8: Mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Całkowity koszt projektu to prawie 18 milionów złotych, z czego 70% to unijne dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Koniński Szpital alarmuje. Niemal każdego dnia na oddział SOR-u trafiają młodzi ludzie po zażyciu substancji psychoaktywnych, które są najczęściej rozdawane na przykład podczas imprez czy na spotkaniach. Po zażyciu są bardzo nadpobudliwi i tracą kontakt z otoczeniem. Więcej o tym problemie powie Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka w Konińskim Szpitalu.
12: Do naszego szpitala coraz częściej trafiają pacjenci w tak zwanym uzależnieniu dziwnymi preparatami, które nazywa się kryształkami brudnymi, czystymi, jak to zwał, tak to zwał. Jest to chemiczne świństwo, które trafia się niestety naszym najmłodszym pacjentom. To są pacjenci, którzy leżą przez całą dobę w stanie bardzo pobudzonym. Tymi ludźmi jest duży problem. Trafiają się niestety tak zwane grupy przestępcze na różnych spotkaniach osiemnastka, które proponują za darmo działki. I te działki to niestety potem mamy naszych pacjentów zombie. To są pacjenci, którzy naprawdę reagują w sposób spontaniczny, w sposób nieracjonalny i niestety bardzo mocno zaburzają pracę całego zespołu szpitalnego działu ratunkowego. Z tymi ludźmi coś trzeba zrobić i to jest po prostu coś niesamowitego. Wszyscy są zakrzątnięci, bo oczywiście nie ma tam policji, nie ma ochrony. Wszystko leży w rękach ratowników, pielęgniarek i lekarzy. Także to tylko w woli wytłumaczenia i prośby. Jeżeli macie Państwo wpływ na swoich mieszkańców, żeby z dala byli od tych preparatów. One naprawdę, to co się dzieje, proszę Państwa, w szkołach na 18 18, kto się nie da opisać. Ludzie się po prostu niestety doprowadzają do stanu strasznego.
8: Mówiła Maria Wróbel z Konińskiego Szpitala i zaapelowała do rodziców i nauczycieli, by zwrócili szczególną uwagę na młodzież i co dzieje się w ich otoczeniu. Miasto przygotowuje się do budowy centrum przesiadkowego w Koninie. O szczegóły zapytaliśmy prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego.
13: Bardzo długo zajmowały nas formalne rzeczy związane z uzyskaniem własności tego gruntu. Mamy to, również jak i projektowaniem. W tej chwili mamy wizualizację, która zresztą bardzo pozytywnie została przyjęta przez mieszkańców. Jesteśmy na etapie przygotowania się do realizacji zadania. I myślę, że centrum przesiadkowe w przyszłym roku będzie już cieszyło wszystkich tych, którzy będą korzystali z komunikacji wszelkiej właśnie w Koninie. Kolejowej, autobusowej, PKS-u, MZK, ale i również przejazdów samochodowych. Będzie to takie typowe centrum przesiadkowe łączące kolej z autobusami. Będzie to coś, co na pewno będzie sprzyjało poruszaniu się mieszkańców, ale i też gości naszego miasta po terenie. Będzie to zadaszony obiekt, który będzie miał miejsce również dla kierowców. Kierowcy będą mogli odpocząć. Będzie również toaleta dla kierowców, ale i też dla korzystających właśnie z tych usług. Chcemy też obok tego centrum przesiadkowego zorganizować duży parking.
8: Centrum przesiadkowe ma być gotowe w przyszłym roku. Cały projekt łącznie z planami to 220 milionów złotych, z czego 70% wydatków to dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 15% wsparcie z budżetu państwa i kolejne 15% to pieniądze z budżetu miasta. 10%

0: Używamy w kotłowni i na osiedlu Cukrownia Gosławice w Łężynie. Jest próbka rdzenia z otworu Konin GT3. Jest woda geotermalna z otworu Konin GT1. Jak również jest list, który odczytaliśmy po to, żeby też Państwo wiedzieliście, jakie jest nasze przesłanie. Jak również pewne dokumenty mamy w wersji elektronicznej, nie tylko wydrukowanej i zabezpieczonej, no ale one są na pendrive'ie. Mogą być sytuacje takie, że tego pendrive'a za 50 lat nikt nie będzie potrafił otworzyć, dlatego dokumenty, o których mówiłem w wersji papierowej, są zabezpieczone na działanie wilgoci i zakładam, że za 50 lat będą w dobrej jakości do przeczytania właśnie tego, co dotyczy działalności spółki w roku 2026.
1: To jeden z elementów obchodów, które hucznie w tym roku świętujecie. Chodzi właśnie o 50-lecie spółki. Proszę powiedzieć, jak przez te 50 lat do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, spółka się zmieniła? Jakby można było tak w telegraficznym skrócie?
0: Jeżeli chodzi o ten jubileusz, to znaczy dzisiaj mamy kulminację. Gala jubileuszowa będzie taką właśnie też tą kulminacją podczas takiej uroczystej akademii. Natomiast przede wszystkim, mówiąc o historii naszej spółki, to trzeba wziąć pod uwagę, że nasza spółka zajmowała się dostawą ciepła do bloków, które powstawały w Nowym Koninie, czyli nasza działalność była związana z tym, jak zmieniał się Konin. I nasze pierwsze źródła to były źródła węglowe. I dzisiaj natomiast w sieci numer 1, czyli większość mieszkańców naszego miasta korzysta ze źródeł, które są źródłami ozowskimi. Zaczynaliśmy od bardzo krótkich odcinków sieci. Dzisiaj to są 163 km. Dzisiaj ogrzewamy również dużo większą powierzchnię i tak jak powiedziałem, naszą misją jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła. Odpowiadamy również na wyzwania danego czasu. Między innymi w tej kapsule pokazaliśmy, jak się zmienia klimat w mieście Koninie, bo również tam zostawiliśmy wykres średnich temperatur z ostatnich 10 lat. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to będzie też ciekawy materiał do analizy, bo to są dane rzeczywiste, jak zmieniają się parametry podczas sezonów grzewczych, ale właśnie ta miniona zima też pokazała, że nie wszystko człowiek jest w stanie przewidzieć, bo mieliśmy ostatnie 2 miesiące, mówimy o styczniu, o lutym, które no, były inne niż w ostatnich 10 latach. Także i ta spółka ma również przed sobą też ogromne wyzwania. Naszym nadrzędnym celem jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła, ale również chcemy, ażeby te ceny ciepła no, były społecznie akceptowalne. Nasza działalność podlega taryfowaniu. Urząd Regulacji Energetyki pilnuje, broni interesu odbiorców ciepła, ażeby te ceny ciepła były społecznie akceptowalne. Dzisiaj mówimy, że ciepło w sieci numer 1 to jest taka średnia krajowa, jeżeli chodzi o tego typu systemy ciepłownicze. Oczywiście w Polsce mamy systemy, które mają te ciepłe tańsze. Trudno nam się tutaj porównywać chociażby z ciepłem z ciepłowni geotermalnej na Podhalu, gdzie mamy całkiem inny układ geologiczny i tak naprawdę to większość ciepła, która jest tam dostarczana mieszkańcom, to jest właśnie ciepła, która pochodzi z geotermii, ale nie tylko, bo tam mamy miks źródeł, bo również mamy kotły gazowe szczytowo, które są wykorzystywane. Natomiast, tak jak powiedziałem, staramy się zapewnić tą dostawę. W przypadku wyzwań, która stoi przed ciepłownictwem, my już wiele elementów mamy w Koninie, które tak naprawdę będą wymagane od innych spółek w roku dopiero 2040. Także jest to też dla nas z jednej strony podsumowanie pewnego okresu inwestycyjnego. W ostatnich kilku latach 100 milionów to były te pieniądze, które przeznaczyliśmy na inwestycje. Inwestycje zauważalne w naszym mieście, zauważalne podczas inwestycji. Zlikwidowaliśmy sieć na powietrzną, obniżamy straty na przesyle, ale również no, ta ciepłownia geotermalna, która nie osiągnęła jeszcze pewnej mocy projektowej, jest dla nas też pewnym wyzwaniem, a też jest pewnym elementem ekologicznego źródła, które wykorzystuje bogactwo zmagazynowane na głębokości 2660 metrów.
1: Kapsuła została zakopana przed siedzibą MPC-u przy ulicy Gajowej. Ma zostać odkopana po kolejnych 50 latach. Autobus zamiast pociągu między Koninem a Turkiem już kursuje. Rozkład jazdy jest zintegrowany z pociągami kolei wielkiej.

0: Polskich na trasie Konin-Poznań. O szczegółach tego połączenia powiedzieli nam Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Mikołaj Grzyb z kolei wielkopolskich i prezydent Konina Piotr Korytkowski.
1: Spotykamy się w tym szczególnym miejscu kultowym dla Konina. Spotykamy się po to, aby obejrzeć przede wszystkim ten pojazd. Ten pojazd, który inauguruje połączenie autobusowe realizowane przez Koleje Wielkopolskie na linii Turek-Konin. Wyrażana publicznie i szeroko potrzeba połączenia najpierw kolejowego, a w tej chwili autobusowego na tej linii jest faktem. Faktem też jest, że na tej linii z powodzeniem operują dotychczasowi przewoźnicy, to jest PKS Konin i prywatny przedsiębiorca. Tym niemniej wykonują te przewozy w sposób bardzo skuteczny ku zadowoleniu pasażerów, ale zostało zidentyfikowane, że są po prostu pory dnia, gdzie ta oferta niewątpliwie jest niewystarczająca, czy po prostu jej nie ma. Dotyczy to szczególnie godzin późno-popołudniowych, dni powszednie i dotyczy to sobót i niedziel, gdzie ta oferta jest bardzo uboga, czy w ogóle jej nie było. I w związku z tym obiecane wcześniej realizacje związane z połączeniami autobusowymi za kolej i tak dalej, dotyczą uzupełnienia oferty przewozowej właśnie w tych godzinach. Nie chcemy w żaden sposób eliminować czy zastępować dotychczasowych przewoźników, bo jak powiedziałem, oni te przewozy realizują skutecznie i w sposób właściwy. Tym niemniej dla uzupełnienia tej oferty ta nasza dzisiejsza propozycja. Oczywiście ma to związek również i z koleją, dlatego że traktujemy to jako przewozy dowożące również i pasażerów do kolei, których oferta w Koninie akurat jest bardzo, bardzo duża, zarówno w stronę Poznania, jak i w drugą stronę. A więc w związku z tym ta propozycja, która była dyskutowana od szeregu miesięcy, oczekiwana, natomiast oczywiście musi się to odbyć zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Przewoźnik kolejowy, jakim są Koleje Wielkopolskie, nie miał upoważnień do tego, aby rozwijać komunikację autobusową. Musiał dopiero uzyskać określone certyfikaty, homologację, zwieńczoną zaświadczeniem o zezwolenie dla przewoźnika drogowego. I takie zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania, ze względu na siedzibę Kolei Wielkopolskich, zostało uzyskane, stało się prawomocne i w związku z tym z dniem dzisiejszym Koleje Wielkopolskie rozpoczynają działalność operacyjną w tym zakresie. Każdego dnia wieczorem dwie pary autobusów o określonych godzinach zarówno z Konina do Turku, jak i z Turku do Konina będą się przemieszczały. W sobotę są to dodatkowe cztery pary i w niedzielę cztery pary, bo w niedzielę było póki co zero. Nie ukrywam, że również będziemy rozważali uruchamianie podobnych może dowozów do kolei wielkopolskich w innych punktach naszego regionu, ale to jest kwestia przyszłości. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panie marszałku. Poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Grzyba, wiceprezesa zarządu spółki Koleje Wielkopolskie.
3: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, panie marszałku, szanowni goście. Do tej pory moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że podróż kolejami wielkopolskimi zaczynała się na stacji bądź przystanku kolejowym. Dzisiaj to stwierdzenie może powoli przejść do historii, bo rozpoczynamy podróż dla naszych pasażerów niemal spod samego domu. Przynajmniej będzie to dotyczyło powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego, gdzie uruchamiamy właśnie nową usługę w postaci autobusu, który przybrał bardzo zacną i miłą nazwę Kolej na Bus. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że ten autobus jest przede wszystkim zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich. Wszystkie pociągi przywożące pasażerów na tę stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi właśnie tutaj z tego dworca autobusowego znajdującego się tuż za nami za tą piękną wieżą, czyli autobus odjeżdżający o godzinie 19.15, jak i o 22.00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi kolejami wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe, czyli pełna integracja taryfowa. Oprócz wprowadzonego nowego autobusu Kolejna Bus dostępna będzie oferta, którą nazwaliśmy roboczo Wielkopolski Plus. Jest to oferta biletu zintegrowanego, tutaj dzięki współpracy z organizatorem przewozów Departamentem Transportu, zainicjowany projekt przez pana marszałka Wojciecha Jankowiaka, dzisiaj również został zainaugurowany. W taki oto sposób, że każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich, będzie mógł nabyć bilet zintegrowany Wielkopolski Plus. Wartością dodaną tego biletu jest globalna zniżka, upust 10%, także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie cały odcinek, całą podróż wykona na podstawie jednego biletu, który również jest dostępny w internecie na stronie Kolei Wielkopolskiej. Oczywiście wszyscy nasi pasażerowie, którzy będą chcieli tylko dojechać z jednego przystanku, zakładajmy z przystanku z Turku do Konina, nie muszą kupować biletu zintegrowanego. Dostępny będzie zwykły bilet autobusowy, który można nabyć wewnątrz podczas podróży w tym pięknym autobusie. Obsługa autobusu taki bilet sprzeda w taryfie normalnej oraz rzeczywiście dostępne są również wszelkie ulgi ustawowe dostępne m.in. dla młodzieży i dla uczniów, którzy każdego dnia będą chcieli korzystać z naszych przewozów, dojeżdżając do szkół, do miejsca nauki, tudzież również miejsca pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim przyszłym naszym pasażerom, że będą korzystali z naszych usług. Cieszymy się, że dzięki przejazdom naszego pięknego autobusu już od dnia dzisiejszego, bo dzisiaj, panie marszałku, szanowni państwo, pierwszy autobus odjedzie z dworca w Turku i wykona dokładnie dwie pary połączeń, czyli dwukrotnie odjedzie z dworca w Turku, dwukrotnie odjedzie z dworca tutaj w Koninie. I cieszymy się, że od dzisiejszego dnia nasze autobusy regularnie zawitają na ziemię turecką i na ziemię konińską. Bardzo dziękuję i życzymy państwu tylko dobrych podróży.
4: Dopinamy naszą obietnicę, bo rzeczywiście od momentu, kiedy dyskutowaliśmy zasadność wprowadzenia tego programu Kolej Plus związane z uruchomieniem połączenia z Konina do Turku czy z Turku do Konina, podważaliśmy zasadność jego, ale wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Nie mówiliśmy o tym, że wykluczenie komunikacyjne Turku jest fikcją. Rzeczywiście widzieliśmy takie potrzeby tamtej społeczności, aby mogli dojechać do Konina na dworzec kolejowy i korzystać z kolei. Również i z kolei oczywiście wielkopolskich. I teraz ten projekt hybrydowy, który został postulowany w trakcie tego całego procesu, dzisiaj się realizuje. Mamy program Kolejna Bus. Stoi przed nami autobus, który będzie wykonywał te kursy dla mieszkańców Turku, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ale i też dla mieszkańców powiatu konińskiego. Także wykluczenie komunikacyjne, o którym wtedy mówiliśmy, przestaje powoli istnieć. Ja uważam, że będzie on wykorzystany bez żadnych negatywnych skutków dla operatorów, którzy operują na tym kierunku, czyli dwóch firm, które realizują przewozy. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się, że został zauważony nasz przewoźnik koniński drugi, czyli PKS Konin. Pierwszym jest MZK, który realizuje przewozy na terenie miasta. Natomiast PKS rozwija skrzydła, można powiedzieć, biorąc pod uwagę współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo się cieszę, panie marszałku, że ten postulat ziścił się, ale i też pokazuje, że kolej to nie tylko kolej. Kolej Wielkopolska rozwija się i pokazuje, że można robić inne biznesy przewozowe w postaci hybrydowej. Proszę państwa, w tym miejscu, między innymi dla pasażerów tego połączenia hybrydowego, będzie za chwileczkę budowane nowoczesne centrum przesiadkowe. O tym mówią nasi mieszkańcy, pokazywaliśmy wizualizację tego miejsca, które będzie zupełnie, zupełnie inaczej wyglądało. Porządkujemy tą część miasta dla wszystkich potoków pasażerów, którzy tutaj się spotkają. Kolejowych, autobusowych, PKS-u, MZK, przewozów międzynarodowych, przewozów hybrydowych, ale i również rowerzystów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dopięcie tego zadania.
0: Autobus będzie zatrzymywał się na 25 przystankach, a szczegółowy rozkład znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Jak wspomniałam wcześniej, na trasie Turek-Konin kursuje już autobus w ramach programu Kolej na Plus. Kursy autobusów odbywają się 2 wieczorem i po 4 w sobotę i w niedzielę i są zsynchronizowane z odjazdami pociągów do Poznania. Tak, żeby mieszkańcom Turku i miejscowości na trasie do Konina łatwiej było dojechać do miasta. Kolej na Bus zastępuje wcześniejszy projekt, który nie doszedł do skutku poprowadzenia linii kolejowej z Konina do Turku. Zdaniem starosty tureckiego Jana Smaka pociąg byłby lepszym rozwiązaniem.
5: Ja jako starosta powiatu tureckiego chcę powiedzieć, że dziękuję za to, co nam zaproponowano, bo dobrze, jeśli cokolwiek jest, jeśli nie ma nic, prawda? To jest pierwsza moje spostrzeżenie, moja wypowiedź. Natomiast generalnie cały czas ubolewamy nad tym, że nie ma połączenia kolejowego, które miało być wybudowane. Ono jest przyszłością dla rozwoju transportu, nie tylko osobowego, ale również transportu innych towarów. I w związku z tym nadal jesteśmy zawiedzeni tym, że się to nie skończyło z wybudowaniem nitki kolejowej. I na pewno mieszkańcy też podobnie myślą i czekamy na to, jak się pojawi jakakolwiek propozycja budowy jakiejkolwiek nitki kolejowej, to będziemy bardzo zadowoleni.
0: Zdania wśród mieszkańców Turku co do projektu Kolej na Plus są podzielone, jednak wszyscy są zgodni, że połączeń do Konina i dalej do Poznania powinno być więcej.
6: No słabo to jest, kolej tu potrzebna jest, a nie tam kurczę autobusy, no. Tu jest tak odcięty ten Turek w ogóle Odcięcie od świata tu jest, kurwa, to jest bezrobocie wielkie. Co tam te starsze osoby do lekarza gdzieś, no nie ma czym dojechać, nie? Wszystko jest dobre, by było, jak działało kiedyś, nie? To wszędzie się dojechało z Turku. A teraz to w ogóle, no ja bez swojego samochodu to w ogóle nie ma. Jak tam do Konina się dostanie, nie? Coś by się może zmieniło, no na lepsze, nie?
7: Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie i na pewno dużo osób z tego skorzysta. Z autobusu oczywiście. Autobus myślę na dzień dzisiejszy wystarczy. Jeżeli są w planach zwiększenie ilości połączeń, to będzie to okej, bo młodzież do szkoły na pewno skorzysta, bo z Tuliszkowa jeżdżą z różnych tam wiosek po drodze, nie? Także myślę, że to jest dobre rozwiązanie.
0: O bezpośrednie połączenie i lepszą komunikację ze stolicą Wielkopolski zabiega także burmistrz Turku Romuald Antosik.
8: My jesteśmy wykluczeni komunikacyjni od lat. Jedyną osobą, odnoszę wrażenie po prostu tutaj, która walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, jestem ja. I będę to robił do samego końca. Nie patrzę na żadne układy polityczne, nie patrzę na żadnego rodzaju gdzieś tam uwarunkowania, które mnie nie interesują. Mnie interesują mieszkańcy. To, co powiedziałem, ja nie chcę projektu politycznego. Ja chcę projekt społeczny. A projekt społeczny polega na tym, że się po prostu wsłucha mieszkańców, a po drugie się robi to, co mieszkańcy chcą. I nie można się bać. Nie można czekać, po prostu nabrać wody w usta i udawać, że nic się nie dzieje. Tylko trzeba rzeczywiście zrobić to, żeby mieszkańcy mogli się wydostać z Turku. Bo to jest podstawowy problem. Wydostać z Turku, wydostać z powiatu. Proszę zobaczyć to połączenie. To jest tylko na trasie Konin, Tuliszków, Turek. A co z Brudzewem? Co z Władysławowem? Co z Przykoną? Co z Dobrą? Co z Kawęczynem? Z tymi gminami, które są po drugiej stronie. To tak jak sobie troszeczkę zakpiłem, robimy rzeczywiście wspólnie w ramach projektów ZIT-owskich, robimy z wójtem Brudzewa i wójtem gminy Turek ścieżkę rowerową do Turku. No to rzeczywiście mieszkańcy Brudzewa wsiądą na rower, daj Boże, żeby mieli elektryki i dojadą sobie do Turku, rower sobie zostawią, przesiądą się w autobus i potem przesiądą się z autobusu, potem w pociąg. Wstaję 4:30, potem jadę gdzieś tam rowerem, potem przesiadam się w autobus, potem jeszcze 2 razy w tramwaj, 3 razy w jakąś kolejkę i już prawie jestem na miejscu od pracy, więc o 7 rano mogę zjeść obiad, tak? Bo mam pół godziny, żeby czekać za pracą. No przecież to są po prostu, proszę Państwa, ważne rzeczy i naprawdę powinniśmy po prostu pomyśleć przede wszystkim o nie samym własnym dobrym samopoczuciu, tylko właśnie o tym, żeby to dobrze się czuli mieszkańcy. Rozmów to było mnóstwo. Ja już nie chcę nawet wymieniać po prostu w tym momencie z tymi osobami, z którymi byłem, po prostu z którymi rozmawiałem na temat komunikacji do miasta Turku, bo tutaj nawet byli obecni. Jeden poseł przyjechał do nas osobiście, mówiliśmy o 10 parach połączeń. Potem okazało się, że mamy złożyć pismo i to mamy pismo, jak to wszystko, że 7 par połączeń, zostały 2. No nie można liczyć po prostu w tym tych prywatnych połączeń. Już pomijam też te ceny biletów. Proszę zobaczyć, tak naprawdę z Uniewa bezpośrednio można dojechać do stolicy województwa, czyli do Łodzi. Z Turku już nie. Dlaczego? Mówię bezpośrednim połączeniu. Ja nie mówię o sobie, bo ja mam jak się dostać, tak? Ale chodzi mi o tych ludzi, którzy rzeczywiście nie mają swojego środka transportu, a nawet jak mają swój środek transportu, to boją się jechać do dużego miasta. To jest naturalne. I chodzi o to, żeby pomyśleć o tych osobach starszych, które się muszą dostać do lekarza i o studentach, którzy się muszą dostać na studia. Bo to są te dwie grupy docelowe, które właściwie korzystają regularnie z połączeń autobusowych. Bo przecież tak naprawdę nikt nie jeździ autobusem, nie będzie jeździł autobusem do Poznania, tak naprawdę do pracy. Bo to przecież wiadomo, że to jest absolutnie nierealne. Już o Koninie nie wspomnę. Po prostu mój poprzednik, jak autobusy były w tym momencie tutaj w Turku, była to bardzo prężne autobusy były i zostało to wszystko, zostało to po prostu w tym momencie niepotrzebnie przejęte przez mojego poprzednika. Ja byłem wtedy radny, protestowałem, to można sobie sprawdzić, gdzieś tam odszukać sobie w internecie i mówiłem, że to jest po prostu rzecz niepotrzebna, bo miasto nie będzie w stanie udźwignąć po prostu komunikacji autobusowej, takie miasto jak Turek. I niestety moje słowa się sprawdziły. Zamiast dworca mamy karuzelę. Dlatego teraz po prostu jestem tą osobą, która właśnie to, co podziękowałem na początku marszałkowi, bo to, co jest dobre, trzeba po prostu powiedzieć, że jest dobre, a to, co jest złe, to trzeba powiedzieć, że jest złe. Odbudujemy dworzec autobusowy w tym momencie i mam nadzieję, że rzeczywiście przywrócimy komunikację autobusową dla mieszkańców Turku i powiatu tureckiego, bo ona jest niezbędna. Teraz program się pojawił, właściwie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na budowę dworca. Jest tutaj teren odzyskałem tak na marginesie od powiatu kalickiego, bo swego czasu został też pochopnie, że tak powiem, przez powiat kaliski. Mieliśmy w Turku właściwie, można powiedzieć, taki mały Watykan, ponieważ tereny w środku miasta były po prostu w władaniu powiatu kaliskiego. I właśnie po 10 latach dopiero mogliśmy do tego dojść, żeby to odzyskać, ponieważ przepisy nie pozwalały nam tego zrobić wcześniej. Jak mam teren w centrum miasta, to jest dobry teren tak naprawdę, bo wiecie Państwo, gdzie był dawny teren kolei wąskotorowej. Tutaj chcemy też przejście tutaj zrobić, tutaj właściwie koło, tutaj po tym dawnym torowisku, żeby ta młodzież nie musiała chodzić dookoła, tylko rzeczywiście tym skrótem dostanie się w ciągu 3 do 5 minut, to zależy jak szybko będą szli, dostanie się na dworzec autobusowy. Mamy termin do 2028 roku, jak teraz ogłosimy, no wybudujemy ten dworzec. Ja byłem przecież niejednokrotnie w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmawiałem z jedną osobą tak naprawdę, nie tylko z panem marszałkiem Jankowiakiem. Uważam, że jeżeli chodzi tutaj o Urząd Marszałkowski, to problem polega na tym, że po prostu nie słuchano naszego głosu, że nie ma bezpośredniego połączenia między Turkiem a Poznaniem. Zrobiono jakąś, nazwijmy to, mówi się o tym tak modnie teraz, hybryda, tak? Że po prostu ktoś jedzie z Turku do Konina, a z Konina do Poznania. Ale mam takie pytanie, a jak się autobus spóźni, to pociąg zaczeka? Czy będzie trzeba czekać na kolejny pociąg? Jeżeli będzie czekać trzeba na kolejny pociąg, a ktoś jest umówiony do lekarza na konkretną godzinę, a wiem, że są tacy specjaliści, którzy rzeczywiście, no niestety w rodzinie też miałem osoby bardzo ciężko chore i wiem o jakich schorzeniach mówimy. Nikt nie wpuści człowieka w tym momencie i nie powie, przepraszam, ja się spóźniłem, bo mi się pociąg spóźnił, tak, czy autobus. I chodzi o to, żeby to były udogodnienia, mają być dla mieszkańców, a nie utrudnienia. Nie każdy starszy człowiek po prostu potrafi w tym momencie w miarę szybko, ja nie wiem, jak patrzyłem na chwilę obecną, to tak za bardzo, zobaczcie Państwo sobie rozkład jazdy, jak ona dzisiaj funkcjonuje. Jak po prostu jechać tym autobusem, który Państwo tutaj zaproponowali w tym momencie i przesiąść się na pociąg. No, chodzi o to, że są dwa kursy. Chodzi o to, że są tylko te dwa kursy o godzinie 16, chyba 35, jak dobrze pamiętam, i około godziny 20. Nie ma tych kursów wcześniejszych, bo nie każdy po prostu gdzieś pod wieczór musi jechać, ale ja uważam, że jeżeli byłby tak, jak kiedyś mieliśmy połączenie z Poznaniem, dwa autobusy, jeden był chyba 5:30, 6:00 rano, nie pamiętam. Jesteśmy na tą godzinę 9:00 i w tym momencie drugi autobus niechby był około godziny tam, niech on sobie wraca około godziny 13:00, w tym momencie jeden autobus, a drugi niech około tej godziny 12:00 po prostu znowu jedzie do tego Poznania w tym momencie i do wieczora po prostu będzie. Wtedy ma człowiek tak, jak potrzebuje cały dzień, to cały dzień wykorzysta. Jak potrzebuje pół dnia, to pół dnia i wróci do domu. Na dzień dzisiejszy to ja odnoszę wrażenie, że to zostało zrobione tak na chybcika po prostu w tym momencie, bez konsultacji, bo ja mówię, jeżeli wiemy, że nie będzie kolei, no to zróbmy dobrze po prostu autobusy. I te autobusy mogą dojechać wszędzie. Kolej dojeżdża z punktu A do punktu B, bo nie może na torach sobie skręcić. Tu możemy zrobić wszystko, jeżeli będziemy chcieli, pod warunkiem, że chcemy. I jeżeli to byłoby skonsultowane, to co powiedziałem? I rzeczywiście z mojej strony była wola współpracy. Nawet byłem na posiedzeniu sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim. To nie jest tak, że ze naszej strony nie było tej współpracy. Bo jeździłem, ja jeździła pani wiceburmistrz odpowiedzialna za to. Pracownicy byli w stałym kontakcie. Natomiast niestety, no to co zostało zrobione, to właściwie nawet nie zostałem na to zaproszony przez pana marszałka, tylko przez rzecznika Kolei Wielkopolskich i nie mam do tego pretensji, bo ja po prostu no, nie jestem takim typem, że muszę być po prostu wszędzie zapraszany, jeżeli coś się takiego dzieje, że będę nagle obrażony. Tylko chodzi o sam fakt, nawet tu, na tym etapie mogliśmy to zrobić trochę inaczej. Zamiast w tym miejscu to otworzyć, to trzeba było jechać tam, gdzie będziemy budować dworzec, na który dostaliśmy dofinansowanie ponad 16 milionów 600 tysięcy złotych.
9: i pokazać, zobaczcie, robimy to, ale przy okazji będziemy robić tutaj to, że to jest kompleksowe rozwiązanie. Tego zabrakło, tylko nie wiem dlaczego.
0: Każdy, kto chciałby skorzystać z jazdy autobusem z Turku do Konina, szczegółowy rozkład jazdy i ceny biletów znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Poszerzona strefa parkowania będzie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku. To, jak tłumaczy Grzegorz Pająk z konińskiego ZDM-u, z powodu zmian w regulaminie i organizacji w ruchu.
10: Historycznie powiem, że po 24 września, kiedy uchwała została podjęta, my podjęliśmy działania zmierzające do tego, aby opracować projekt stałej organizacji ruchu, ponieważ na nowy regulamin, na nowe obszary musieliśmy nanieść nową organizację ruchu i tylko prace trwały. My deklarowaliśmy Państwu też, że po opracowaniu tej stałej organizacji ruchu będziemy prowadzić jeszcze konsultacje społeczne z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z właścicielami nieruchomości i z Państwem również było tutaj spotkanie na sali. Ten projekt organizacji ruchu Państwu przekazaliśmy. Do tego projektu organizacji ruchu napłynęło jeszcze duża część uwag, dużo jeszcze pomysłów, dużo jeszcze propozycji zmian w projekcie, nie w projekcie, tylko już w obowiązującym regulaminie i nawet jeszcze mieliśmy spotkanie półtorej tygodnia temu z przedsiębiorcami z ulicy 3 Maja. Dokonywaliśmy jeszcze kolejnych korekt obowiązującej organizacji ruchu. W związku z tym taką najważniejszą zmianą, którą proponujemy, to jest przesunięcie wprowadzenia strefy płatnego parkowania z 1 września tego roku na 1 kwietnia przyszłego roku. Teraz mając już przygotowany nowy regulamin organizacji ruchu, my wiemy, jaki będzie przedmiot zamówienia, jeżeli chodzi o wprowadzenie, zbudowanie tej strefy. Musimy określić specyfikację istotnych warunków zamówienia, musimy wybrać wykonawcę, a że mówimy już o środkach finansowych, które przekraczają progi zamówień publicznych, te procedury zdają się być jeszcze przed nami. Więc to jest taka najważniejsza zmiana, którą byśmy chcieli, aby Państwo podjęli, żeby termin przesunąć na 1 kwietnia 2027 roku. W ślad za tym, po jeszcze badaniu tego całego dokumentu, mamy też kilka korekt, takich pisarskich. Ktoś jeszcze potem przeczytał, ktoś jeszcze coś zinterpretował. Największa zmiana jest też o osobach niepełnosprawnych. To uzgodnienie, które Państwu uczyniliśmy, że dwa miejsca postojowe przy niebieskim w prawo, w lewo, to zostało doszczegółowione, żeby też nie było potem nadinterpretacji. Wpłynął w międzyczasie jeszcze wniosek krwiodawstwa, aby też umożliwić parkowanie osobom, które spełniają pewne warunki, to jest oddali krew w wysokości 20 litrów, aby można było, aby one były też objęte stawką zerową. Taka zmiana też się pojawia, ale dotyczy to tylko mieszkańców Konina. I w toku również konsultacji z Państwem pojawiły się dwa tematy, które też zostały tutaj przygotowane i uwzględnione. Abonament dla mieszkańców i przedsiębiorców został wyłączona możliwość parkowania na tym abonamencie z tych ulic, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. To są ulice Aleje 1 Maja, gospodarcza i publiczna, Aleje 1 Maja, Dworcowa oraz przy Starostwie Powiatowym i przy Sądzie. Tak, aby dać możliwość interesantom tych usług znalezienie miejsca. W organizacji ruchu, którą wprowadziliśmy, daliśmy mieszkańcom obszary tylko i wyłącznie dla mieszkańców. To są obszary pomiędzy ich blokami, to też jest uzgodnione, Państwo to widzieli, ale te obszary, które charakteryzują się ruchem jak gdyby zewnętrznym, no to tutaj proponujemy, żeby te abonamenty jednak nie były nadmiernie wykorzystywane do parkowania.
0: W czasie sesji Rady Miasta ZDM wnioskował także o podwyższenie opłat za parkowanie w strefie, jednak radni sprzeciwili się temu pomysłowi.

0: belu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: SK2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały.

0: SK2 Konin.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...